0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Codziennie toczymy bezużyteczne walki z fałszywymi wrogami, których zresztą sami sobie znajdujemy na miarę naszych aktualnych potrzeb. Jesteśmy w tych pozorowanych zmaganiach tak bohaterscy, tak wielcy, tak zacietrzewieni, że zupełnie nie przychodzi nam do głowy złożenie broni. A szkoda, bo tylko w ten sposób możemy oczyścić serca i oczy, by zobaczyć prawdziwą miłość, prawdziwy cel naszego życia i prawdziwego przeciwnika. Na szczęście nie przegapił takiej okazji nasz dzisiejszy patron, dlatego wspominamy go jako świętego. Alojzy Gonzaga, pierwszy syn księcia Mantui, od dziecka przygotowywany do życia właściwego dla swojej sfery i do rycerskiego rzemiosła. Jednak w głębi serca Alojzy czuje, że jego życiowa droga ziści się, gdy odrzuci wszelki oręż, i ten wojenny, i ten dworski. Jego jedyną zbroją ma być zbroja chrztu, a jedyną bronią bezwarunkowa miłość do Boga i ludzi, szczególnie do tych, których z okien dworu księcia Mantui nawet nie widać. I Alojzy Gonzaga dopnie swego, by stanąć na ich straży, jak przystało na rycerskiego potomka. Tyle tylko, że służyć im będzie pod sztandarem Chrystusa, jako jezuita. Służąc im zresztą w czasie szalejącej zarazy 21 czerwca 1591 roku polegnie na pierwszej linii frontu powalony chorobą. Radykalizm, odwaga i poświęcenie Alojzego Gonzagi nie poszły jednak w zapomnienie i wyniosły go do chwały nieba jako jednego z najmłodszych kanonizowanych jezuitów.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
1: I benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Odrobina miłosierdzia czyni świat mniej zimnym i bardziej sprawiedliwym.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: jak to się mówi, do tej miłości chrześcijańskiej, miłości nieprzyjaciół jeszcze za bardzo Jeremiasz może nie dorósł na tym etapie, co też może być dla nas trochę pocieszające, bo my też do tego nie dorosliśmy, mimo że od tamtej pory minęło wiele, wiele setek lat. Natomiast ważne jest to, co on tutaj mówi, że tobie powierzyłem moją sprawę, tak? Tak. Doświadczam różnego trudu, przeciwności. Panie, nie chcę być sędzią i katem nad moimi bliźnimi, nie chcę ich oceniać, chociaż tak łatwo mi to przychodzi, te myśli się pojawiają i czasami język swój rozpuszczę i zaczynam wszystkim o tym gadać i swoje frustracje wylewać. Ale mimo wszystko, Panie Boże, próbuję oddać to Tobie. Tobie powierzam moją sprawę, tą drogę, którą kroczę, to moje świadectwo, to moje płynięcie pod prąd. Powierzam to Tobie, żebyś Ty jakoś tym się posłużył, żebyś Ty mnie w tym wszystkim obronił i żebyś Ty mnie umocnił do tego, bym ja się nie poddał, bym nie upadł, bym był Twoim znakiem.
1: Bym był Twoim znakiem, bo właśnie to, co ksiądz powiedział, bo mi się wydaje, że ktoś świętoszkowaty, czasem troszkę, może wszyscy tacy jesteśmy, jak patrzę w swoje serce i widzę tam swoją piękną podobiznę w aureoli, to znaczy, że powinno dzwonić wszędzie i to jest alarm. Ale jeżeli patrząc w głębie siebie widzę Boga, no to chyba jest dobrze.
0: Tak, bo znaczy, że otwieram się na Ducha Świętego, który przekonuje mnie o tym, jaka jest prawda. Z jednej strony właśnie jestem umiłowany, jestem wybrany, jestem cenny w oczach Pana Boga, a z drugiej strony potrzebuję Boga, bo nie jestem samowystarczalny, bo jestem słaby, jestem grzeszny i nawet jeżeli w tym momencie może nie popełniam grzechów ciężkich, to wcale to nie znaczy, że nie ma we mnie przestrzeni, w której ja potrzebuję zbawienia. I tylko w tej perspektywie, patrząc na drugiego człowieka, jestem w stanie go kochać, ponieważ widzę prawdę o sobie. I mogę go kochać jako człowieka, który tak naprawdę wiele się ode mnie nie różni.
1: Za chwilę przeczytamy fragment z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa.
1: Mówimy dziś o trudzie bycia sprawiedliwym. Przed chwilą rozważaliśmy trudy Jeremiasza, a tu święty Paweł pisze o tym, że przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi. I to nas w jakimś sensie łączy, że wszyscy jesteśmy dźgnięci do samego serca, do głębi serca przez śmierć. Jak mówimy o trudach bycia sprawiedliwym, nie ma tutaj bohatera.
2: Tak jest. To jest powód, dla którego my wszyscy przeżywamy trudy bycia człowiekiem sprawiedliwym. Bo grzech pierworodny dotknął istoty naszego istnienia, to naszej ludzkiej natury, naszego człowieczeństwa i skaził to człowieczeństwo. Grzech pierworodny nie jest tylko i wyłącznie jakimś czynem, aktem przeciwnym prawu Bożemu, ale jest wyborem człowieka, który sprawił, że to, co Bóg stworzył doskonałym, przestało być doskonałe, stało się zranione i w związku z tym skłonne do grzechu. Bardzo często, znaczy tak od pewnego momentu porównywało się na przykład grzech do tego wirusa HIV, tak, który bardzo mocno osłabiał odporność organizmu ludzkiego na wszelkie inne wirusy i bakterie. Właśnie grzech pierworodny jest takim wirusem, który wniknął w całą naturę ludzką i uczynił nas ludźmi, którzy bardzo łatwo ulegamy złu, a zarazem bardzo trudno nam jest realizować to, co dobre.
1: Czyli na czym polegałoby w sumie bycie sprawiedliwym? Bo trochę się odniosę do tego, co wcześniej mówił Jeremiasz. To było bardzo cenne. On wiedział, że nie jest specjalnie doskonały i mówi Bogu, badaj moje serce i moje nerki. I ja nie wiem, czy jestem twój, ty to wiesz, ty mi powiedz. No bo skoro ten układ jest niedomknięty, bo grzech go rozbił, to tylko Bóg go może to połączyć.
2: Tak, ale z kolei ja nie zostałem pozbawiony możliwości dokonywania wyborów i przy całej mojej słabości ja cały czas jestem zdolny do tego, żeby wybierać dobro, a odrzucać zło. Czyli wybierać Boga. Jest taki fragment, nie wiem w którym momencie, w którym miejscu, gdzie Pan Bóg mówi, wybierajcie więc dobro, a nie zło, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami. I to jest bardzo często powracające do mnie zdanie. Ja mam wybór. I bycie tym człowiekiem sprawiedliwym to jest tak naprawdę ciągłe wybieranie, opowiadanie się po stronie dobra, więc opowiadanie się po stronie Pana Boga. Że pomimo, że doświadczam słabości swoich własnych grzechów, nędzy, upadków, pomimo, że widzę wokół siebie przykładów wiele tak naprawdę gorszących mnie, czyli takich zachęcających do tego, żebym odpuścił, żebym po prostu popłynął z nurtem tego rynsztoku, to ja pomimo wszystko chcę trwać przy Panu Bogu, chcę się opierać, chcę walczyć przeciwko grzechowi, może nawet, jak apostoł powie, aż do przelewu krwi, zmagać się ze sobą. I to jest ten trud bycia człowiekiem sprawiedliwym, czyli opowiadającym się po stronie tego, który jest sprawiedliwy, który jest dobry, który mnie kocha, który mnie ciągle motywuje i zaprasza, dla którego tak naprawdę żyję. Nie żyję dla siebie, ale żyję dla Boga. I na tym polega ten trud bycia sprawiedliwym. Opowiadam się konsekwentnie po stronie Boga. Wybieram konsekwentnie Jego przykazania, Jego naukę, Jego prawo. Nawet jeżeli mnie to kosztuje, nawet jeżeli upadam w tych wyborach, a upadam, będę upadał do końca moich dni, to podnoszę się i idę dalej.
1: To, co ksiądz mówi, brzmi w sposób konkretny i prosty, ale czy jest takie proste? Bo przed chwilką mieliśmy przykład naszego świętoszka, nie wiem, czy tego Moliera, czy innego świętoszka, który jak się schyla głęboko i patrzy w tą swoją studnię, to widzi swój portret w aureoli i jest przekonany, że wszystko jest okej, że mu idzie dobrze, że idzie prosto do nieba, może się tak strasznie pomylić. No.
2: Może
1: i on
2: się...
1: może w ogóle nie załapać, że on robi głupstwa, że na przykład poobrażał mnóstwo ludzi, że zniechęca do Boga niż bardziej niż zachęca. Taki kryzysik poznawczy.
2: To prawda, ale to nie jest tak. Oczywiście, że możemy mieć tego rodzaju doświadczenie i bardzo często ono jest naszym doświadczeniem, takie pewne ślepoty, zaślepienia sobą samym. Ale to nie znaczy, że Pan Bóg nie będzie o nas walczył i o to, żeby otwierać nasze oczy. Tak? Jezus wielokrotnie przychodził po to, żeby otwierać nasze oczy, żeby leczyć naszą ślepotę, więc Bóg o nas walczy. Ja myślę sobie tak, że oczywiście, że jeżeli już zatwardzę to twoje serce i w takim zaślepieniu będę funkcjonował, zbawiając innych, a zupełnie nie zbawiając siebie, w sensie w cudzysłowie nie pozwalając, żeby Bóg mnie zbawiał, no to mogę się rzeczywiście wykończyć, niczym Judasz, jeden spośród dwunastu. Ale Bóg nie jest nigdy bezradny wobec tego rodzaju postawy. I Bóg otwiera nasze oczy, Bóg walczy o nas, Bóg nas uzdalnia, bo po to posłał Jezusa Chrystusa, żeby on takie postawy rozmaite wszystkie.

0: możliwego grzechu. Jezus pokonał każdy możliwy przejaw zła. Jezus otwiera każdy grób człowieka. I dlatego Kościół cały modli się za każdego człowieka, za całą ludzkość, po to, żeby kiedy patrzymy się na ten świat i na to, co się dzieje w obecnym świecie, można by czasami pomyśleć, no to ewidentnie zmierza do zagłady, tak? Tutaj nie ma nadziei. No ale Pan Bóg nigdy w ten sposób nie patrzy. Bóg ciągle ma nadzieję. I w tym wymiarze indywidualnym każdego człowieka, do którego serca puka, stuka, żeby usłyszał to słowo, otwórz się na mnie, i do całych społeczeństw, do tych wszystkich struktur zła, do rządów, prawda, światowych, europejskich, polskich i amerykańskich, jakichkolwiek innych, żeby przebić się z dobrą nowiną, bo taki jest Bóg. I po to przyszedł Jezus Chrystus.
1: Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na wszystkich łaska i dar Boży łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. To oczywiste, ale i niesamowite oczywiście, ale tu napisane jest przez jednego człowieka.
0: Przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa.
1: Tak.
0: Czyli wyjątkowego człowieka, nie jednego z wielu ludzi, tylko stworzonego na nowo w swoim człowieczeństwie, w którym możemy odkryć, do czego my jesteśmy powołani. A kiedy patrzymy się na życie Jezusa jako człowieka w czasie tych 33 lat Jego życia, przyglądamy się głównie temu perspektywie ostatnich 3 lat życia. No ale mamy te niewielkie epizody, jak chociażby ten 12-letni Jezus w świątyni. Jego pragnienia, to w jaki sposób on się ukierunkowywał, na kogo się ukierunkowywał. On wiedział, że żyje dla Boga, nie żył dla siebie, żył dla drugiego człowieka. Stał się prawdziwym człowiekiem, żebyśmy my mogli zobaczyć, do czego jesteśmy, do jakiej godności jesteśmy powołani, jak możemy żyć. My w ten sposób oczywiście tutaj na ziemi, no jeżeli dojdziemy do świętości na ziemi, to będziemy tak żyli rzeczywiście. I myślę, że przykłady człowieczeństwa ludzi świętych, których czcimy, albo nawet tych, których nie czcimy, ale których spotkaliśmy na drogach naszego życia, pokazują, że można żyć właśnie nie dla siebie, ale żyć dla innych. Jezus żył dla innych. Im bardziej odrywamy się od siebie i żyjemy dla innych, tym bardziej stajemy się do Jezusa podobni. I to sprawia, że przekraczamy te nasze naturalne ograniczenia i wynikające z grzechu i konsekwencji grzechu i pozwalamy na to, żeby to ta uświęcająca moc Jezusa, moc Ducha Świętego dokonywała w nas tego dzieła, którego Bóg chce dokonać, żebyśmy doszli do celu.
1: Za chwilę posłuchamy Pana Jezusa w Ewangelii.

Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

0: To niesamowite, co tutaj mówi Jezus na początku. I tak jest proste. Nie bójcie się ludzi. Wykrzyknik. Mój Boże, w naszym życiu, a propos też naszej małości, różnych naszych dramatów, my się często po prostu boimy też ludzi. Różnych ludzi się boimy. Swoich bliskich, bardzo bliskich, ale też i szefów pracy. I boimy się hejtu od ludzi. Boimy się też polityki, to też są ludzie, prawda? Media, to są wszystko ludzie. Nie bójcie się ludzi. Jakby to było słodko żyć.
1: Pięknie by było.
0: Nie bojąc się ludzi.
1: Tak, no niestety. Ten duch lęku bardzo mocno nas opanowuje. No, powiedzmy sobie szczerze, że myślę, że on się w nas zakorzenia też no, ze względu na te rany, które sobie nosimy, ale też to, że my mimo wszystko dbamy bardzo mocno o to, żeby ten nasz wizerunek nie ucierpiał, żebyśmy mieli pewien komfort życia, żeby inni dobrze o nas myśleli, dobrze na nas patrzyli. Skoncentrowani jesteśmy na sobie. Im bardziej jesteśmy skoncentrowani na sobie, tym większa przestrzeń do tego, żeby ten lęk nas się pojawiał. Bo boimy się tego, co stracimy w różnych możliwościach, prawda? Kiedy staniemy w prawdzie, kiedy będziemy uczniami Jezusa, kiedy będziemy świadkami, kiedy zdecydujemy się na to, żeby być sprawiedliwymi, to ciągle się bawią takie myśli, a co inni, co ja z tego będę miał, czy ja nie stracę, czy mnie nie odrzucą, czy mnie nie wyśmieją. Nie lękać się, to odkrywać, jaką godnością cieszą się w oczach Pana Boga i przyjmować Jego miłość do mojej codzienności.
0: No właśnie, bo ludzie, którzy się lękają, oczywiście myślę sam o sobie również, to od razu spada w moich oczach moja wartość. Leci po prostu na pysk. Prawda? Kurs dolara spada, spada, spada i spada. No, w tym sensie, że jak się czegoś boję, to mi się wydaje, że jestem bardzo mało wart, że jestem nikim, jestem nic.
1: Tak, i to jest jedna z wielu konsekwencji grzechu, pierworodnego i tych naszych grzechów, tak? I pomniejszanie mojej własnej wartości w moich własnych oczach.
0: Jezus świetnie to wie, dlatego właśnie mówi o wartości. I mówi tak, czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Uwaga, wyjaśniamy zagadkę. Mhm. Proszę księdza, ile wart jest jeden as?
1: Sięgając do czasów biblijnych, jeden as to była 1/16 denara. A denar to jedna dniówka takiego zwykłego robotnika, który żyje, powiedzmy sobie, za tą minimalną krajową. Natomiast pan redaktor tutaj ładnie nam obliczył, że przeliczając to na dzisiejsze realia, taką pensję warszawską, tak? Aha. Najniższą warszawską pensję, to jeden as to byłoby około 17 zł.
0: Tak, czyli gdzieś wróbel to jest 8,5
1: złotego. 8,5 złotego. Czyli zdecydowanie, no wiadomo, że z tego wróbla to wielkiego pożytku nie ma. Człowiek by się nie najadł nim absolutnie, ani nie nalizał. Więc coś bardzo malutkiego. A mimo to Pan Jezus, dając to niesamowite porównanie, pokazuje też, że nawet jeżeli w nas jest coś bardzo małego, coś bardzo...
0: Nawet jak się czujemy na 17 zł, proszę Państwa.
1: Tak jest.
0: Nie, na 8,5 złotego.
1: Dokładnie, to jesteśmy cenni w Jego oczach, o wiele, wiele ważniejsi. Tak, tutaj żart, to taki udał się Panu Jezusowi taki żart. Tak, może, bo to, żeby trochę tą atmosferę też rozluźnić, bo to uleganie presji tego świata i to pogrążanie się w lęku sprawia, że my tak bardzo mocno się na tym wszystkim koncentrujemy, że to zupełnie odbiera na jakąś perspektywę wyjścia z tego stanu rzeczy. A Jezus tutaj tak próbuje, może tak, takie mam wrażenie przynajmniej, to jest moje wrażenie, że takim troszeczkę lżejszym tonem pokazać, że to nie o to chodzi. Że on zupełnie inaczej na nas patrzy, że on nas zupełnie inaczej widzi, że my, jakkolwiek byśmy siebie nie pomniejszali w swoich własnych oczach, albo nie byli przez innych poniżeni i pomniejszeni, to w jego oczach jesteśmy kimś wyjątkowym.
0: Każdy włos na naszej głowie jest policzony. U mnie to łatwo policzyć.
1: U mnie, proszę czcigodnego, jak się do fryzjera udaje, też coraz mniej trudu fryzjer ma.
0: No, ale każdy włos jest policzony. Jak patrzę na tego sprawiedliwego od pierwszego czytania, to po pierwsze on może być osaczony, bo może być świeczy, który po prostu myśli inaczej, a Bóg w moje serce i nerki zagląda i mówi mi, idziesz dobrą drogą. I dlatego wiem, że mi jest trudno po prostu, potrzebuję odwagi. Po drugie, mogę się bać ludzi, tu jest napisane. Mhm. Mogę też czuć się bezwartościowy zupełnie. Jestem pod wpływem grzechu, to było w drugim czytaniu. To po prostu wszystko jest trudne. Tu jest jeden niesamowity łącznik między pierwszym a trzecim czytaniem. Jak wtedy mówił Jeremiasz, że Bóg bada jego nerki i serca. Tu Jezus mówi, nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by nie miano się dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle. A tu usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Prawda. Prawda jest tym, co...
1: Wyzwala.
0: Wyzwala, właśnie.
1: I kruszy też te wszystkie kajdany zniewoleń, różnych takich złudnych koncepcji, ideologii i tak dalej. Trzeba głosić prawdę. Prawdę Bożą. O wszystkim. Bo no, żyjemy w świecie pełnym kłamstwa i najrozmaitszych, właśnie już wspomniałem, ideologii, które próbują zakłamać rzeczywistość, przedefiniować wszystkie dziedziny naszego życia i naszych relacji. A w ciemnościach naszego życia, w ciszy modlitwy, kiedy stajemy przed Panem Bogiem, On nam do ucha ciągle będzie wkładał słowo prawdy, słowo życia. I po to, żebyśmy my, przyjmując to słowo, Jego naukę, żebyśmy to rozgłaszali, żebyśmy się nie bali o tym mówić. Nawet jeżeli nikt tego za bardzo nie chce słuchać. Ale to prawda zwycięża świat, a nie kłamstwo.
0: Ksiądz Popiełuszko powtarzał te słowa i powtarzał też nieraz za Jezusem, że nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. I ciało jego zostało okrutnie rozszarpane, można powiedzieć.
1: Ale to, czego uczył Ewangelia Jezusa Chrystusa, jest cały czas żywa, cały czas wydaje swoje owoce, cały czas przemienia oblicze tej ziemi i to widać bardzo mocno. I też patrzymy się na te tendencje, prawda, gdzieś tam w innych krajach, czasami jakieś jaskółki słyszymy niewielkie, ludzie wracają do wartości, ludzie dorośli przyjmują chrzest, chcą być w kościele, wracają do sakramentów i u nas. I to jest, pokazuje, że Pan Bóg jest Pan Bóg jest większy niż całe to zło tego świata.
0: To nie są jaskółki, to jest wiele wróbli, proszę księdza.
1: No dobra, trzymajmy się. Wróbli, to jest wiele wróbli, które pokazują, że On zwycięża, że On jest Panem, a nie ten świat, a nie władca tego świata.
0: I sprawiedliwi, co mają być? Spokojni.
1: Mają być spokojni i mają się przyznawać do Jezusa. Czyli jestem świadkiem Jezusa, jestem Jego uczniem, jestem chrześcijaninem, modlę się, spowiadam się, uczestniczę w Eucharystii, żyję nauką Jezusa i jest mi z tym dobrze. Może nie zawsze łatwo, ale jest mi z tym dobrze, bo mam pokój w sercu, bo rodzi się we mnie radość, bo patrzę na życie swoje z jakąś nadzieją, bo Jezus wydobywa mnie z moich ciemności, z moich lęków, bo pozwala mi pokonywać moje własne grzechy. I dlatego chcę być z Jezusem i mówię o tym innym, przyznaję się do Niego. I dla innych też to jest bardzo ważne, nawet jeżeli w pierwszym momencie popatrzą na mnie dziwnie, albo będą coś powiedzieli, nawet żartobliwie, to zawsze to słowo świadectwa gdzieś tam w którymś momencie wróci. I to jest to, bo ja tutaj w tym momencie właśnie jestem tym, który zasiewa. A owoc swój to ziarno wyda, kiedy Pan Bóg postanowi.
0: Czyli nawet jak jestem, jak czuję się czasem wróblem, to w porządku.
1: W porządku. Tym bardziej, że wróble są bardzo fajne. No więc można te piórka swoje otrzepać, tutaj gdzieś tam dzióbkiem podłubać, rozejrzeć się wokół za tymi ziarenkami łaski Bożej, które Jezus tam nieustannie daje i żywić się nimi. I to nasze życie naprawdę ma sens.
0: Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Dziś tak było wiosennie, chociaż już zaraz lato. Gdyby ktoś chciał wspierać tą naszą pracę i audycję Księga, to serdecznie polecam. Można to zrobić przez stronę radiowarszawa.com.pl. Tam jest zakładka Wspieraj nas. A dziś za uwagę dziękuję bardzo.
1: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska. Księga.

Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Chcę głosić Twą wielkość, Boże mój Królu, i błogosławić imię Twe zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię.

Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.

Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi, nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
2: Aż trzykrotnie w tym krótkim fragmencie Jezus uspokaja swoich uczniów, mówiąc: nie bójcie się. Wiele nas niepokoi. Martwimy się o zdrowie, rodzinę, finanse, o przyszłość. Lękamy się utraty pracy, wojny, czasem innych ludzi, którzy są nam nieprzychylni. Bóg wie, jak wiele lęku wypełnia nasze serce i zajmuje naszą uwagę. Nie oczekuje od nas, byśmy byli lekko duchami, ale byśmy nie dali się przytłoczyć zmartwieniom, pamiętając, że przecież On jest z nami. Pomyśl, czego najbardziej w życiu się lękam?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Ten charakterystyczny dźwięk oznacza, że za chwilę usłyszycie piosenkę Locomotion. A zaśpiewa ją australijska piosenkarka Kylie Minogue. Kamil Taranek, dzień dobry, jest 8:16.

Jedna ze znanych dietetyczek zdecydowanie poleca jogurt grecki. Według ekspertki dostarcza on dużo białka, daje uczucie sytości na dłużej, wspiera trawienie i może być dobrym sprzymierzeńcem osób, które walczą o niższą wagę. Czyli odchudzanie nie zawsze zaczyna się na siłowni. Czasem zaczyna się w lodówce.

0: mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Po reklamie. Kartka z kalendarza.
3: Jest niedziela, 21 dzień czerwca. To jednocześnie pierwszy dzień astronomicznego lata. Słońce w Poznaniu wstało o 4.29, a zajdzie o 21.18. Tym samym dzień będzie trwał 16 godzin i 48 minut. Imieniny obchodzą dziś Alicja, Alojzy oraz Marta. Życzymy wszystkiego dobrego i czym prędzej zaglądamy do kalendarium. W 1621 roku poświęcono kościół świętego Józefa w Poznaniu. W 1815 roku w stolicy Wielkopolski ukazało się pierwsze wydanie dziennika Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego. A teraz coś dla fanów piłki nożnej. W 1992 roku założono klub piłkarski Amika Wronki. 21 czerwca 1997 roku w katowickim Spodku odbył się pierwszy polski koncert francuskiego twórcy muzyki elektronicznej Jeana Michela Jarre'a. A pozostając przy wydarzeniach muzycznych, w 2003 roku w Berlinie odbył się pożegnalny koncert niemieckiego duetu Modern Talking. Jeszcze znane osoby, które urodziły się 21 czerwca, a jest wśród nich Andrzej Sapkowski, polski pisarz fantazy, twórca bestsellerowej sagi o Wiedźminie. Andrzej Sapkowski urodził się w 1948 roku. Z kolei w 1971 roku urodził się Tomasz Karolak, polski aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z serialu Rodzinka.pl.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Jeszcze 23 minuty do 9, a ja już teraz zapraszam Was na koncert życzeń w Radiu Emaus, który rozpocznie się po 13.15. Żeby zgłosić się do naszego koncertu i przesłać życzenia, wystarczy zwykły SMS wysłany pod numer 601-077-033. Pozdrowienia można także zamieszczać pod postem na Facebooku, który dedykowany jest koncertowi życzenia.
1: Radio Emaus.

0: Na autostradzie A2 uruchomiono drugi co do długości w Polsce odcinkowy pomiar prędkości. To ponad 15 km nieprzerwanej kontroli. Kierowcy podróżujący trasą między Łodzią a Poznaniem mogą nawet nie zdawać sobie sprawy, że przez tak długi odcinek ich prędkość jest stale monitorowana. Dla uszczegółowienia kamery kontrolują trasę pomiędzy węzłami Koło i Dąbie w naszym województwie. Na tym odcinku nawet najbardziej porywczy kierowcy wejdą w stały związek z ograniczeniem prędkości.
1: Radio Emaus.

życiu, jak wiemy, są rzeczy zmienne i stałe. Do tych stałych i niezmiennych elementów naszej niedzielnej ramówki należy program Owieczka i Przyjaciele. Audycja dla najmłodszych słuchaczy Radia Emaus rozpocznie się jak zawsze kilka minut po dziewiątej i już teraz zapraszam na nią w imieniu siostry Skrawczyk.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Spoglądam na zegarek, jest punktualnie godzina 9.
1: Pogoda.
0: Przed nami słoneczne i pogodne niedzielne godziny. Dziś w Wielkopolsce będzie nawet 31 stopni. Obecnie słupki termometrów wskazują 24 stopnie w Poznaniu, Lesznie i Śremie, a 25 w Nowym Tomyślu. Około godziny 17 pogoda może się popsuć i na niebie pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze. Ale cieszmy się warunkami biometeo, które są obecnie korzystne.
1: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Wróweczka Magda i przyjaciele
1: w każdą niedzielę.
2: Puk, puk, witamy i rozpoczynamy. To jest nasza owieczkowa audycja, a w studio niezwykli goście. Witamy dzisiaj
3: Kubę
2: i
3: Stasia.
2: A nie, Kuba i Staś po raz pierwszy są w naszym radio, prawda?
3: Tak.
2: Bardzo
3: tak.
2: Się wam podoba?
3: No.
2: Wszystko bardzo. Jest niezwykłe, wszystko jest inne niż w normalnym domu, prawda?
3: Tak, tak. To prawda.
4: Wszystko jest całkiem inne, dlatego że tu są mikrofony, jakieś komputery i głośniki, i słuchawki.
2: I jeszcze musimy mieć słuchawki właśnie nałożone.
4: A w domu to nie ma aż takiego, to nie ma takiego radia.
2: No właśnie, w domu najwyżej słyszymy to, co się tutaj dzieje. My bardzo pozdrawiamy wszystkich, którzy nas w tej chwili słyszą. Uśmiechamy się do was, życzymy pięknej niedzieli. No i chcemy z wami dziś porozmawiać o ważnym temacie. Przed nami?
4: Dzień taty. Tak.
2: Właśnie, dzień taty. Chłopcy, gotowi jesteście na dzień taty?
3: Tak.
2: Naprawdę?
3: Tak.
2: To musimy brać z was przykład, bo to jest niezwykłe. Do dnia taty jeszcze mamy chwilkę, a wy już gotowi. Już wiecie, w jaki sposób uczcicie ten dzień?
4: Ja wiem. Zrobiłem mu laurkę, zrobiłem mu
2: Staś,
4: jeszcze prezent.
2: Przepraszam, że ci przerywam. Tata nas na pewno nie słyszy?
4: Nie.
2: Nie słyszy. Uff, bo to zapewne ma być niespodzianką, prawda? Czyli laurka, prezent.
4: No i coś jeszcze, taka tajemnica.
2: I tajemnica. No świetnie. Kubuś, już masz pomysł, czy jeszcze dopracowujesz go?
3: Jeszcze na nic nie wpadłem, ale jeszcze coś spróbuję wymyślić.
2: Tak, jeszcze mamy trochę czasu. Moi kochani, jeżeli wy już macie pomysły, w jaki sposób możemy uczcić dzień taty? Co takiego wyjątkowego możemy przygotować, by tacie zrobić niespodzianki? Bo to, że tatusiowie nam robią niespodzianki, to jest pewne, prawda?
3: Tak, tak.
2: Oj, czasami to są takie niespodzianki. Nie, więc ja myślę, że w dzień taty, szczególnie w dzień taty, warto przygotować coś takiego, czego tata się absolutnie nie spodziewa i co zrobi mu, co sprawi mu absolutną radość, bo tylko o takich niespodziankach mówimy, nie?
3: Tak.
2: Bo nie myślimy o żadnych niemiłych niespodziankach. Na przykład ktoś przyjdzie do domu i powie: tatusiu, nie przeszedłem do następnej klasy, niespodzianka. I co wtedy? Myślicie, że byłoby to miłe?
4: Nie, to raczej by nie było miłe, to by było dla taty akurat jeszcze, jak to jest dzień taty, to by to było dla niego niezbyt takie jakby miłe i fajne.
3: Można powiedzieć, żeby mu zepsuło cały dzień.
2: No. Oj bardzo, czyli nie psujemy.
4: I to jeszcze, jak jest dzień taty.
2: Nie psujemy tacie dnia taty.
3: Tak.
2: Nie, to już wiemy. Na pewno już wiemy, czego nie robimy w dzień taty, a co robimy, o tym jeszcze porozmawiamy podczas audycji. Dobrze, teraz zapraszamy was do krótkiego oddechu, do wysłuchania piosenki, a po piosence wracamy z nowymi pomysłami i z dobrymi radami.

0: Dzień taty?
1: Bardzo dobrze.
2: Tak.
0: Bardzo dobrze, prawda?
1: Tak, bardzo.
0: Trochę może za mało o nim mówimy, ale my po prostu próbujemy to zmienić. Właśnie chociażby tą audycją. Bo dzień mamy, jakoś nikomu nie trzeba przypominać, że taki dzień jest.
1: No, tak.
0: Wy też od razu to wiecie?
1: Tak.
0: Natomiast dniem taty, powiem szczerze, musiałam tu i tam przypominać niektórym dzieciom, które... Aha, właśnie, no rzeczywiście. No tak, tak. O dniu mamy się nie zapominamy. Macie jakiś pomysł dlaczego?
1: Dlatego, że Maria jest naszą matką, jakby. No i jakby mama więcej z nami spędza czasu, więc dlatego.
0: Mama jest częściej przy nas,
2: jest
0: prawda?
2: Jakby bardziej z nami związana.
1: Tak, bo ona nas urodziła, ona nas więcej wychowuje, spędza z nami więcej czasu.
2: A tatowie raczej pomagają w tym chowaniu, uczą nas może takich innych, trudniejszych rzeczy, na przykład jak obsługiwać narzędzia albo jakieś naprawy.
0: No właśnie, czy z mamą na przykład naprawia się odkurzacz?
2: Raczej nie.
0: No,
2: raczej
0: gdyby nie. Trzeba było, to pewnie mama dałaby radę. Pewnie, że tak, bo mamy potrafią wszystko, prawda?
1: No.
0: Ale tatuś się bardziej chyba zna na tych rzeczach i szybciej mu to wychodzi, nie?
1: Tak. O wiele szybciej.
0: A co jeszcze lepiej robi się z tatą? Przepraszam, Staś, ja tylko wejdę w słowo. Oczywiście podkreślamy i mocno tutaj kładziemy nacisk na to, że i mama, i tata to są tak niezwykle ważne osoby w naszym życiu, że nigdy nie możemy powiedzieć, kto jest bardziej ważny, kto jest mniej ważny. Oni razem są najważniejsi. I to jest dla nas jasne. Nie mówimy, że lepiej tata, lepiej mama, bo to tak wcale nie jest, prawda? My już doskonale wiemy, że to tak nie jest. Że pewne rzeczy lepiej z mamą, ale pewne rzeczy lepiej robi się z tatą. Bardziej przeżywa się pewne historie, pewne przygody. To po prostu z tatą. Ale jednakowo i oboje rodziców są niezwykle ważni. Prawda?
1: Tak,
0: dobra,
1: prawda.
0: To szybko wracamy do tego, co lepiej z tatą niż z mamą nam się robi.
1: Mi się lepiej z tatą odrabia lekcje i bardzo często właśnie tata mi pomaga odrabiać lekcje i pomaga mi, jak jest mi trudno coś zrobić.
0: Mhm. Ale na przykład, kiedy masz dyżur w kuchni, bo miewasz takie dyżury?
1: No, czasami.
0: Czasami coś trzeba zrobić, na przykład śmieci wynieść?
1: No.
0: To kto bardziej pilnuje, mama czy tata?
1: No, mama bardziej pilnuje.
0: Staś, dlaczego nie wypełniłeś swojego obowiązku? Jest tak czasami?
1: No, czasami tak.
0: Kubusiu, a tobie co lepiej robi się z tatą?
2: Chyba lepiej mi się nim spędza czas na randkach.
0: Naprawdę?
2: Tak.
0: No, bardzo nas zaskoczyłeś, prawda? My tak ze Stasiem patrzymy, no to są jakieś męskie tajemnice, prawda?
2: Tak.
0: Tak, to są męskie tajemnice, w które za bardzo nie będziemy tutaj na antenie wnikać.
2: Nie będziemy.
0: Nie, nie. No ale tak to jest, wiecie. Tata to jest ktoś, przy kim chyba człowiek się mniej boi, prawda?
1: Tak.
0: Kiedy tata jest blisko, to jak mówi nie bój się, to człowiek wie, że ma się nie bać, nie?
1: Tak.
0: Co jeszcze jest takiego niezwykłego, kiedy mówi tata? Macie jakieś takie wspomnienia? Na przykład ja pamiętam, kiedy byłam zupełnie malutką dziewczynką, bałam się potworów, które mieszkały w moim pokoju. Tak mi się wydawało, że mieszkają za szafą, za zasłonami. Kiedy wszyscy wychodzą z pokoju, a ja zostaję sama, to one wtedy się ruszają i wydają dźwięki. I mój tata wszedł, zajrzał za szafę w miejsca, w które mu pokazałam i mówi, nie ma żadnych potworów. Śpi.
1: No i już się siostra nie bała.
0: Nie bałam się. Tata powiedział, nie ma potworów. I nie było ich. I ja spałam spokojnie.
1: Ja też tak czasami mam.
0: Też szukacie potworów?
1: No czasami, jak się boję w nocy, I mi się wydaje, że w moim pokoju też właśnie są jakieś

0: potwory, to tata często przychodzi i mnie uspokaja, bo mówi, że nie ma potworów, no i śpię spokojnie.
1: Bo jak tata sprawdził, tak, to znaczy, że nie ma i koniec, nie?
0: Nie?
1: Nie ma, bo gdyby były, to tata by powiedział, prawda?
0: Tak, tata mówi prawdę.
1: Mówi. Czasami mówi też trudną prawdę.
0: No, ale mówi.
1: Ale usłyszeliście kiedyś, wiecie, co to jest trudna prawda?
0: No ja nie.
1: Wiecie, to są takie słowa, których niekoniecznie chcielibyśmy usłyszeć, bo one wcale nie są takie chwalące nas. Nie są wcale takie, może uspokajające, to i trochę są, bo tata próbuje nas prostować. Chce, żebyśmy stawali się jak najlepszymi ludźmi. Oczywiście robi to mama, robi to tata, ale w tym momencie o tatusiach rozmawiamy, prawda?
0: Tak, tak.
1: I czasami tata musi powiedzieć takie twarde słowa, musi przyjść i powiedzieć: dziecko, synu, tak nie możesz. Ty robisz tak i tak, mnie się to nie podoba. To nie jest właściwe postępowanie. I to są takie trudne słowa.
0: Tak.
1: I trzeba je przyjąć, prawda?
0: Trzeba zacząć się też lepiej zachowywać po tych słowach.
1: Bo tata mówi prawdę.
0: Tak.
2: I to właśnie jest takie trochę trudne.
1: Trudne, nie?
0: No, tak. Czasami trudno to bardzo zrozumieć, ale trzeba się starać to zrozumieć jak najlepiej.
1: Bo my wiemy, że przecież tata nie chce dla nas źle, prawda?
2: Tak,
0: i nie chce.
1: Niektórzy, którym na nas tak bardzo nie zależy, to będą nas zawsze chwalić. Będą zawsze pomówić, jesteś super, jesteś najlepszy i w ogóle. A tata spojrzy na nas z boku i powie: tak, jesteś bardzo dobry, ale tu i tu musisz się poprawić.
0: Tak, tak jest.
1: Tak jest, prawda?
0: Tak.
1: Te słowa czasami jesteśmy trochę obrażeni. Macie tak, chłopcy?
0: No, ja mam.
1: Ja też, czasami.
2: No, ja też tak czasami mam.
1: Lekka obraza, ale potem przecież my wiemy, że kto jak kto, ale rodzice kochają nas najbardziej.
0: Zawsze.
1: Najmocniej. Oni chcą dla nas najlepiej. I jeżeli mówią nam cokolwiek trudnego, to tylko po to, żebyśmy byli jeszcze lepsi. Żebyśmy po prostu byli absolutnie cudownymi ludźmi. Bo jesteśmy bardzo dobrymi. A wy jesteście wyjątkowi. I wy o tym wiecie, prawda?
0: Tak.
1: Ale rodzice chcą, żebyście jeszcze cudowniejsi byli. I dlatego czasami padają trudne słowa. Na przykład od taty. Tak po męsku tata rozmawia. No i
0: wtedy często się właśnie dziecko poprawia.
1: Najpierw się obraża.
0: Większość się obraża.
1: Nie wszyscy. Przepraszamy tych wszystkich, którzy się nie obrażają, bo są też tacy.
0: No.
1: Bardzo wspaniałe osoby, dojrzałe. Nie obrażają się, ale sporo osób się obraża. Wśród nich na przykład ja.
0: No ja też.
1: Tacy jesteśmy, ale to szybko nam mija i naprawdę poprawiamy się.
0: I później często ja przepraszam tatę, że byłem taki, no i się poprawiam.
1: I po prostu wszystko jest cudownie. Słuchajcie,
0: tak. Ale
1: po piosence porozmawiamy o tych przeprosinach, bo ja myślę, że to są bardzo ważne momenty w naszym życiu.
0: Tak,
1: co
0: bardzo.
1: Tak,
2: bardzo, bardzo.
1: Dobra,
2: bardzo
1: no to po piosence, kochani, o przeprosinach.

0: Ta piosenka była o tym, jak rozmawia tata ze swoją córką. Córka zadaje mu pytania, a tata odpowiada. I na przykład padały takie pytania. Jaka jest muzyka? Pytała dziewczynka, a tata odpowiada. To dźwięk, który pachnie. Czym jest emocja? Pyta. To dusza, która się rozświetla. Tata, co to jest komplement? To niewidzialny pocałunek. Jakie jeszcze były? To była piękna rozmowa. Myślę, że wielu naszych słuchaczy na pewno zna język francuski. A ci, którzy nie znają, tym, którzy nie znają, może jeszcze spróbuję tutaj kilka słów podpowiedzieć. Na przykład padało takie pytanie, co to jest entuzjazm? Entuzjazm to sny, które są tą kompanią. A co to jest życzliwość? I tata odpowiada, to anioły, które zapraszają ciebie. A czym jest nadzieja? To szczęście, które czeka. I ostatecznie dziewczynka pyta, tato, ale powiedz mi, czym jest życie? I tata odpowiada, widzisz mała, życie to trochę tego wszystkiego, ale przede wszystkim to ty. Ty jesteś największym skarbem, ty jesteś emocją, ty jesteś nadzieją, ty jesteś szczęściem, które czeka. Myślę, że to bardzo, bardzo taka piękna rozmowa taty z córką. I z tego, co wiem, wy też macie takie rozmowy ze swoimi tatusiami?
1: Tak, ja czasami mam. Nawet często.

0: tata?
1: Tylko ja i tata.
0: I to są ważne chwile dla ciebie?
1: Tak, bardzo ważne.
0: Czekasz na nie? Czy one tak macie zaplanowane, czy one tak spontanicznie pojawiają?
1: Spontanicznie, ale czasami mam zaplanowane, a czasami to tak spontanicznie wychodzi.
0: Tak po prostu?
1: Tak po prostu.
0: Dzień się ułoży i wy z tatą siadacie i albo wyruszacie tak. gdzieś i sobie po prostu jesteście
1: tak.
0: z sobą i macie...
1: Rozmawiam.
0: Takie...
1: O ważnych sprawach.
0: Ważnych sprawach, ważnych męskich sprawach. Kubusiu, jak to jest u ciebie?
2: U mnie najczęściej chodzimy do różnych miejsc, gdzie możemy porozmawiać, razem czas, może coś fajnego sobie zobaczyć, na przykład wejść do jakiegoś sklepu i coś sobie obejrzeć, ale głównie mamy tam na tych randkach spędzić czas i właśnie porozmawiać.
0: Kubusiu, nas bardzo interesuje słowo randka, bo ono już padło na naszej antenie. My ze Stasiem tacy jesteśmy zdumieni, patrzymy na ciebie i mówimy, co kryje się pod tym słowem.
2: Szczerze mówiąc, to ja sam nie wiem, ale podejrzewam, że to chyba oznacza może spędzić ze sobą czas albo coś takiego.
0: No, bo ono jest, wiesz, to jest coś niespotykanego. Rozumiem, że u ciebie w rodzinie tak jest, tak? Macie takie randki, czyli takie bardzo osobiste spotkania. Spotkania takie bardzo ważne, na które się czeka. Wiesz, dorośli chodzą na randki, kiedy jest dziewczyna i chłopak i oni, to są niezwykle ważne spotkania. Bardzo, bardzo się na nie się umawia, na nie się wyczekuje, zna się datę i godzinę tego spotkania, no i osoby, które biorą w niej udział, czyli chłopak i dziewczyna, wiedzą, że to jest niezwykła chwila. I wiesz, najczęściej dziewczyny bardzo ładnie się ubierają. Myślę, że z chłopakami jest podobnie. Dziewczyny robią fryzury i są bardzo takie i najczęściej mają bardzo dobry humor wtedy, bo na randkę trzeba zabrać bardzo dobry humor z sobą.
1: Tak.
0: Prawda, Stasiu?
1: Prawda.
0: Prawda, to jest ważne.
2: Ja też się zgadzam.
0: Też?
2: Tak.
0: I słuchaj, i twoje spotkania z tatą są takimi randkami. Takim czasem
2: tak.
0: specjalnym, takim tylko dla was. I na przykład twoje rodzeństwo też jest wtedy z wami obecne? Czy to jest tylko spotkanie ty i tata? Jeśli oczywiście, Kubusiu, to nie jest tajemnica, bo jeżeli jest to tajemnicą, to my to rozumiemy.
2: Tak. Nie, to nie jest tajemnica. Po prostu... rodzeństwo też chodzi z mamą i tatą na randki, i po prostu raz z mamą, jedno raz drugą i tak raz w miesiącu idzie też rodzeństwo albo jakoś tak to idzie, bo dokładnie tego nie
0: każdy
2: wiem.
0: Każdy ma swój specjalny czas.
2: Tak.
0: I to jest oczywiste, że dzisiaj Kuba ma randkę z tatą, a jutro ma randkę z mamą. Z mamą też są randki.
2: To jest jakoś w miesiącach poustawiane, że w jednym miesiącu na przykład mam z tatą, a w tym samym miesiącu z mamą ma jeszcze na przykład mój brat albo siostra i może na przykład w następnym miesiącu ja mam już. Ale zwykle jest tak, że w jednym miesiącu jedną z naszej trójki nie ma randki.
0: Rozumiem.
2: Bo rodziców jest dwoje, a nas jest trójka.
0: Tak, trzeba to jakoś pogodzić. To ja teraz mam podpowiedź dla rodziców, bo ja myślę, że pomysł rodziców Kuby jest naprawdę genialny i warty polecenia. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam, ale uważam, że jest to naprawdę bardzo dobry pomysł. Kuba, jesteś zadowolony z tych rozwiązań, które są w twojej rodzinie?
2: Tak.
0: Tak. No, powiem, bardzo mi zaimponowało to i to jest podpowiedź. Dla tych, którzy szukają bardzo atrakcyjnego sposobu na spędzenie czasu.
2: Tak.
0: Powiem tak, wiele jest sytuacji, wiadomo, że z rodzicami jesteśmy zawsze i codziennie spotykamy się i codziennie z nimi rozmawiamy i tak dalej. Ale żeby tak pobyć sobie, bez żadnych przeszkadzajek, bez osób trzecich, bez odbierania telefonów, bo sobie zakładam...

0: tak sobie myślę, że na takich ważnych spotkaniach to chyba telefony niekoniecznie są potrzebne, prawda?
1: Nie.
0: Chyba, że ktoś bardzo ważny, w bardzo ważnej sprawie dzwoni, na przykład słuchaj, bo potrzebna jest jakaś pomoc w jakiejś konkretnej sprawie.
1: Tak.
0: Ale tak to normalnie to pewnie...
1: Właśnie raz u mnie na randce się coś takiego zdarzyło, że właśnie byłem na randce z mamą i właśnie okazało się, że właśnie kuzynostwo jechało do jakiegoś innego miasta i właśnie im samochód się zepsuł, a mieli noworodka i właśnie musieliśmy jej tam jechać pomóc, ale właśnie mama zadzwoniła do taty i okazało się, że on tam pojedzie, ale nie do końca się tak udało, bo musieliśmy jeszcze rodzeństwo odebrać z przedszkola, bo tata by nie dał rady.
0: Rozumiem. I takie historie się zdarzają. I to
2: tak, czasami.
0: Trzeba
2: tak.
0: Po prostu reagować i wiadomo.
2: Tak.
0: Ale jeżeli się tylko da i można tak ułożyć, żeby ten czas był tylko i wyłącznie dla was, żeby nikt i nic wam nie przeszkadzało, to ja myślę, że to robicie, prawda?
1: Tak.
0: Bo takie przeszkadzajki wcale nie są potrzebne.
1: Nie są.
0: Nie.
1: Nie.
0: One nam kradną niepotrzebnie te najpiękniejsze chwile.
1: Tak, z tatą, jak z samym tatą, no i czasami, jak ja jestem z samym tatą i o ważnych bardzo sprawach rozmawiam, co się na przykład działo w szkole, albo jakie mam zmartwienia, to na przykład czasami wchodzi mój brat albo moja siostra, jak wrócą ze szkoły, no i czasami nam po prostu przeszkadzają, no... Ale później wracamy do tego tematu i nie myślimy już o tym, że tam weszli i po prostu jakby to nie było w ogóle, to nie było. Jakby to się w ogóle nie działo, że ktoś wszedł do pokoju.
0: Po prostu wracacie do rozmowy
1: tak, wracamy i dalej.
3: Można powiedzieć, że te przeszkadzające zajęcia i te inne nieprzyjazne... Myślę, można powiedzieć, że one zabierają nam ten czas, żeby wspólnie spędzić czas z tymi bliskimi osobami.
1: Tak. Czasami siostra i brat, chociaż bardzo ich lubię, to czasami przeszkadzają w takich właśnie ważnych rozmowach.
0: Tak, bo oni nie wiedzą, w ważnym momencie, jak w ważnej chwili jesteście i przychodzą ze swoimi sprawami, którymi w tym momencie żyją.
1: Nie są takie ważne.
0: Dla was nie są ważne, dla nich może tak.
1: No może tak, ale dla mnie to nie jest aż takie ważne, bo nie jestem ich rodzicem.
0: Tak, tak. Ale masz takie poczucie, że te sprawy mogą poczekać, bo wy w tym momencie rozmawiacie o czymś...
1: O bardzo ważnym.
0: O czymś bardzo ważnym. To, że się na przykład... na przykład, no co może się zdarzyć? Ktoś się zahaczył o wycieraczkę i prawie by się przewrócił. To nie jest aż takie ważne.
1: No to nie jest aż takie ważne, bo się nie przewrócił, to już nie jest ważne.
0: Nic się złego na szczęście nie stało,
1: no,
0: prawda?
1: To nie jest takie ważne.
0: Czyli rozmowy... z rodzicami, takie sam na sam, w bardzo specjalnych okolicznościach, są dla was ważne?
1: Dla mnie bardzo są ważne.
3: Tak.
0: Czekacie na nie?
1: Tak.
3: Są nawet trochę potrzebne czasami.
1: No czasami.
3: Żeby chociaż chwilę odetchnąć i chociaż trochę odpocząć, porozmawiać, przytulić się i właśnie spędzić razem czas z rodzicami.
0: Przytulić się, Kubuś. Powiedziałeś coś niezwykle ważnego i wiesz, co ja zauważyłam? Powiem o tym słuchaczom, bo bardzo mnie to wzruszyło. Przed wejściem do studia Kuba przytulił się do mamy. Widziałam to, Kubuś. I to było piękne. Staś przytulił się w momencie, kiedy mama przyprowadziła go do radia na pożegnanie. A Kubuś przed wejściem do studia to zrobił i chłopcy. Jest to dla mnie tak piękne i tak wzruszające. Co czujecie wtedy, kiedy rodzice was przytulają?
1: Ja czuję taką miłość, która mi się wlewa do serca w tym momencie. No i z tatą właśnie, jak właśnie rozmawiamy o takich ważnych sprawach, to się z nim często przytulam właśnie też, żeby te sprawy takie smutne albo... bo tam się mogę wyładować. Jakby jak rozmawiam z tatą, to
3: mogę się wyładować, tam mogę powiedzieć o tym tacie i te złe sprawy już uciekają.
0: Uciekają, albo tak. Po prostu tata je zabiera, prawda?
3: Zabiera.
0: W tym przytuleniu może one gdzieś trochę albo uciekają, albo trochę tata ściąga z ciebie tego.
3: Tak.
0: I znowu jesteś leciutki.
1: A jak ja się przytulam, to czuję taką jakby ulgę, taki dobry spokój, że mogę już się uspokoić i odetchnąć.
0: Tak. Bardzo bezpiecznie się czujecie wtedy, prawda? Potrzebujemy tego poczucia bezpieczeństwa bardzo. I tak naprawdę tylko rodzice mogą nam je dać w 100%. Oczywiście Pan Bóg, wiadomo,
1: też.
0: To wszyscy wiemy. Ale Pan Bóg też potrzebuje rodziców, wysyłał i specjalnie ich dla nas przygotował, żeby byli Jego pomocnikami, prawda? Bo kiedy... No chcielibyśmy się do Pana Boga przytulić i niektórzy święci mieli taki przywilej, że mogli to zrobić, ale niestety nie wszyscy. My tak na co dzień nie możemy tego zrobić.
1: No nie możemy.
0: Ale Pan Bóg ma zastępców.
1: Ma rodziców.
0: I poprzez rodziców przesyła nam swoją moc, swoją miłość. Poprzez rodziców ściąga z nas właśnie te ciężary, o których mówiliście, zabiera te lęki, które nosicie, bo przecież nosicie, macie jakieś swoje lęki, niepewności. I to wszystko po prostu z nas schodzi, ucieka i my jesteśmy z powrotem bardzo tacy, wolniej od tego.
1: Tak.
0: I wtedy jest dobrze, prawda?
1: Bardzo.
0: Bardzo.
1: Jest taka wielka ulga po prostu.
0: To jest to, czego my wszyscy potrzebujemy.
1: Tak.
0: Myślicie, że dorośli też mogą się przytulać do swoich rodziców?
1: Tak, mogą.
0: Mogą? Czy to tylko dla dzieci zarezerwowane?
1: Mogą się przytulać.
0: Mogą. Mają pozwolenie.
1: Tak.
0: A wręcz zachęcamy do tego, żeby przytulać się do rodziców.
1: No chyba, że mój tata nie... Rodzice mojego taty niedawno poumierali, więc...
0: No to już tak. To ci, którzy już nie mają rodziców, no to zrozumiałe. Ale ci, którzy jeszcze mają, to my was zachęcamy.
1: Tak.
0: Może to takie zadanie na dziś.
1: Moja mama się zawsze przytula do swoich rodziców, jak przyjeżdżamy do nich.
0: To bardzo piękne, a ja powiem wam, że wielu dorosłych już się wstydzi tego. Bo się wydaje, że jesteśmy za dorośli, za poważni, za... już tacy, no to już się nie będziemy bawić w jakieś tam przytulania, a to źle.
1: Moja mama się przytula zawsze ze swoimi rodzicami, jak przyjeżdżamy do nich, bo mieszkają nie tak blisko.
0: To bardzo piękne i my zachęcamy wszystkich, kto ma jeszcze rodziców, by się przytulać jak najczęściej, bo tak jak chłopcy powiedzieli w studio, wiele dobrego dzieje się dzięki przytulaniu. Rodzice zabierają nasze smutki, trudy i zmartwienia, a my z powrotem możemy leciutko się uśmiechać i po prostu fruwać prawie nad ziemią.
1: Tak. Czasami tak jest.

0: I tak się rozmarzyliśmy trochę słuchając tej piosenki, ale wracamy do naszych rozmów o tacie. O tym, co ciekawego robimy z tatą, o tym, kim tata dla nas jest, bo dzień taty przed nami, prawda?
1: Prawda.
0: Już zupełnie niedługo, 23 czerwca.
1: We wtorek.
0: Obchodzimy dzień taty. Przygotowujemy się do tego jak najlepiej, jak najdokładniej, najsumienniej. Tak. Bo tata musi poczuć,
1: że go kochamy.
0: Że jest kimś wyjątkowym, absolutnie wyjątkowym i że ten dzień jest dla niego. Po prostu od świtu do nocy jest ten dzień cały dla niego. Musi mieć takie poczucie, że no jest.
1: Że dzisiaj będzie fajny dzień.
0: Tak.
1: Dzisiaj można powiedzieć, że to będzie taki jego wymarzony dzień, taki dzień, o którym od dawna marzył.
0: Tak.
1: Taki
2: dzień,
1: że może zrobić wszystko, jakby co chce.
0: I na dzień, na który bardzo czekał i wy czekaliście.
1: Dzień marzeń jakby dla niego.
0: Bardzo ciekawe ujęcie, dzień marzeń.
1: Znaczy to może być taki dzień.
0: Może.
1: Może.
0: Słuchajcie, tak króciutko. Czy kiedyś odbywaliście z tatusiami, bo mieliśmy do tego wrócić i nie zdążyliśmy. Odpłynęliśmy w zupełnie inną stronę, ale teraz szybciutko wrócimy. Jakieś takie trudne rozmowy, po których trzeba było powiedzieć przepraszam?
1: Ja mam czasami takie bardzo ważne rozmowy z tatą, po których często muszę powiedzieć przepraszam. Bo się obrażę na przykład na niego, będę dla niego trochę niemiły, bo się na niego obraziłam, bo coś mi takiego powiedział, ale zawsze na końcu mówię przepraszam. Mhm. I wszystko jest dobrze.
0: I to przepraszam to jest takie słowo, które szybciuteńko wyrzuca to, co było złego, a zostaje tylko dobro?
1: No, nie tak szybko.
0: Nie tak szybko.
1: Ale u mnie to często właśnie jest tak, że szybko to wyrzuca i tata mi wybacza.
0: Po prostu tata otwiera ramiona, przytula i koniec.
1: I wybacza.
0: I wybacza.
1: A jak ja robię coś złego, to zwykle tata wyciąga z tego konsekwencje, no i wypytuje te, bo zwykle dwie osoby jakieś są winne i jedna trzecia zawsze może powiedzieć prawdę. I właśnie tata zawsze wzywa całą naszą trójkę i właśnie nie wypytuje, kto jest tu winny, pyta tą osobę, która nic złego nie zrobiła i potem po prostu wyciąga z tego wnioski i już wie, kto jest winny, po prostu tu przeprasza tę drugą osobę, ta druga osoba przeprasza tę pierwszą, no i przepraszamy rodziców i już to tylko trochę pozostaje jeszcze zły, ale tak to po jakimś czasie już jest dalej miły.
0: Jest dobrze, bo tata szuka prawdy, tak?
1: Tak.
0: Popatrzcie, jaka prawda jest
1: wyszukuje
0: ważna.
1: Wyszukuje zawsze prawdę i zawsze umie ode mnie ją, chociaż to czasami jest bardzo trudne, to zawsze umie ode mnie tą prawdę jakby wyciągnąć.
0: Wyciągnie. Tak. Bo popatrzcie, tata nie jest stronniczy, bo czasami coś usłyszy, na przykład kłóci się ktoś z kimś, ktoś tam...
1: I nie bierze na przykład strony swojego dziecka. Tylko czasami, no nie zawsze, ale często tak jest, że może nawet zabrać innego dziecka stronę.
0: Bo na przykład, kiedy jest konflikt klasowy albo koleżeński, prawda? To wtedy tata stara się sprawiedliwie ocenić sytuację,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, i na przykład nie zawsze ocenia, że jego dziecko jest na przykład święte i że nic nie zrobiło, że no tak można powiedzieć.
0: Tak.
1: Ale że na przykład czasami może powiedzieć, że ta druga osoba jest niewinna, ale nie zawsze jest tak, że obie osoby są winne.
0: Często jest tak. Właśnie tak. Zdarza się. Ale tata to potrafi ocenić.
1: I tata umie wyciągnąć konsekwencje i tak to zrobić, żeby się pogodzić znowu i żyć.
2: Można
1: jak
2: powiedzieć,
1: wcześniej.
2: Że tata jest takim jak, taką jakby osobą sądu, że osądzi, wyciągnie z tego wszystkiego konsekwencje i może powiedzieć, jak można to naprawić i co zrobić dalej.
1: Żeby było lepiej na przykład
0: żeby
1: i żeby to się nie powtarzało więcej.
2: Żeby już uniknąć gorszych, a tak najlepiej, żeby w ogóle uniknąć tych złych
1: rzeczy, które mogą popsuć większość dnia, czasu
0: tak, i mogą
1: spędzanego z rodziną.
2: Żeby nie robić złych rzeczy po prostu.
0: Po prostu.
1: Tak.
0: Tata po prostu ucina coś, co może nas prowadzić do jeszcze większych tarapatów, prawda?
1: Tak. Tata po prostu mówi stop, koniec, to jest nie najlepsze. I żeby...
2: Po prostu przeproś, napraw szkody i stara się tak więcej nie robić.
1: No.
0: To jest niesamowite, że ktoś nam pomaga stawać się...
1: Tak, lepszymi ludźmi.
0: Tak na co dzień, prawda?
1: Tak.
0: Po prostu jest jak koło ratunkowe na zawołanie w każdej sytuacji. Bo przecież gdybyśmy czasami tkwili w tych naszych takich złych zachowaniach, to one by nas mogły naprawdę w coś bardzo złego wprowadzić.
1: Tata zawsze przerywa, mówi, że stop, to tak najlepiej, żeby tak nie było i żeby to się nie powtarzało.
0: I słuchajcie, mimo że te rozmowy są trudne, bo nie są to najłatwiejsze i najmilsze rozmowy dla nas wszystkich,
1: nie.
0: prawda? To
1: nie
0: one
1: zawsze.
0: Prowadzą do dobrego.
2: Tak, to prawda.
1: I później na przykład często ja się poprawiam, moja siostra się poprawia, mój brat się poprawia i wszystko jest...
0: My wszyscy się
1: lepiej.
0: Poprawiamy dzięki
1: tak.
0: temu, że ktoś z miłością, ktoś, kto nas bardzo kocha, niezwykle mu na nas zależy, że on właśnie powie stop, nie dalej. To trzeba przerwać, to trzeba naprawić tutaj. Nie idziemy w tę stronę. I tak robią ci, którzy nas kochają, bo ktoś, kto nas nie kocha, to machnie ręką i powie, a rób sobie co chcesz. A tata i mama tacy nie są. Kochani, my bardzo wam dziękujemy za dzisiejszą audycję, bo tak, ten czas już niestety nam uciekł.
1: No.
0: Uciekł nam i po prostu audycja się kończy. My mamy nadzieję, że wasze relacje z waszymi rodzicami, a zarówno z mamusią, jak i tatusiem, są wyjątkowe i codziennie będą jeszcze lepsze i że macie świadomość tego, że naprawdę rodzice was bardzo kochają. Bardzo. I wszystko, co robią, robią z wielkiej miłości i troski o was.
1: Żebyśmy dotarli do naszego celu życia, czyli nieba.
0: Czyli nieba.
2: Czyli do naszego życia wiecznego.
0: Tak. I słuchajcie, ostatnia piosenka jest o Bogu, który jest naszym ojcem. I on właśnie tak czasami z nami robi, jak rodzice ziemscy, ale właśnie po to, żebyśmy się mogli poprawić i stawać się coraz lepszymi ludźmi i żeby nas uścisnąć kiedyś tak na całego, tak mocno, mocno w niebie. A dziś żegnają się z wami
1: Staś
2: i Kuba
0: i siostra Ines. I do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Nie bójcie się, to przesłanie dzisiejszej Ewangelii przypomina nam o tym, że stając przed Chrystusem, stając przed Bogiem, uczestnicząc w sakramentach świętych, w Eucharystii, pragniemy złożyć w Jego ręce wszystkie nasze lęki, wszystkie trudności, problemy naszego życia, życie ludzi, którzy czasami nie potrafią sobie poradzić z trudnościami. Pragniemy prosić Boga o to, żeby nas prowadził, wspierał, żeby dodawał nam odwagi. Nie lękajcie się, to przesłanie płynie dzisiaj do nas ze Słowa Bożego i takim pragniemy je też przyjąć podczas tej niedzielnej Eucharystii. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników tej mszy świętej. Wśród nich są klerycy arcybiskupiego seminarium duchownego i młodzi mężczyźni przeżywający swoje dni skupienia w seminarium duchownym. Także chórzyści z poznańskiego chóru katedralnego. Serdecznie pozdrawiam wszystkich parafian i gości, a także tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem Radia Emaus i transmisji internetowej w tej modlitwie. Abyśmy godnie mogli uczestniczyć w tych świętych obrzędach, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Rzekł Jeremiasz: słyszałem oszczerstwo wielu, trwoga dokoła. Donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może on da się zwieść tak, że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed Ojcem moim, który jest w niebie.

Bojaźń, drżenie, strach, lęk. Wszyscy o tym wiemy. To nie jest przyjemne doświadczenie w naszym życiu. Wiąże się z jakimś napięciem, z poczuciem zagrożenia, z niepewnością. Czasami też z cierpieniem psychicznym, fizycznym. Ale wiemy też, że z perspektywy biologicznej strach jest nam potrzebny. Pomaga przeżyć. Wszystkie funkcje życiowe, szybsze bicie serca, szybszy oddech mają nam pomóc, żebyśmy odkryli niebezpieczeństwo.

Nie oznacza ono nie odczuwaj lęku, ale nie pozwól, aby lęk miał ostatnie słowo. Tak było w życiu proroków, na przykład Jeremiasza, który bardzo charakterystyczny dla siebie sposób podczas trudności wołał dzisiaj trwoga dokoła, ale był przekonany, że Bóg może mu pomóc, że go wybawi. I mówił, potem uratował życie z ręki złoczyńców. Dzisiejszy fragment Ewangelii świętego Mateusza, który usłyszeliśmy przed chwilą, jest wyjęty z dosyć długiej mowy Jezusa, skierowanej do apostołów. Nazywa się go czasami mową misyjną. Oto Jezus ustanowił 12 apostołów, wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże. Bliskie jest Królestwo Boże, to macie głosić, mówił im. Ale też stwierdzał, oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, nieskazitelni jak gołębie. A potem nawoływał z naciskiem, żeby się nie bali. W tym fragmencie, który przed chwilą usłyszeliśmy, można by wyodrębnić trzy niebezpieczeństwa, trzy lęki, które mogą dotyczyć uczniów Chrystusa. Pierwszy z nich nazwałbym lękiem przed publicznymi wystąpieniami. Wiemy dobrze, że on niekiedy towarzyszy nam, nawet jeśli jesteśmy bardzo do publicznych wystąpień przyzwyczajeni. Jezus, który wysyła apostołów do głoszenia, mówi: nie bójcie się tych, z którymi się spotkacie. Nie bójcie się ludzi. Ja wam pewne rzeczy mówiłem w małym gronie, w ciemności. Teraz będziecie musieli je powtarzać w światłości. Będziecie musieli je wypowiadać na dachach. Ale nie bójcie się, nie lękajcie. To jest przesłanie do uczniów, którzy muszą się zmierzyć ze słuchaczami. Ono też dotyczy każdego z nas, bo my też jesteśmy powołani, życiowo powołani do tego, żeby dobre przesłanie Ewangelii głosić, także na tych tak zwanych dachach w światłości. Czasami ten lęk może być też związany ze spotkaniem ludzi, którzy chcieliby nas ograniczyć albo wyciszyć nasze słowo. Nie lękajcie się ludzi, mówi Chrystus. Drugi lęk, który spotykamy w tej Ewangelii, to jest jakieś zagrożenie fizyczne, prześladowanie, aż po męczeństwo. Wielu uczniów Jezusa spotkało się z taką reakcją. W historii naszej wspólnoty Kościoła było wielu męczenników. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, mówił jednak Jezus do apostołów. Lecz duszy zabić nie mogą. Przemoc przecież nie zniszczy tego, co najważniejsze. Nie należy dać się zastraszyć tym, którzy usiłują stłumić prawdę Ewangelii. Jest też trzecie niebezpieczeństwo, trzecie zagrożenie, trzeci lęk, przed którym przestrzega Jezus. Można by je nazwać poczuciem, że jesteśmy sami, że jesteśmy opuszczeni, że Bóg nas opuścił. Ten lęk przed Bogiem, który jest daleki, który jest milczący, każdemu z nas może się też przytrafić. Dlatego Jezus mówi: u was nawet włosy na głowie

0: wszystkie są policzone. Nie bójcie się, nie lękajcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Usłyszana dzisiaj przez nas mowa misyjna Jezusa kończy się stwierdzeniem o nagrodzie i przestrogą. Nagroda dotyczyć będzie tych, którzy nie przestraszą się i nie zaprą się Boga przed innymi. A ci, którzy się zaprą, mówi Jezus, powinni się lękać. Tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie, mówi. Wczoraj minęła 43. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Poznania. Odprawił wtedy mszę świętą na Łęgach Dębińskich, beatyfikował Urszulę Leduchowską. Był także w tej katedrze, gdzie spotkał się z duchowieństwem. Myślę, że z tej okazji warto przypomnieć tego papieża, który tak często mówił: nie lękajcie się. Zwłaszcza w swoim przesłaniu podczas inauguracji pontyfikatu prosił: nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Jego zbawczej władzy otwórzcie wszystkie granice. Nie bójcie się otworzyć Chrystusowi drzwi. Nie lękajcie się. Bo my czasami zalęknieni nie wiemy, co jest wewnątrz nas. Tymczasem, mówił papież, nawet jeśli człowiek nie wie, co kryje się w jego wnętrzu, Chrystus to wie. Człowiek może być niepewny losu swego życia, ale Chrystus wie wszystko, ma słowa życia, dlatego powinniśmy pozwolić mówić do nas Jemu. Niech to przesłanie nadziei stłumi wszystkie nasze lęki. Niech pozwoli nam zwyciężyć, przetrwać i z radością głosić Jego Ewangelię. Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela. Do Boga, który w swojej dobroci wysłuchuje nasze prośby, zanieśmy wspólne błagania.
1: Módlmy się za Kościół Święty oraz jego pasterzy, aby poprzez swoją posługę oraz przykład życia niestrudzenie świadczyli o Chrystusie i jego miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby dążyli do prawdziwego pokoju, dobra obywateli i zgody między narodami. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy się źle mają, aby w Bogu odnaleźli ukojenie i pocieszenie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wątpiących w Boże miłosierdzie, aby odnaleźli nadzieję przebaczenia grzechów i z odwagą zaczerpnęli ze zdroju miłosierdzia. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich uczestników Dni Skupienia odbywających się w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, aby ten czas przyniósł obfite owoce w ich życiu duchowym. Ciebie prosimy. Módlmy się za dobrodziejów i ofiarodawców Poznańskiej Bazyliki Archikatedralnej, aby żywym Pan wynagradzał dobro, a do zmarłych, aby Chrystus przyznał się do nich przed swoim Ojcem. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zebranych, abyśmy z ufnością szli za Chrystusem, odpowiadając na Jego wezwanie mimo lęków i słabości. Ciebie prosimy.
0: Boże, Ty zesłałeś na ziemię swojego Syna, aby przez Niego spłynęła na nas wszystkich łaska i dar Boży. Prosimy Cię, racz wysłuchać nasze modlitwy i umocnij nas zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą mogli Ci ofiarować naszą szczerą miłość. Przez Chrystusa.

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkich

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Zbigniewem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa z Chrystusem.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie.

0: Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Ogłoszenia duszpasterskie na 12. niedzielę zwykłą. Dzisiaj do sanktuarium Matki Bożej w Tulcach pielgrzymują mężczyźni archidiecezji poznańskiej, msza święta pontyfikalna o godzinie 12. Dzisiaj o godzinie 18 w kościele Najświętszej Maryi Panny in Sumo odbędzie się koncert psalmów w wykonaniu chóru kameralnego Akademii Lubrańskiego. Nabożeństwa ku czci serca Jezusowego połączone z wieczorną mszą świętą odprawiane są w kościele świętej Małgorzaty o godzinie 18. W środę rano o 8:30 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościele świętej Małgorzaty. W czwartek o godzinie 18 msza święta z adoracją Najświętszego Sakramentu w kościele świętej Małgorzaty. W piątek nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia w kościele świętej Małgorzaty. W tym tygodniu dzieci i młodzież rozpoczynają wakacje. Gorąca prośba do rodziców, aby pomogli dzieciom przeżyć te wakacje po chrześcijańsku. Wakacje to nie jest czas gubienia Boga, ale odnajdywania Go w pięknie stworzenia oraz czas świadectwa życia chrześcijańskiego, pięknych spotkań i budujących rozmów oraz bardzo ciekawych książek. Już dzisiaj życzymy pięknych i udanych wakacji. Arcybiskup Zbigniew Zieliński, mianując z dniem 25 sierpnia bieżącego roku księdza Damiana Kopera wicedyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego i Specjalistycznego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, równocześnie skierował księdza Damiana do pomocy duszpasterskiej w parafii katedralnej pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. W parafii katedralnej można zamówić mszę świętą gregoriańską za zmarłych. Jest to msza święta odprawiana przez 30 dni. To najcenniejszy dar dla zmarłych, których jesteśmy dłużnikami. W przyszłą niedzielę o godzinie 17 w katedrze odprawione zostaną uroczyste nieszpory przed uroczystością świętych apostołów Piotra i Pawła, patronów Katedry Poznańskiej i miasta Poznania, podczas których arcybiskup senior Stanisław Gondecki wręczy medale dla zasłużonych dla archidiecezji poznańskiej Optime Merito Archidiecezis Poznaniensis. W poniedziałek 29 czerwca o godzinie 10 w katedrze suma odpustowa, którą odprawi ksiądz arcybiskup Wiesław Śmigiel, metropolita szczecińsko-kamieński. Już dzisiaj podajemy do publicznej wiadomości, że w niedzielę 9 sierpnia odbędzie się peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i relikwii jej świętych rodziców Zieli i Ludwika Martę do poznańskiej katedry. W katedrze przeżyjemy wielkie spotkanie z duchowością karmelitańską. Już dzisiaj zawiadamiamy czcicieli świętej Teresy o tym wydarzeniu, które kończyć będzie peregrynację relikwii świętej rodziny po Polsce. W krukcie kościoła rozprowadzany jest przewodnik katolicki. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz kanonik Maciej Szczepaniak. Swoim śpiewem towarzyszył nam dzisiaj poznański chór katedralny pod dyrekcją księdza Szymona Bajona przy organach pan Jacek Pupka. Ogłoszenia podpisał ksiądz Ireneusz Schwarz, proboszcz.
0: Z całego serca dziękuję wszystkim uczestnikom tej Eucharystii za wspólne dziękczynienie i wspólną modlitwę. Dziękujemy bardzo chórzystom za ten piękny śpiew, który towarzyszył naszej mszy świętej. Bóg jest miłością, miejmy odwagę żyć dla miłości, nie lękajmy się. Niech to przesłanie towarzyszy nam także na ten otwierający się przed nami czas wakacji, który, jak słyszeliśmy, też jest czasem dawania świadectwa o naszej wierze i o Ewangelii. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Transmisja mszy świętej z poznańskiej katedry. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła godzina 11.
1: Pogoda.
0: Już teraz na termometrach w Śremie i Środzie Wielkopolskiej mamy 27 stopni, a w Poznaniu, Lesznie i Nowym Tomyślu tych stopni jest 28. Dziś w Wielkopolsce temperatury osiągną 31 stopni. W tych, można już powiedzieć, upałach wiatr nie będzie nam pomagał, bo obecnie wieje lekko z prędkością 13 km na godzinę. Może trochę ochłodzenia przyniesie deszcz i burza w okolicy godziny 17, a do tego czasu na niebie będzie spora ilość słońca.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobre.

wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

Marek Grechuta i nagranie Wiosna. Piosenka bardzo ładna i melodyjna, ale w tym momencie delikatnie nie na czasie, bo mamy pierwszy dzień kalendarzowego lata. Jest niedziela, 21 dzień czerwca. Kamil Taranek, witajcie, zapraszam do 13:00.

Dobrze, że przed chwilą wypiłem kawę i się przebudziłem, bo tak naprawdę zostanę z wami do 14, a nie do 13. A teraz przeglądam informacje dotyczące tego, co dzieje się w Wielkopolsce i czytam, że w miniony piątek doszło do zerwania sieci trakcyjnej na odcinku Nowy Tomyśl-Opalenica.

0: Jest to linia kolejowa prowadząca z Poznania w kierunku Zielonej Góry i Berlina. Ruch pociągów stał się niemożliwy. Jak informuje zarządca infrastruktury, prace nad przywróceniem połączeń na tym odcinku potrwają do poniedziałku do godzin porannych. Wyszło na to, że na tej trasie póki co najszybciej pojedzie autobus zastępczy.
1: Radio Emaus.

0: 601 077 033. Ten numer z pewnością przyda się wszystkim tym, którzy chcieliby przekazać pozdrowienia w koncercie życzeń Radia Emaus. Program rozpocznie się po 13.15, a możliwości przekazania życzeń jest kilka, bo na przykład można je zamieścić jako komentarz pod postem na profilu radia na Facebooku lub przesłać mailem na adres studio.emaus@świętywojciech.pl.
1: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Do południa pozostało jeszcze pół godziny.

0: Poznań po raz kolejny stał się stolicą fantastyki. Od piątku do dziś na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich trwa Pyrkon, największy festiwal fantastyki w Polsce. Tysiące uczestników z całego kraju przyjechały, by spotkać swoich ulubionych twórców, zagrać w gry planszowe i komputerowe, obejrzeć pokazy oraz choć na chwilę przenieść się do świata magii, science fiction i superbohaterów. Tak sobie myślę, że w ten weekend w Poznaniu łatwiej spotkać czarodzieja niż wolne miejsce parkingowe.
1: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Muzyczna podróż w czasie.
1: W muzycznym kalendarium na początek 21 czerwca 1985 roku, kiedy w Nowym Jorku na świat przyszła Lana Del Rey, amerykańska wokalistka i kompozytorka. W 2011 roku wideoklip do jej debiutanckiego singla Video Games stał się niezmiernie popularny, a liczba odtworzeń wyniosła ponad 20 milionów. Muzyka Del Rey nawiązuje do brzmienia hitów lat 50. i 60. A teraz dwie daty, które przytoczałem o 8.30 w kalendarium Radia Emaus. Dokładnie 29 lat temu, w 1997 roku, w katowickim Spodku odbył się pierwszy koncert w Polsce francuskiego twórcy muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Natomiast w 2003 roku w Berlinie odbył się pożegnalny koncert niemieckiego duetu Modern Talking. W nawiązaniu do wspomnianych trzech dat już za chwilę usłyszycie nagranie Lany Del Rey, Jean-Michel Jarre oraz zespołu Modern Talking.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Muzycznie rozkręciliśmy się przed południem, ale na 3 minuty przed 12 nieco stonujemy nastrój. Najbliższy czas wypełni nam Bruce Springsteen.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: najbliższych godzinach z pewnością przydadzą się okulary przeciwsłoneczne, bo właśnie słońca będzie pod dostatkiem. Początek kalendarzowego lata przywita nas temperaturą, która w najcieplejszym punkcie dnia osiągnie 31 stopni. W tej chwili wiatr wieje lekko z prędkością 9 km na godzinę. Warunki biometeo są ok, a jakość powietrza jest bardzo dobra.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Lubię zapowiadać pozytywne nagrania i to, które za chwilę usłyszymy, z pewnością do takich należy. Za moment zaśpiewa amerykańska piosenkarka Cyndi Lauper. Jest 12:07, Kamil Taranek, zapraszam na kolejną godzinę z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
2: Aż trzykrotnie w tym krótkim fragmencie Jezus uspokaja swoich uczniów, mówiąc: nie bójcie się. Wiele nas niepokoi. Martwimy się o zdrowie, rodzinę, finanse, o przyszłość. Lękamy się utraty pracy, wojny, czasem innych ludzi, którzy są nam nieprzychylni. Bóg wie, jak wiele lęku wypełnia nasze serce i zajmuje naszą uwagę. Nie oczekuje od nas, byśmy byli lekko duchami, ale byśmy nie dali się przytłoczyć zmartwieniom, pamiętając, że przecież On jest z nami. Pomyśl, czego najbardziej w życiu się lękam?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Na nieco kwadrans po 12 zaglądamy do kalendarza. Dziś jest niedziela, 21 dzień czerwca. Jest to 172 dzień roku, a do jego końca pozostaje 193 dni. Słońce w Poznaniu wstało o 4:29, a zajdzie o 21:18. Tym samym dzień będzie trwał 16 godzin i 48 minut. Imieniny obchodzą dziś Alicja, Alojzy oraz Marta.
1: Radio Emaus.

Tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej zapiszą się na kartach historii, stając się najdłuższym i najliczniej odwiedzanym turniejem. Mundial skończy się 19 lipca i potrwa 39 dni. To nowy rekord w historii Mistrzostw Świata. 39 dni mundialu? To już nie turniej, to letni serial dla kibiców. A my za chwilę posłuchamy utworu Shakiry, który promuje tegoroczne mistrzostwa w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Bardzo, ale to bardzo lubię Was zapraszać na różne wydarzenia, ale tym razem zapraszam i zachęcam, abyście zaczęli z nami tydzień od samego rana. W porannym programie Radio Emaus przywita Was jak zawsze. Pełen energii, Tomek Wandel. Zawsze rano pojawia się także nasz konkurs, w którym jest szansa na zgarnięcie całkiem fajnych nagród. Dobrze być z nami w poniedziałek już od 6 rano.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jak zawsze, znajdą się specjaliści, którzy wszystko sprawdzą i wszystko policzą. Tak również jest tym razem, bo mam przed sobą wyliczenia, jakie urządzenia pobierają w domu najwięcej prądu. W pierwszej trójce urządzeń jest lodówka, płyta indukcyjna i czajnik elektryczny. Używanie tego ostatniego może nas narazić na koszty prądu sięgające rocznie ponad 250 zł. Wychodzi na to, że chcąc zaoszczędzić na prądzie, najlepiej pić zimną herbatę.
1: Radio Emaus.

Za nami panowie z zespołu Pet Shop Boys, a my przenieśmy się na nasze krajowe podwórko muzyczne, bowiem całkiem zręcznie i przyjemnie wyszedł kawałek duetu Sanach i Dawida Podsiadło. Singiel Ostatnia Nadzieja z 2022 roku to utwór pochodzący z albumu Uczta 28-letniej wokalistki. Jest to trzecia studyjna płyta Sanach, a sama artystka określa ją mianem najważniejszego projektu w życiu. Na płycie znajdziemy także duety piosenkarki m.in. z Anią Dobrowską czy Grzegorzem Turnałem, a my posłuchamy wspomnianego utworu Ostatnia Nadzieja. Tak by się stało, gdyby nasz system emisyjny zagrał ten utwór, a okazuje się, że będzie Alphaville. W takim razie zagramy Alphaville.

0: Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Na zegarze wybiła godzina 13.
1: Pogoda.
0: A ja jeszcze nie mogę wyjść z tych negatywnych emocji związanych z tym, że Sanach nie pojawiła się w naszej playliście przed godziną 13, ale dla równowagi myślę, że mam dobre informacje dotyczące pogody. Wyglądam za okno, cały czas sporo słońca i według specjalistów od meteorologii taka aura utrzyma się przez najbliższe godziny. Nawet tematy deszczu i burz przesunęły się bardziej na godzinę 19, a więc czeka nas wiele godzin ze słońcem i wysoką temperaturą. Tym razem widzę, że nawet sięgającą 32 stopni na plusie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

W tej godzinie zaproszę Was na koncert życzeń w Radiu Emaus, a na razie nieco wakacyjnych rytmów zapewni nam zespół Ace of Base. Kamil Taranek, będę z Wami do 14. Będą też fajne piosenki, no i mam nadzieję, że Wy też będziecie i zostaniecie przy radioodbiornikach.

0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Codziennie toczymy bezużyteczne walki z fałszywymi wrogami, których zresztą sami sobie znajdujemy na miarę naszych aktualnych potrzeb. Jesteśmy w tych pozorowanych zmaganiach tak bohaterscy, tak wielcy, tak zacietrzewieni, że zupełnie nie przychodzi nam do głowy złożenie broni. A szkoda, bo tylko w ten sposób możemy oczyścić serca i oczy, by zobaczyć prawdziwą miłość, prawdziwy cel naszego życia i prawdziwego przeciwnika. Na szczęście nie przegapił takiej okazji nasz dzisiejszy patron, dlatego wspominamy go jako świętego. Alojzy Gonzaga, pierwszy syn księcia Mantui, od dziecka przygotowywany do życia właściwego dla swojej sfery i do rycerskiego rzemiosła. Jednak w głębi serca Alojzy czuje, że jego życiowa droga ziści się, gdy odrzuci wszelki oręż. I ten wojenny, i ten dworski. Jego jedyną zbroją ma być zbroja chrztu, a jedyną bronią bezwarunkowa miłość do Boga i ludzi, szczególnie do tych, których z okien dworu księcia Mantui nawet nie widać. I Alojzy Gonzaga dopnie swego, by stanąć na ich straży, jak przystało na rycerskiego potomka. Tyle tylko, że służyć im będzie pod sztandarem Chrystusa, jako jezuita. Służąc im zresztą w czasie szalejącej zarazy 21 czerwca 1591 roku polegnie na pierwszej linii frontu powalony chorobą. Radykalizm, odwaga i poświęcenie Alojzego Gonzagi nie poszły jednak w zapomnienie i wyniosły go do chwały nieba jako jednego z najmłodszych kanonizowanych jezuitów.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Koncert życzeń w Radiu Emaus.
1: Jest prawie 16 minut po 13, w związku z tym rozpoczynamy koncert życzeń w Radiu Emaus, jak zawsze w każdą niedzielę o tej porze. Do godziny 13.45 oferujemy Wam nasz czas antenowy na Wasze życzenia, pozdrowienia i dedykacje muzyczne. Co trzeba zrobić, aby wysłać te pozdrowienia? Często o tym mówimy, ale to chętnie przypominamy. Można na przykład wysłać je poprzez SMS-a na numer 601 077 033. Ten numer oczywiście z przyjemnością powtórzę, 601 077 033. Można również do nas napisać na przykład maila na adres studio.emaus@świętywojciech.pl i tu również będzie przypomnienie, aby sobie każdy mógł ten adres mailowy zapisać. studio.emaus@świętywojciech.pl i właśnie na takie życzenia, pozdrowienia czy dedykację muzyczną czekamy pod tym adresem mailowym. Można również zamieścić komentarz z pozdrowieniami na naszym profilu na Facebooku. Tam jest taki post dedykowany koncertowi życzeń. No i jeszcze jedna sprawa, to jest nasz numer telefonu, czyli 61-654-3795. Ja tak sobie spojrzę, czy dobrze ten numer pamiętam. 61-659-3795. Tak, tu dobrze pamiętam, pamięć mnie nie zawodzi pomimo wieku. 61-659-3795. Gorąco zachęcam, abyście także na żywo zadzwonili i pozdrowili na przykład bliską osobę. Do 13.45 czekamy na Wasze życzenia i pozdrowienia.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. A. Let's go.

0: Koncert życzeń w Radiu Emaus.
1: Czas na wiadomość, którą zamieścił nasz słuchacz Mariusz na naszym profilu na Facebooku. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników Leszczyńskiego Dnia dla Życia i Rodziny, który dzisiaj świętujemy w Lesznie. Mariusz, dziękujemy za twoją wiadomość. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich uczestników, bo to zacna inicjatywa i jej bardzo kibicujemy. A jeżeli wy macie ochotę też kogoś pozdrowić, to przypominam, że czekamy do 13.45. Do dyspozycji jest Facebook, do dyspozycji jest nasz adres mailowy, do dyspozycji jest również telefon 601-077-033, na który możecie nadesłać wiadomość lub zadzwonić do nas do studia na 61-659-3795.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Koncert życzeń w Radiu Emaus.
1: Teraz zrobimy małą prywatę, aby przekazać życzenia urodzinowe dla naszej koleżanki Pauliny, która dziś obchodzi urodziny i która na co dzień kieruje pracami marketingu i reklamy w Radiu Emaus. A więc z okazji urodzin życzymy Ci przede wszystkim dużo zdrowia, codziennej radości, spełniania marzeń oraz niekończącej się energii do realizowania wszystkich planów, tych zawodowych i tych całkiem prywatnych. Niech każdy dzień przynosi Ci same dobre wiadomości, życzliwych ludzi wokół i mnóstwo powodów do uśmiechu. 100 lat życzą koleżanki i koledzy z radia. No i przy tej okazji zagramy także urodzinową piosenkę.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: koncert życzeń w Radiu Emaus.
1: I rzutem na taśmę na numer 601-077-033 wpadły jeszcze jedne życzenia urodzinowe. Z okazji urodzin drogiej siostrze Sergii Albertynce z Poznania błogosławieństwa Bożego i szczęścia życzą Anna i Bolesław ze Swarzędza. Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia i życzenia, które właśnie teraz przekazaliśmy. 601-077-033 to ten numer, który może się przydać, ale już w przyszłym tygodniu, jeżeli macie ochotę kogoś pozdrowić za tydzień w koncercie życzeń, to już teraz oczywiście serdecznie zapraszam.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobre.

Mamy 8 minut do 14. Powoli będę kierować się w stronę wyjścia, ale zawsze na koniec życzę wam dobrego niedzielnego popołudnia i całego całego tygodnia. O, tak miało być. I zostawiam was w towarzystwie takich sympatycznych dźwięków z tego, co kojarzę z lat 80. Kamil Taranek, trzymajcie się. Do usłyszenia.

0: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Reportaż w Radiu Emaus.
4: W ramach spotkania z reportażem zapraszam Państwa dzisiaj na spotkanie, mam nadzieję, z przyszłym błogosławionym. W Polsce prawie co roku mamy jakąś beatyfikację, czy też kanonizację, z czego bardzo się cieszymy. W ostatnim roku w naszej archidiecezji poznańskiej cieszyliśmy się wyniesieniem do chwały ołtarzy księdza Stanisława Sztrajcha, męczennika za wiarę. Rozpoczynać się będzie za jakiś niedługi czas, mamy taką nadzieję, proces beatyfikacyjny benedyktyna ojca Leandra Kubika, który też przebywał w klasztorze w Lubiniu. O nim samym, o jego drodze, o jego przedziwnym męczeństwie rozmawiam z postulatorem procesu beatyfikacyjnego, księdzem doktorem habilitowanym Wojciechem Millerem. Zapraszam na reportaż Ojciec Leander, męczennik za wiarę. Ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec.

0: Kto Boga posiada, ten znalazł źródło wszelkich rozkoszy i szczęścia. Myśl ojca Leandra z 8 lutego 1936 roku. Ojciec Leander Kubik, benedyktyn, a właściwie Henryk Kubik, urodził się 4 stycznia 1909 roku w Starym Kramsku koło Babimostu, ówczesne Niemcy, w religijnej polskiej rodzinie. W wieku 5 lat stracił swego ojca, który zginął na początku I wojny światowej w walce z Rosjanami. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w polskich gimnazjach w Wolsztynie, Pyzdrach i Lublińcu. Maturę zdał w małym seminarium diecezji łódzkiej we Włodzimierzu Wołyńskim, po której w 1930 roku został klerykiem i rozpoczął pierwszy rok studiów filozoficznych. Jednak po roku nauki w 1931 roku wstąpił do klasztoru w Lubiniu, zachęcony przez swego kolegę. Ojciec Leander Kubik po złożeniu pierwszych ślubów monastycznych kontynuował dalszą formację i studia w zagranicznych opactwach w Pradze i Beuronie. Czeskie opactwo Emauzy w Pradze było wówczas klasztorem macierzystym dla Lubinia, które podjęło się przedsięwzięcia odnowienia opactwa. Dlatego 6 czerwca 1937 roku w Pradze ojciec Leander Kubik otrzymał święcenia kapłańskie z rąk nuncjusza apostolskiego w Czechosłowacji, arcybiskupa Saverio Ritterra. Następnie powrócił do Lubinia i zgodnie z tradycją odprawił mszę świętą prymicyjną w swojej rodzinnej parafii w Nowym Kramsku. W wyniku zawieruchy wojennej objął jako proboszcz parafię w Siemowie koło Gostynia, gdzie pozostawił po sobie wspomnienie jako oddany kapłan pełen serdeczności. Niestety ojciec Leander został aresztowany przez gestapo w Wielki Piątek 11 kwietnia 1941 roku z powodu tego, że objął opiekę duchową i został kapelanem tajnej organizacji wojskowej Czarny Legion, liczącej około 80 młodych polskich spiskowców. Pomimo nieudowodnienia mu członkostwa w owej organizacji, został skazany na 5 lat więzienia, gdzie wyczerpany pracą ponad siły i częstym biciem zmarł 14 października 1942 roku we Wronkach. Jego grób znajduje się na cmentarzu parafialnym w Nowym Kramsku. W 2015 roku ówczesny przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i zarazem metropolita poznański ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki podczas homilii z okazji Dnia Modlitw o kanonizację błogosławionych i beatyfikację sług Bożych pochodzących z archidiecezji stwierdził między innymi: ojciec Leander był to człowiek wielkiego ducha, męczennik za wiarę i ojczyznę, który do końca modlił się za swoich oprawców. Dał się poznać jako gorliwy kapłan, głoszący odważne, patriotyczne kazania. Dobrocią i serdecznością zdobył serca mieszkańców parafii. Matka Boża, źródłem naszej radości. Myśl ojca Leandra. Maj 1936 rok.
1: Wyczytałem jakiś czas temu w takich mediach nie do końca przyjaznych Kościołowi, że Kościół, czyniąc kolejną beatyfikację, czy rozpoczynając kolejny proces beatyfikacyjny, produkuje świętych. Dzisiaj mówimy o ojcu Leandrze, zakonniku, którego proces beatyfikacyjny niedługo się rozpocznie. Potrzeba kolejnego świętego, błogosławionego?
2: To jest takie ciekawe pytanie, bo nie tyle my domagamy się świętych, co może bardziej oni w swoim czasie dopominają się o to, aby ich przypominać i żeby rozpoczynać kolejne procesy beatyfikacyjne. Ksiądz Wojciech Miller, postulator procesu beatyfikacyjnego ojca Leandra Kubika. Odczytujemy to jako znak wiary, że być może dany kandydat na ołtarze jest właśnie potrzebny dzisiaj, a nie wcześniej, ileś lat temu. I tak patrzymy na te znaki Bożej opatrzności, że tak to wygląda, że co roku w Polsce mamy beatyfikację, najczęściej męczenników. I to pewnie jest jakiś znak czasu i tak to należy odbierać.
1: Ojciec Leander, benedyktyn, właśnie ciągle mi się myli, żeby nie powiedzieć ojciec Leonard, benedyktyn, jest męczennikiem za wiarę, ale nie poniósł śmierci męczeńskiej, w sensie nie został zamordowany.
2: Dokładnie tak. No to jest sprawa o tyle ciekawa, że w historii procesów kanonizacyjnych mieliśmy także śmierci męczeńskie za wiarę, ale z tym jakby dopiskiem ex erumnis carceris, czyli na skutek doznanych cierpień. Czyli ktoś tracił życie nie poprzez wykonanie wyroku śmierci na nim, ale właśnie przez bicie, tortury, katowanie, różnego rodzaju ciężką, nadludzką pracę. I w przypadku właśnie ojca Leandra tak to wygląda, że w takim skrótowym myśleniu mówimy męczennik za wiarę, ale kiedy przyglądamy się bliżej tej postaci, czy w ostatnich miesiącach życia, to widzimy, że na skutek doznanych cierpień on ponosi śmierć, no właściwie tylko dlatego, że był księdzem katolickim, zakonnikiem.
1: Był aresztowany, poniósł śmierć, ale był aresztowany z konkretnego powodu. Jak czytam, w duchu autentycznego patriotyzmu wspierał organizację Czarny Legion, za co został aresztowany przez Gestapo. Co to była za organizacja i co tam robił ojciec Leandr?
2: Ojciec Leander pracował przez rok w Siemowie w parafii pod Gostyniem, dlatego że były to dawne ziemie benedyktynów i trzeba pamiętać, że po wybuchu II wojny światowej na terenie archidiecezji poznańskiej działało tylko 15 kościołów, między innymi właśnie kościół w Siemowie, a w niedalekim Gostyniu też w roku 1940 najczęściej pracownicy huty szkła to byli, którzy powołali do życia konspiracyjną taką organizację niepodległościową i przez to, że ten kościół w Siemowie był czynny i pewnie o ojcu Leandrze było słychać, głosił odważne kazania, no jakby zwrócili się do niego, żeby nie był ich kapelanem. On bardziej to traktował jako pewna forma duszpasterstwa, zgadzając się na to, żeby na plebanii odbywały się chociażby spotkania dowództwa Czarnego Legionu. No i takie zarzuty, które się pojawiały, że no, on był zaangażowany jakoś tak konspiracyjnie, czy tak politycznie bardziej, myślę, że można oddalać, dlatego że ojciec Leander przede wszystkim myślał o zbawieniu dusz. Nie? On nie myślał o żadnej takiej walce zbrojnej, żeby wyzwolić Polaków, nie myślał o tym, żeby do kogoś gdzieś tam strzelać. To był ksiądz, to był Boży człowiek, który w tamtych czasach nieludzkich no, przygarniał wszystkich, zarówno tych, którzy potrzebowali wprost takiej opieki duchowej, ale też ci, którzy potrzebowali takiego wsparcia kapłańskiego.
1: Ale to spowodowało, że był pod lupą Gestapo.

Ojciec Leander zostawił po sobie bardzo wiele korespondencji. W liście, który prawdopodobnie mógł być fragmentem jednej z homilii do wysiedlonej przez Niemców do Warszawy rodziny wujka Romana Kubika z Wolsztyna, napisał: stale pamiętam o was, a szczególnie w czasie przynajświętszej ofiary, którą miłościwy Bóg dotąd pozwala mi sprawować. Proszę was bardzo, nie upadajcie na duchu. Bądźcie cierpliwi i przetrzymajcie tę udrękę. Wszystko na tym świecie ma swój koniec. Życie ludzkie jest nieprzerwanym pasmem obowiązków, jest szeregiem chwil szczęścia i bólu. Rozum ludzki widzi tylko teraźniejszość, lecz Bóg obejmuje całość faktów składających się na życie. Z góry postanowił wszystkie szczegóły i oznaczył każdą chwilę. Radość smutkiem przeplata, miłe przykrem, powodzenie przeciwnościami. Określił im czas trwania i koniec w boskich jego zamiarach. Wszystko służyć ma ku jego większej chwale i udoskonalaniu wybranych. Cierpienie ma nas zbliżyć do Boga. W Bogu i tylko w Nim leży cała nasza nadzieja. Tylko przetrwajmy i nie upadajmy nigdy na duchu, choćby nam powodziło się najgorzej. W kolejnych spisanych przez siebie słowach daje wgląd w to, czym żyje i co przeżywa. O was wszystkich pamiętam

0: Proszę księdza, mówimy tutaj o męczeństwie, ale męczeństwo nie bierze się też znikąd, to nie dzieje się nagle. Do tego momentu, pewnie jak przy okazji wielu innych błogosławionych czy świętych, prowadziło całe jego dobre życie. Wyczytałem, że ojciec Leander miał bardzo dobrą rodzinę, dużą rodzinę, bardzo bogobojną. Tam ta jego formacja duchowa, jego religijność się kształtowała. Także fakt, że miał dwie siostry zakonnice, no pokazuje, że ta rodzina była dobra. Kim w ogóle był ojciec Leandr, najpierw Henryk Kubik?
1: Trzeba pamiętać, że rodzina państwa Kubików zamieszkiwała tereny przygraniczne, czyli ziemia babimońska, Stary Kramsko, Nowe Kramsko, które to ziemie nie weszły do odradzającej się Rzeczpospolitej, dlatego że ta granica została zupełnie tam inaczej poprowadzona, także pragnieniem tych ludzi, Polaków, którzy tam mieszkali, było włączenie tych ziem do Polski. Nie udało się to, ale jednak ten duch patriotyczny, czy wychowanie patriotyczne w wielu rodzinach pozostało, tak samo u państwa Kubików. Stąd to wychowanie katolickie, wychowanie w polskości, stąd przekazywanie swoim dzieciom wartości chrześcijańskich i to widzimy w postaci tych rodzących się powołań, czyli i ojca Leandra, który urodził się jako Henryk Kubik, i także dwóch jego sióstr, które poszły do Elżbietanek, do Wrocławia. I te wartości, które on wyniósł z domu, no później procentowały i widać to bardzo mocno w jego listach, że on się przede wszystkim zawsze czuł Polakiem. Niestety dopiero obywatelstwo polskie otrzymał w 1937 roku, kiedy już był wyświęconym benedyktynem. Otrzymał je w Kościanie. I to był taki pewien paradoks tej rodziny, że dla niektórych Polaków oni byli Niemcami, dla Niemców byli Polakami, a jednak wybrał taki klasztor, który był na rdzennych ziemiach wielkopolskich, a jednocześnie, który no, przede wszystkim dawał mu możliwość realizacji powołania, które odczytał właśnie jako powołanie zakonne, mimo że szukał tego powołania. U oblatów w Lublińcu, później w małym seminarium w Włodzimierzu Wołyńskim, później w Łódzku, w seminarium diecezjalnym i ostatecznie rozpoznaje tą drogę benedyktyńską, która była, myślę, bardzo ciekawa też w sensie formacji takiej zakonnej. No ale ostatecznie też zostaje aresztowany nie tylko dlatego, że był kapelanem Czarnego Legionu, ale dlatego, że był Polakiem i był księdzem.

Gorliwy w życiu kapłańskim i zakonnym po latach napisał: chciałem ściśle przestrzegać zwyczajów i zasad zakonnych, które są ważne i piękne. Zawsze chcę bowiem być pełnym i prawdziwym mnichem benedyktyńskim potężnej i zasłużonej kongregacji Beuron. Oto staram się z całej siły duszy i ciała. A w innym liście do rodziny dopowiedział: bezwzględne posłuszeństwo i ofiara z własnej woli uśmierzają wszelki bunt czy niezadowolenie. Na tym polega właśnie nasz żywot, abyśmy z siebie samego codziennie składali Bogu całopalną ofiarę. Ile to walki, wyrzeczenia i samozaparcia się kosztuje, wie tylko ten, kto sam stoi wśród walczących. A zwycięstwo nad samym sobą jest największym zwycięstwem. A kto siebie zwycięży, ten jest najwolniejszy z ludzi, bo ludzie występni są zwykle niewolnikami swych namiętności i pożądliwości.

0: Przez uroczyste śluby oddałem się Bogu na zawsze duszą i ciałem. Jego jestem własnością, a On moją. A kto Boga posiada, ten znalazł źródło wszelkich rozkoszy i szczęścia. Z listu brata Leandra do siostry Gertrudy, Beuron, 8 lutego 1936 roku.
1: Dla księdza to kolejny proces, który będzie ksiądz prowadził. Prowadzi ksiądz proces księdza Aleksandra Woźnego. Prowadził ksiądz proces błogosławionego już księdza Stanisława Sztrajcha. No i kolejna teraz taka rzecz, kolejne takie wyzwanie dla księdza, to jest jakaś misja, a tak osobiście może jakieś wyróżnienie, czy jakieś

0: jaki znak?
1: Bardziej traktuję to jako znak, tym bardziej, że powiem szczerze, że ja też nie szukam jakby świętych. Czasami mam wrażenie, że splot wydarzeń powoduje, że nagle dany kandydat na ołtarze się przypomina i jakieś środowisko związane z tym kandydatem też jakby zwraca się z konkretną prośbą. I tak było w przypadku ojca Leandra, czyli to środowisko siemowskie, także ojcowie benedyktyni, no, na skutek rozmowy ze mną próbowali też jakby mnie zachęcić do tego, żebym zajął się sprawą ojca Leandra. I myślę, że na pewno mając takie doświadczenie w procesach kanonizacyjnych, wydaje mi się, że jest to kolejne wyzwanie, tym bardziej inna postać, inny biogram zupełnie i też inna specyfika sprawy, bo mimo, że męczennik za wiarę, ale jednocześnie, ale przez to, że zginął na skutek doznanych tortur, wydaje się, że ta sprawa będzie też inaczej prowadzona troszkę, zupełnie jakby inaczej ukierunkowana i też trzeba pamiętać, że to jest pierwszy proces tego typu w historii naszej archidiecezji.
2: Na tym polega właśnie nasz żywot, abyśmy za siebie samego codziennie składali Bogu całopalną ofiarę. Myśl ojca Leandra z 22 grudnia 1937 roku. W czasie studiów miejscowy przeor podczas wakacji na przełomie roku 1935-36 dwukrotnie wysłał brata Leandra na 2 tygodnie do Pragi. Z zachowanej ówczesnej korespondencji wiadomo, że przebywał także we wsi Lota w benedyktyńskim dworku pod Pragą. Tam też napisał list do swojej matki. Naszym celem ostatecznym jest Bóg. Dziś się o tem zapomina. Pax. Moi ukochani w Chrystusie. Mój list z obrazkami, który wysłałem z Pragi, zapewne otrzymaliście. Niniejszą kartkę wysyłam z naszego dworku. Nasz opat wysłał mnie z ostatnią partią na przeciąg 2 tygodni. Tydzień już upłynął, a więc jeszcze jeden pozostał do spędzenia. Tutaj niczego nam nie brak. Trafiliśmy na bajeczną pogodę, a to bardzo ważny warunek dla wyczasowiczów. Ze sobą zabrałem parę książek, bez których trudno żyć. Dalej aparat fotograficzny i przybory do rysowania. O ile zdjęcia się udadzą, to prześlę wam. Tutejsze pola świecą pustką, a więc krajobraz jest trochę smętny, jednostajny. Obfitość lasów równoważy te braki. Bliskość rzeczki daje nam możliwość częstej kąpieli. Mamy również łódkę do użytku, którą nam życzliwi ludzie użyczają. Mimo tylu wygód, ja tęsknię za życiem regularnym w społeczności klasztornej, gdyż tam człowiek czuje się rzeczywiście jak w domu. Poza tym jestem zdrów i zawsze dobrego usposobienia. Tego i wam życzę. Pokój, łaska i miłość Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie zawsze z wami. Serdecznie was wszystkich pozdrawia i ściska wasz brat i syn w Chrystusie, frater Leander, OSB, benedyktyn.

0: Kiedy proces się rozpocznie?
1: Trudno powiedzieć, bo to jest kilka takich spraw formalnych, które muszą też nastąpić, zanim ksiądz arcybiskup podejmie datę o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego. Przypuszczam, że być może w przyszłym roku to się uda. Do tego czasu trzeba powołać komisję historyczną, księży cenzorów, którzy czytają też pisma ojca Leandra. Trzeba także prosić o nich obstat, najpierw komisję czy Episkopat Polski, później także Stolicę Apostolską. Także to wszystko musi zostać zebrane, aby mieć taką pewność, że ta sprawa procesu beatyfikacyjnego tutaj w diecezji może być rozpoczęta. No i później to jest ten czas przesłuchiwania świadków. Oczywiście po tylu latach od śmierci ojca Leandra, który zmarł w 1942 roku, mamy świadomość, że znowu tychże świadków za dużo nie ma. Większość z nich poumierała, natomiast mamy te przekazy ustne w rodzinach, czy to w Siemowie, czy w Kramsku, z którego pochodził, czy także w rodzinie benedyktyńskiej w Lubiniu. I miejmy nadzieję, że tych 30 jakby tych relacji świadectw uda nam się zebrać.

0: Czego uczy nas? Jakie przesłanie zostawia nam ojciec Leander? Czy tylko jest to wzór dla kapłanów, czy dla wszystkich wiernych?
1: Przez to, że była to taka postać też bardzo ciekawa, ja widzę w jego pismach, listach taką głębię budowania relacji, więzi. To z tych różnych kandydatów, którymi miałem się okazję zajmować, bardzo mocno się jakby wyłania taki rys osobowościowy. Pięknie pisał listy, mówię, bardzo głębokie, ale też żył tu i teraz, czyli mimo, że w życiu miał bardzo wiele przeciwności, potrafił jakby żyć aktualnie dziś. Nie wybiegał za bardzo w przód, nie uskarżał się na niepowodzenia z przeszłości, tylko przyjmował to, co przynosi życie w danym momencie. Jeden też z ostatnich listów pokazuje, że też miał pragnienie męczeństwa, że to jest jego tęsknota i on się jakby zastanawia, retorycznie zadaje pytanie, czy ta chwała męczenników stanie się jego udziałem. No dzisiaj wiemy po latach, że tak. Umiera w wieku 33 lat, czyli mamy kolejnego kandydata na ołtarze bardzo młodego i to jest pytanie, czy do młodych ludzi nie jest jakiś właśnie taki ukryty przekaz, który płynie od ojca Leandra. I to jest podobnie jak w przypadku księdza Streicha, że być może my za jakiś czas dowiemy się, czego patronem może być ojciec Leander, albo kogo, jakich spraw. Także na ten moment trudno to wyrokować. Być może odnajdziemy nowe dokumenty, które rzucą światło na tą jego postać, a może też ojcowie benedyktyni podpowiedzą, jak ukazywać tą jego głębię duszy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i abyśmy się mogli cieszyć za niedługo ojcem Leandrem Henrykiem Kubikiem jako błogosławionym Kościoła katolickiego.
1: Bóg zapłać za rozmowę.

0: plama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczołydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
0: Po reklamie.

0: To jest powtórka. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki,
2: Piotr Jóźwik.
1: Witamy w popołudniu z przewodnikiem. Ten numer poświęcamy ojcom, a to dlatego, że Dzień Ojca za pasem, 23 czerwca, a numer jest na 21 czerwca. No to nie pozostaje nic innego, jak oddać głos ojcu, szczęśliwemu ojcu dwóch córek.
2: Tak, dowartościowujemy ten temat, będziemy głaskać, będziemy chwalić i już widzę tak. To oburzenie pań, które mogą powiedzieć, a za co takiego? No za te zmiany, które się dzieją, bo trzeba uczciwie powiedzieć, że model ojcostwa w Polsce w ostatnich latach bardzo się zmienił i to zmienił się na lepsze. Jasne, trzeba uwzględnić wszystkie konteksty epoki tego, jak wyglądało nasze życie jeszcze kilka dekad temu, ale dokonała się tutaj taka epokowa zmiana, bo kiedyś to było takie, można powiedzieć, wręcz oczywiste, że jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi, o takie zaangażowanie w różnego rodzaju ich zajęcia, chociażby szkolne zebrania, o rozwiązywanie problemów i tak dalej, no to była domena matek, które oczywiście oprócz tego musiały pracować zawodowo, musiały w większości troszczyć się o dom i tak dalej. No ale to się zmieniło, tak jak już tutaj wielokrotnie powiedziałem, bo panowie coraz częściej właśnie współdzielą te obowiązki i jak pokazują badania, też chcą je współdzielić. To nie jest tak, że zostali postawieni pod ścianą, wy teraz musicie. Zaszły tutaj pewne zmiany, zaszły tutaj pewne pozytywne procesy. No i jesteśmy w tym punkcie, gdzie tak naprawdę widok ojca wychodzącego na spacer, plac zabaw, zawożącego na zajęcia, zaangażowanego w szkolne zebrania i tak dalej, nie budzi już żadnego większego zdziwienia. I co ciekawe, ta zmiana idzie w parze też z tym, że 90% ojców deklaruje zadowolenie z bycia ojcem, a 86% jest ze swoich relacji z dziećmi zadowolonych.
1: Nie będę cię pytał, czy jesteś w tych procentach, ale...
2: Nie, możesz zapytać.
1: Czy jesteś w gronie 90% ojców zadowolonych z bycia ojcem?
2: Tak.
1: I 86% zadowolonych ze swoich relacji z dziećmi?
2: Myślę, że tak.
1: Trzeba by teraz ich zapytać.
2: No właśnie, bo to jest ciekawy wątek, który tutaj przychodzi w wywiadzie z profesorem Konradem Piotrowskim, Ojcostwo cywilizacyjne zmiana, ale tam jest bardzo, bardzo istotny fragment, bo tutaj mówimy o perspektywie ojców, ale dobrze wiemy, że ta nagroda ze strony dzieci, ta nagroda cudzysłów tutaj, ale po prostu taka pozytywna odpowiedź na te wszystkie wysiłki, ona w pewnym wieku przychodzi dzieciom łatwiej, kiedy mają lat kilka, ale później następuje wiek nastoletni, kiedy na taki pozytywny sygnał trudno liczyć. Prędzej dostaniesz po głowie, prędzej zobaczysz zamknięte drzwi, raczej możesz doczekać się afery, a te pozytywne sygnały, informacje, że jest fajnie, jest dobrze, że dziękuję, one przychodzą nieco rzadziej, w niektórych przypadkach bardzo rzadko, ale jak mówi nasz rozmówca, profesor Piotrowski, to, że ich nie ma, to nie znaczy, że nie jesteście ojcowie ważni dla swoich dzieci. To nie oznacza, że one was nie kochają, to nie oznacza, że one się z wami nie liczą. Także tutaj wierzymy na słowo i to jest dla nas bardzo dobra informacja. Ta mniej dobra jeszcze płynąca z tego naszego tematu numeru jest taka, że choć te zmiany były pozytywne, no to jednak przyniosły one trochę też negatywnych efektów, chociażby wypalenie rodzicielskie i tak dalej, bo oczywiście panowie wzięli sobie więcej na głowę. Znowu wiem, drogie panie, przepraszam, wiem jak to bywało i niekiedy jeszcze bywa, ale to jest tak, że w tym momencie no, muszą godzić ze sobą właśnie życie zawodowe, życie rodzinne, a to nie jest tak, że tutaj trzeba być w domu tylko ojcem, bo przecież trzeba być także mężem, który właśnie zadba o romantyczny klimat, jakąś randkę zorganizuje i tak dalej, właśnie potem jeszcze to ojcostwo, a gdzie tu miejsce na jakieś wytchnienie, na jakieś zastanowienie się nad sobą, stąd te różne problemy, które mogą się pojawiać i stąd taka potrzeba, żeby też pozytywnie panów w tej sytuacji wspierać i wzmacniać.
1: Pomyślałem, jak powiedziałeś, że oczywiście to nie tak, że panowie zostali postawieni pod ścianą, tylko chcieli
2: Może trochę tak.
1: Chcieli tych zmian. Zastanawiam się, czy to nie jest tak jak w tym kawale, że zawsze ostatnie zdanie należy do mężczyzny, który mówi tak, kochanie.
2: No, pewnie czasami tak, ale ja akurat tutaj przywołałem sobie w myślach taką, chciałem powiedzieć, śmieszną scenkę, ale nie, bo to było, to była taki wykład skierowany do par, tak naprawdę do kobiet, w którym pewien duchowny opowiadał właśnie o tym, że jeżeli są śmieci do wyniesienia w domu, no i powinien zrobić to mężczyzna, to idź i go poproś, żeby to zrobił. A jak wstanie z tej kanapy, przestanie oglądać ten Eurosport i pójdzie, czy to Mistrzostwa Świata dzisiaj pewnie bardziej, i pójdzie wynieść te śmieci, to ty mu podziękuj, bo zrobił to, a mógł siedzieć i mógł dalej oglądać. No, mnie się to w głowie nie mieści, może ktoś tak jeszcze funkcjonuje, ale chyba zasadniczo tę epokę mamy już za sobą i jeżeli chodzi o te domowe obowiązki, to panuje tutaj zgoda, że funkcjonujemy, w sensie kobiety i mężczyźni, tutaj na takich partnerskich zasady.
1: Ja tak trochę śmieszkuję, bo mogę, żyję w celibacie. Wiele tematów mnie omija, przynajmniej tak praktycznie, a teoretycznie może mógłbym się trochę tutaj pomądrzyć. Ale z kolei mogę absolutnie tutaj się wypowiedzieć w kwestii takiej teologicznej, biblijnej. Bo przecież jeśli mówimy o Ojcu, to nie kto inny jak Jezus Chrystus, Syn Boży, nazywał Boga swoim Ojcem. Więcej, powiedział, że i my mamy nazywać Go Ojcem, ucząc nas modlitwy Ojcze Nasz. No więc stawiamy też pytanie w związku z tym, jaki obraz Ojca buduje Jezus? To na pewno było przełomowe dla tych, którzy Go słuchali. Obraz Boga, czy wizerunek Boga, no właśnie oblicze w ogóle Boga, tego wizerunku nie można było przedstawiać. Imię Boga, którego nie można było wypowiadać. Wielki Bóg, nieodległy, sędzia, sprawiedliwy, wszechmocny, potężny, mściwy. A tu nagle Pan Jezus mówi, ale nie, no to jest Ojciec, nie? Ojciec. No, mówi Abba, tato, wskazuje na relacje. Wiemy, znaczy myślę, że to jest jakoś taka wiedza powszechna, że Rembrandt, który maluje obraz powrotu syna marnotrawnego, maluje jedną rękę ojca męską, drugą żeńską. Chce w ten sposób pokazać, że w tym ojcu jest właściwie pełen rodzic. Nie tylko to, co byśmy jakby tak powiedzieli w roli społecznej, jest typowo ojcowskie, ale także jest w tym to, co macierzyńskie, więc poprosiliśmy ojca Michała Legana, Paulina, aby zmierzył się z tym tematem. Ojciec Jezusa Chrystusa, to jest jego tekst, bardzo polecam. Właśnie nawiązuje do tej przypowieści, choć pewnie on wolałby, żebyśmy powiedzieli, że to nie przypowieść o synu marnotrawnym, ale o ojcu i dwóch synach. W jaki sposób tamto oblicze ojca jest pokazane, oblicze Boga, no to już w tekście właśnie ojca Legana.
2: A to się też spina z pozostałymi materiałami w temacie numeru, bo właśnie, że wrócę tutaj na grunt taki domowy, już nie, chyba pozbyliśmy się tego sposobu myślenia, w którym właśnie jedna strona miała być czuła i opiekuńcza, matka, druga strona ojciec, właśnie taki surowy, zdystansowany, zdyscyplinowany. Dzisiaj dzieci potrzebują takiego wsparcia i tych wszystkich cech jakby u zarówno matki, jak i ojca, i to jest coś, czego też się uczymy, co się zmienia i coś, co jakby absolutnie koresponduje z tym, o czym pisze ojciec Legan.
1: Dokładnie tak, a idąc dalej, no, papież też jest nazywany ojcem, świętym nawet. Tak, chociaż liturgicznie to warto przypomnieć, że w liturgii Ojciec Święty zawsze się odnosi do Boga Ojca. Natomiast no, taki rzeczywiście jest tytuł grzecznościowy wobec papieża. No, papież jako ten ojciec, pierwszy z ojców kochających owczarnię Bożą, no, był w Hiszpanii i takie podsumowanie tej wizyty bardzo szczególnej, chociażby ze względu na liczebność zgromadzonej młodzieży na czuwaniu adoracji Najświętszego Sakramentu. To ponad 500 000 czy na mszy świętej sprawowanej w niedzielę. Tak, Boże Ciało jest tam przeniesione z czwartku na niedzielę, bo czwartek nie jest dniem wolnym, więc było ponad 1 000 000 znowuż osób, więc wiele ważnych gestów. Papież był także na Teneryfie, powtórzył gest papieża Franciszka, wrzucając kwiaty do morza, symboliczny gest pamięci o tych, dla których to morze stało się kresem ich nadziei poszukiwania lepszego życia. Więc całe to obszerne podsumowanie w tekście Michała Kłosowskiego, można powiedzieć śmiało, z Hiszpanii, ponieważ śladami papieża był i już możemy uchylić rąbka tajemnicy, że podąży również za papieżem, który 4 lipca pojedzie na Lampedusę. To też będzie ważne wydarzenie z punktu widzenia poprzedniego pontyfikatu, dla którego ta Lampedusa stała się jakimś takim można powiedzieć symbolem, miejscem symbolicznym. No a Dawid Gospodarek, to trochę zostajemy w klimacie papieża Leona XIV, ponieważ papież Leon XIV wielokrotnie nawiązuje do słowa, zresztą nawet w encyklice mówi wprost, że słowo rozbroić jest jego słowem takim ważnym dla niego. W związku z tym przygląda się Dawid Gospodarek kwestii populizmu i kwestii polaryzacji. No i jaką właściwie receptę na to daje papież? Nie, to znaczy, bo to wszyscy widzimy, że polaryzacja jest i że populizm jest na fali. No ale co z tym zrobić? Czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić? No, jak na to patrzy właśnie papież? No to temu się przygląda Dawid Gospodarek, zwłaszcza, że w Hiszpanii te wątki również się pojawiły, między innymi w parlamencie. I tu swoją drogą też można powiedzieć wydarzenie wyjątkowe, ponieważ papież Leon XIV jest pierwszym papieżem, który przemawiał w parlamencie hiszpańskim, tak zwanych Cortezach.
2: No to skoro Hiszpania, to jeszcze Wielka Brytania, to propozycja z mojej strony. I tutaj ciekawy artykuł z Edynburga Krzysztof Mielnik-Kośmiderski dla nas napisał. W Polsce znamy dobrze ten Dzień Świętości Życia i on ma swój odpowiednik w Wielkiej Brytanii. I co ciekawe, nie chodzi tutaj o marsze, co bardziej o pewną zmianę postawy, jaka dokonuje się w brytyjskim społeczeństwie, bo wydawać by się mogło, że taka droga zmian, jeżeli chodzi o podejście do tych spraw, mam na myśli aborcję, mam na myśli eutanazję, to jest droga w jedną stronę. Ale na Wyspach właśnie wydarzyła się ostatnio taka rzecz, że zwolennicy eutanazji doznali takiej niespodziewanej porażki w sytuacji, gdy wydawało się, że ten konsensus został już osiągnięty, że sprawa jest przesądzona. A zatem nie wszystko stracone i właśnie o tym, dlaczego tak się stało, pisze Krzysztof Mielnik-Kośmiderski. To jest bardzo ciekawa sprawa. Lubimy takie tematy właśnie na styku życia społecznego i wiary, tego w jaki sposób jedno na drugie wpływa. No i też przyglądamy się temu, co dzieje się na Zachodzie, bo te procesy, które oni tam przeżywają, prędzej czy później docierają też do nas.
1: To chyba zostając jeszcze na Wyspach Brytyjskich, mamy też temat, który również wstrząsnął najpierw opinią publiczną w Wielkiej Brytanii i to wstrząsnął, to jest bardzo dobre słowo, bo oddawał to, co działo się na ulicach, ale wstrząsnął także opinią publiczną w Polsce, bo dotyczy chyba polskiego pochodzenia, się dobrze pamiętam, nie? Ale Brytyjczyka, czyli Henry'ego Nowaka, który został brutalnie zaatakowany przez Sikha, tak? Czyli muzułmanina, no i zamordowany.
2: Tak, to już się działo jakiś czas temu, natomiast ostatnio wyciekły informacje czy nagrania wideo dotyczące tego, jak policja zachowywała się w tej sytuacji. No i tutaj jedno dodać do drugiego sprawiło, że Brytyjczycy wyszli na ulicę, a tak naprawdę sprzeciwiali się politycznej poprawności, co tu dużo mówić. Kiedy przemilcza się pewne rzeczy, akcentuje inne, nie dopuszcza się informacji, no myślę sobie, że ta bariera zakłamania, o której w tytule nadmienił Jacek Borkowicz, faktycznie pękła i do tego tematu też będziemy wracać. A ja jeszcze chciałem zarekomendować jeden artykuł, bo końcówka czerwca to jest w Polsce taki czas historycznych rocznic, smutnych rocznic, co tu dużo mówić, bo to są wydarzenia najpierw czerwca 76 roku, kiedy po podwyżkach ludzie wyszli w protestach między innymi w Radomiu, ale też w Płocku i Ursusie. Później 28 czerwca, myślę, że w Poznaniu nie trzeba mówić, wspominamy to, co działo się tutaj w 56 roku. Tym razem Paweł Stachowiak napisał dla nas artykuł o jednym z bohaterów wydarzeń czerwca 76 roku. Ksiądz Roman Kotlarz to jest jedna z takich najbardziej symbolicznych postaci tego protestu, ale wcale nie chodzi o to, że on stanął na czele demonstrantów. Chodzi o to, że jako jeden z nielicznych publicznie okazał solidarność z tymi, którzy przez władzę byli upokorzeni i prześladowani. I to jest artykuł nie tyle o tym, jak wyglądały te wszystkie zajścia w Radomiu i w innych miejscach. To jest historia właśnie postaci księdza Kotlarza. Możemy zapoznać się, jakim był duszpasterzem, bo Paweł Stachowiak sięga tutaj do solidnych historycznych opracowań. Możemy zapoznać się z tym, jak to się stało, że w ogóle znalazł się w centrum tych wydarzeń i co było potem. To znaczy, jak faktycznie za wierność sobie i wierność tym prześladowanym przyszło mu zapłacić naprawdę bardzo wysoką najwyższą cenę. To były wizyty nieznanych, tu znów cudzysłów, osobników, którzy w nocy podjeżdżali pod budynek plebanii, dostawali się do jej wnętrza, następnie katowali księdza i to trwało. Także bardzo smutna historia męczennika, jak pisze Paweł, w samotności.
1: A my możemy powiedzieć, że do innych wydarzeń czerwcowych wrócimy w następnym numerze i to tematem numeru uczynimy 70. już rocznicę powstania poznańskiego czerwca 1956 roku. Użyję tego określenia,
2: Dokładnie, bo tak.
1: Ono tutaj regionalnie u nas funkcjonuje, że ten zryw miał charakter taki powstańczy. Właściwie no, pierwszy, można powiedzieć, taki zryw Polsce powojennej.
2: Tak, w Polsce powojennej, tak. Natomiast w tym obozie socjalistycznym, drugi po wydarzeniach z NRD z 53. Ale to prawda, to będzie nasz temat numeru, ale to dopiero za tydzień, a już teraz można sięgać do internetu, sięgać do papieru, gdzie właśnie można znaleźć te treści, a także wiele, wiele, wiele innych, o których tutaj nie zdążyliśmy powiedzieć z numeru 25.
1: Polecali
2: Piotr Jóźwik
1: i ksiądz Wojciech Nowicki.
0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. To była powtórka.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio Onipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Odrobina miłosierdzia czyni świat mniej zimnym i bardziej sprawiedliwym.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 1001 piosenek.
1: Tak jak Charlie Patton i Robert Johnson stali się pionierami rozpoznawalnego na całym świecie bluesa Delty Mississippi, Enrico Caruso nadał w drugiej połowie lat 20. XX wieku Neapolowi taki rozgłos, że nie dorównywały mu znacznie bogatsze i bardziej wielbione włoskie miasta Rzym i Florencja. Enrico Caruso i jego piękny tenor stał się jedną z pierwszych supergwiazd w branży rozrywkowej. Caruso jest niekwestionowaną ikoną canzone napolitana, czyli piosenki neapolitańskiej, a O Sole Mio jest hymnem Neapolu, epicką balladą łączącą operę i piosenkę popularną. Mistrzowie canzone napolitana mogą być uważani za pierwowzory Franka Sinatry czy Dina Martina, ale to właśnie Caruso był niedoścignionym wzorem dla wszystkich pieśniarzy wykonujących ballady. Jego wykonanie O Sole Mio nadaje utworowi wspaniały neapolitański styl. Mimo że Caruso był jednym z największych tenorów operowych, wielu ludzi zna go przede wszystkim z tej ballady o jego rodzinnym Neapolu. Tekstowo O Sole Mio, czyli Słońce Moje, zaczyna się świętowaniem słonecznego dnia, by potem rozwinąć się w piękną, miłosną pieśń. Utwór był popularny, nim Enrico Caruso nagrał go w 1916 roku. Powstał w roku 1898 i to właśnie on uczynił go popularnym i rozpoznawalnym niemal na całym świecie. Jego wykonanie w nowojorskiej Metropolitan Opera spotkało się z takim odbiorem, że odtąd publiczność domagała się O Sole Mio na każdym koncercie. Zarówno na koncertach, tak i na płytach Enrico Caruso swoim doskonałym tenorem uczynił O Sole Mio jednym z klasyków muzyki popularnej, stając się jednocześnie alternatywnym hymnem Włoch. O Sole Mio śpiewa Enrico Caruso.

0: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radiowy Katechizm. Zaprasza ksiądz Mariusz Sokołowski.
1: Radiowy Katechizm, ksiądz Mariusz Sokołowski, bardzo gorąco witam i pozdrawiam wszystkich miłych słuchaczy. Drodzy Państwo, mamy już lato. Cieszycie się Państwo? No ja bardzo, bardzo. Oby nam sprzyjała dobra pogoda. A jak lato, to oczywiście wakacje i też urlopy. Mam nadzieję, że wszyscy będą mieli taki czas na odpoczynek. Jeśli jesteśmy wierzący, to jednak musimy na te wakacje zabrać ze sobą Pana Boga. I o tym w dzisiejszym radiowym katechizmie sobie powiemy. Przyzywajmy najpierw, jak zawsze, Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź jak ożywczy deszcz.

0: Drodzy Państwo, ja pochodzę z Nadmorza i pamiętam, jak mój proboszcz rodzinnej parafii w nadmorskim Władysławowie kiedyś przy kościele wywiesił taki wielki baner, na którym napisane było: udane wakacje, tylko z Bogiem. I taki napis był właściwie z każdej strony kościoła, także idący obok kościoła, wędrujący gdzieś na plażę, musieli ten napis czytać: udane wakacje, tylko z Bogiem. To też była zachęta, żeby wejść do kościoła, żeby nie zapomnieć o tym kontakcie z Panem Bogiem. Bo bywa tak, że w tym takim radosnym czasie wolnego, kiedy nie mamy zajęć, obowiązków, to gdzieś nam to zwyczajnie umyka. Mamy prawo odpocząć, nabrać sił, przewietrzyć głowę, jak to czasami kolokwialnie mówimy. Mamy wolne od pracy, od różnych obowiązków, zadań, ale nie ma wakacji od Pana Boga. I my to często dzieciom mówimy na koniec roku szkolnego. Pamiętajcie, można odłożyć podręczniki, matematykę, chemię, fizykę, inne trudne przedmioty szkolne, zeszyty zamknąć, ale ze sobą na wakacje trzeba na pewno zabrać książeczkę do nabożeństwa. Tak, te z pierwszej komunii, czy tam różaniec. To dzieci, a dorośli już nie muszą. Też musimy. Nie ma wakacji, urlopu od mszy świętej, tej niedzielnej, tej świątecznej, obowiązkowej i, no i tej codziennej modlitwy, tego kontaktu z Panem Bogiem. Wakacje, jak tak spojrzymy, to wbrew temu, co możemy pomyśleć, sprzyjają kontaktowi z Panem Bogiem. No przecież kiedy ktoś jedzie nad morze, ktoś wypoczywa nad jeziorem, czy jedzie sobie w góry pochodzić troszeczkę, no to musi obcować z Bogiem, kiedy patrzy na to piękne dzieło stworzenia. Ja kiedyś, kiedy wyjechałem z dziećmi na obóz, dawno temu, byliśmy w Krościenku nad Dunajcem, to tam przy wejściu na jakiś szlak w góry był taki napis na takiej tabliczce: zanim wejdziesz w góry, podziękuj Panu Bogu, że masz oczy. I bardzo mi się to spodobało. Sugerowało to, że zauważ, że możesz to wszystko widzieć, to piękno, to całe dzieło stworzenia, prawda? Ono rzeczywiście budzi podziw, zachwyt. No ktoś to wszystko zaprojektował, ktoś to wszystko stworzył, ktoś to wszystko zbudował i dlatego trzeba być wdzięcznym, że możemy to widzieć, obserwować i z tego tak naprawdę korzystać. I to musi budzić w człowieku wierzącym takie akty strzeliste, czyli taką krótką modlitwę, powiedzielibyśmy językiem współczesnym, takie SMS-y z serca do nieba: Boże, jak tu jest pięknie. Ale nie Boże na zasadzie przecinka, tylko naprawdę: Boże, Stwórco, dziękuję Ci, że to stworzyłeś. Dziękuję Ci, że taki piękny jest świat, że mogę na to patrzeć, że mogę z tego korzystać, w tym wszystkim, co dałeś nam, ludzkości, uczestniczyć. Dziękuję, jesteś wielki, jesteś dobry. Zamknąć oczy na chwilę też, poczuć wiatr, prawda, poddychać świeżym powietrzem gdzieś nad morzem, gdzieś właśnie w górach, a potem otworzywszy oczy raz jeszcze i spojrzeć na to, na ten piękny krajobraz, który gdzieś tam się wyłania, który możemy akurat obserwować. To jest bardzo ważne. I też mówiąc o tym, że wakacje sprzyjają modlitwie czy spotkaniu z Bogiem, pamiętać, że jak jesteśmy no właśnie na takim wyjeździe gdzieś w górach wspomnianych, na jakimś szlaku, wędrujemy przez lasy, to czasami są takie kapliczki przydrożne, czasami jakieś krzyże. Zatrzymać się, odmówić Anioł Pański, czy dziesiątkę różańca, czy choćby przeżegnać się, szczególnie kiedy jesteśmy w gronie rodziny czy przyjaciół. Można w ten sposób oczywiście dać świadectwo. Warto mieć ze sobą malutki egzemplarz Pisma Świętego, bo może duży będzie ciężki i trudno będzie, już nie mówię, że w telefonie ma się aplikację dzisiaj ze Słowem Bożym, ale taki malutki egzemplarz, czasami jest taka wąska książka, sam Nowy Testament, albo na przykład wycinek, jedna tylko Ewangelia, żeby na chwilkę usiąść na ławce, patrząc na piękne morze, albo patrząc na piękny górski krajobraz, poczytać sobie troszeczkę Słowo Boże, bo może w ciągu roku zwyczajnie na to nie ma czasu. Zabieganie, zalatanie, gonitwa, co jest oczywiste dla wielu ludzi, tutaj taki czas byłby i warto z tego skorzystać, żeby to też był czas, który nas buduje odbudowuje siły nie tylko fizyczne, ale też te duchowe. Dlatego z całym przekonaniem mówię, że wakacje mogą i powinny też służyć kontaktowi z Panem Bogiem, by te relacje z Bogiem budować, chociaż bardziej więzi. Kiedyś ponoć biskup Damian Bryl powiedział, że relacje to my możemy mieć z bankiem. No i mamy relacje, musimy chodzić do banku, do różnych też urzędów, a z Bogiem to nie tyle ma się relacje, co się ma więź. Więź, o, to jest zupełnie coś innego, coś więcej niż tylko relacje, bo relacje można łatwo zerwać jednym pismem, dokumentem. Natomiast więź, głęboka więź, ona trwa i może i powinna trwać całe życie. Co to jest ta modlitwa? Sięgnijmy do katechizmu Kościoła katolickiego. Cały ostatni obszerny rozdział od punktu 2558 traktuje o modlitwie w życiu chrześcijańskim. Nie będziemy teraz tego podejmować, bo to jest temat na cały szereg kateches dotyczących modlitwy w życiu codziennym. Ale pierwsze tylko słowa tego rozdziału. Czym jest modlitwa? Cytuję tutaj katechizm świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, gdzie napisała w rękopisach autobiograficznych takie zdanie. Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości. Natomiast Jan Damasceński, co też katechizm przywołuje, powiedział, modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra. Katechizm pyta, z jakiej my pozycji mówimy w czasie modlitwy? Z wyniosłości naszej pychy i własnej woli, czy też z głębokości pokornego i skruszonego serca, jak podaje Psalm 130. Ten, kto się uniża, będzie wywyższony. Dlatego taką bardzo ważną rzeczą w prawdziwej modlitwie jest pokora. Pokora. Ja staję jako zwykły człowiek. Owszem, dziecko Boga, ale przed potęgą Stwórcy Najwyższego, gdy patrzę na to dzieło stworzenia, na moje życie całe i wyrażam jakieś słowo, czy wdzięczności, czy przebłagania, czy uwielbienia, musi być w tym pokora. Bo jak mówi przecież święty Paweł, czytamy to w liście do Rzymian, my nie umiemy się modlić tak jak trzeba. Pokora jest dyspozycją do darmowego przyjęcia daru modlitwy. Człowiek jest żebrakiem wobec Boga. Tak naprawdę to my żebrzemy tego dialogu z Bogiem. Mów do mnie, Panie. Dlatego czasem nie tylko mamy mówić, ale słuchać. To jest bardzo trudne, ale słuchać, co Bóg ma mi do powiedzenia. Czy jak jesteśmy w tych wędrówkach wakacyjnych, czy jak jesteśmy na adoracji w kościele, w ciszy kościoła. To też jest bardzo ważne. Umieć milczeć. Modlitwa może być modlitwą prośby, może być dziękczynna, może być modlitwą przebłagania, czy też słowami uwielbienia, jak już zauważyłem. Zawsze możemy do Boga mówić, wołać, jak powiedziałem, też milczeć. Chodzi o to, żeby żyć w Bożej obecności. Czy jesteśmy w pracy, zajęci, zaangażowani, zalatani, zabiegani, może czasem nawet zestresowani, nerwowi, czy mamy czas na odpoczynek, czy są wakacje, urlopy, czy one będą długie, czy krótkie, czy może ktoś nie wyjedzie w górę, a będzie odpoczywał w domu, w ogródku gdzieś, to też ma żyć w Bożej obecności. Jak mówi święty Paweł, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Wszystko musimy czynić na Bożą chwałę. No i sami też korzystamy, bo kiedy mamy ten kontakt, powiedzmy raz jeszcze więź z Panem Bogiem, to uświęcamy się, bo zapraszamy Go do wszystkich naszych zadań, obowiązków, czynności, naszego odpoczynku, prosimy o bezpieczne wędrówki, bezpieczne żeglowanie i tak dalej, i tak dalej. Sami się uświęcamy, żyjemy w Jego obecności, wierzymy, że On jest i nam pomaga, wszystko zależy od Niego, ale z drugiej strony też innych do Boga możemy prowadzić swoim świadectwem. I o tym napisał pięknie ksiądz Jan Twardowski w swoich rozważaniach, a napisał tak. Mówią, że jeśli ktoś modli się, to choćby się ukrył w najciemniejszym kącie, zawsze ktoś inny, zupełnie nie podglądając, złapie go prędzej czy później na gorącym uczynku. Czytałem o pewnym grzeszniku, pisze ksiądz Jan Twardowski, który nawrócił się w czasie rekolekcji. Pytano go, która z nauk go nawróciła? Odpowiedział, żadna. Przyszedłem do kościoła nawet nie wiedząc, że będą rekolekcje. Byłem już godzinę wcześniej. Zobaczyłem księdza, który zaszył się w ciemnym kącie kościoła i płakał. modlił się i płakał. To mi wystarczyło. Nawróciłem się jego ukrytą modlitwą. Modlitwy jak miłości ukryć nie można. Zawsze się wyda, dodaje ksiądz poeta Jan Twardowski. Jakim musiało być przeżyciem dla uczniów patrzeć na modlącego się Jezusa? Syn rozmawiał z Ojcem. Jezus powracał do swojego źródła. Tajemnica rozmowy Syna z Ojcem. Nawet gdyby ją ukryć, światłość przebije ciemności i rozświetli wszystkie drogi. Gdy człowiek się modli, nie może tego ukryć, a jest też świadectwem dla na pewno innych ludzi. Gdy czasem brakuje nam słów do modlitwy, to można sięgnąć po tą prostą, zwyczajną, a bardzo, bardzo ważną, wynikającą przecież z Ewangelii, modlitwę Ojcze Nasz. Nauczył nas jej Pan Jezus, dlatego mówimy, że to jest modlitwa pańska. W pewnym komentarzu wyczytałem: modlitwa pańska, powtarzana codziennie, nieco nam spowszedniała. Nierzadko wypowiadana jest prawie automatycznie, bez chwili zastanowienia, bez poruszenia serca. No, tak jest, Państwo przyznają. Mówimy czasem, może trzeba powiedzieć stanowczo, może to nie jest najlepsze słowo, ale klepiemy tę modlitwę. A przecież, czytam w komentarzu, to wciąż modlitwa najdoskonalsza, najpełniejsza, najświętsza modlitwa samego Jezusa. Nie dziwi więc, że wielu wielkich ojców Kościoła pisało długie komentarze do tej modlitwy, próbując odkryć jej niewymowną głębię i piękno. Przykładowo żyjący na przełomie II i III wieku Tertullian podkreślał, że modlitwa Ojcze Nasz jest szkołą uwielbienia i dziękczynienia Bogu, a nie tylko litanią próśb. Tam zawartych jest 7 próśb, owszem, ale jak mówi Tertullian, to jest szkoła uwielbienia i dziękczynienia Bogu. Nadto Tertullian nazwał modlitwę Ojcze Nasz wprost skrótem całej Ewangelii. Jakie piękne określenie i jakie prawdziwe. W Ojcze Nasz jest cała Ewangelia. Dlatego czytam w komentarzu, może warto byłoby przez tydzień albo dwa zatrzymać się nad poszczególnymi słowami i uczynić je jedyną modlitwą dnia, aby odnowić naszą więź z Ojcem, który jest w niebie. Czym dla mnie jest modlitwa pańska? I w ogóle, czym dla mnie jest modlitwa? To spotkanie z Bogiem. Czy to tylko wyłączona formułka i w taki sposób zaliczenia, zaliczyłem, wypowiedziałem, a może jest głębokim, jednoczącym z Bogiem czasem, dialogiem, rozmową. Niech czas wakacji, który już przed nami, czas urlopów, będzie taką okazją, żeby zacieśnić te więzi z Bogiem, jeszcze bardziej Go pokochać i zobaczyć, jak jest wielki, jak jest dobry, a my jesteśmy Jego dziećmi i przez to powinniśmy być bardzo dumni i bardzo szczęśliwi. Tym, którzy jadą na wakacje, życzę dobrych wakacji, a my się usłyszymy już za tydzień. Kłaniam się nisko, ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec.
1: Radiowy katechizm.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Audycja sponsorowana. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
1: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam cię.
2: Dzień dobry.
1: No i dziś wracamy do miejscowości, w której już byliśmy, ale mówiliśmy wtedy przy okazji o tym miejscu. A dzisiaj trochę więcej miejscu, które myślę chyba każdy Wielkopolanin przynajmniej powinien znać i kojarzyć.
2: To prawda. Mówimy o Lubiniu. I muszę tutaj przyznać i tobie, i naszym słuchaczom, że jest to też miejsce, do którego sam wróciłem po mniej więcej 10 latach nieobecności. Oczywiście Lubin słynie przede wszystkim z klasztoru benedyktynów i całego tego dziedzictwa, które oni po sobie zostawili. Tutaj warto podkreślić, że Lubin jest absolutnie wyjątkowy nie tylko w Wielkopolsce, ale właściwie w całej Polsce, no bo obok słynnego klasztoru w Tyńcu jest jednym z dwóch tych najstarszych, najbardziej też zasłużonych dla historii Polski klasztorów, czy też opactw benedyktynów. W Polsce jego historia sięga, ta najwcześniej datowana około 1077 roku, kiedy jest ufundowani przez Bolesława Śmiałego. No i pierwsi w ogóle zakonnicy, pierwsi mnisi przyjechali z Liège, czyli z terenu dzisiejszej Belgii.
1: No to jest historia, o której trochę chyba czasami zapominamy, bo my się zachwycamy zawsze tym i wspominamy przede wszystkim klasztor w Tyńcu, a o tym naszym w Lubiniu czasami zapominamy.
2: Wiesz, to jest trochę tak jak z zabytkami Małopolski często, że one zawsze miały jednak dobrą prasę, no bo legenda, tak, królewskiego Krakowa i wszystko, co jest wokół, czyli na przykład też klasztor w Tyńcu. To tak jak wszyscy znają kopalnię w Wieliczce i Bochnie, a przecież mamy dużo większą, chociaż oczywiście też dużo nowszą kopalnię w Kłodawie. Ale zostawmy tą dygresję w tym momencie. Faktycznie klasztor lubiński miał niebagatelny wpływ na też rozwój kultury w Polsce. Często mówi się na przykład o Tyńcu, jeśli nawiązuję do tego, o Biblii Tyneckiej, ale pamiętajmy, że według różnych podań to właśnie w klasztorze w Lubiniu miał działać Galanonim, czyli pierwszy polski kronikarz, o którym zresztą niedawno rozmawialiśmy, że on nie był Galem, tylko bardziej był Italczykiem gdzieś z okolic Wenecji. Jakkolwiek najprawdopodobniej właśnie z tym klasztorem był związane. Zresztą tych postaci, które się przewinęły istotnych historycznie dla Wielkopolski, dla całego kraju jest znacznie więcej. Tam pojawia się postać też ojca Bernarda z Wąbrzeźna, który właśnie z klasztoru w Lubiniu pochodził, który chociażby zasłynął chyba swoim najbardziej znanym cudem, czyli pobłogosławieniem tej studzienki, która do dzisiaj funkcjonuje na rynku w Grodzisku Wielkopolskim, i to właśnie ta niesamowita woda, która trysnęła sprawą tego cudu z tej studzienki, miała być podstawą do tego fenomenalnego grodziskiego piwa, które potem zrobiło taką wielką karierę. Oczywiście jak każdy wielki klasztor, wielkie opactwo przyciągnął uwagę możnych książąt, władców, którzy fundowali tam różne czy to ołtarze, czy to kaplice, czy po prostu wspierali finansowo i organizacyjnie działalność tego opactwa. No i oczywiście, jak gdyby oglądając klasztor, czy przede wszystkim kościół lubiński, widzimy tak naprawdę otwartą księgę i historii, i architektury, czy też historii architektury. Zresztą ten remont, który ten klasztor przeszedł nie tak dawno temu, uwypuklił te wszystkie walory historyczne i architektoniczne. Tak więc wchodząc do środka, czy oglądając to z zewnątrz chociażby, widzimy zarówno ścianę romańską z tych takich ciosów kamiennych, czyli tych takich kostek z piaskowca na przykład, czy z innego kamienia. Widzimy strukturę gotyckiej cegły, która tworzy nam dużą część konstrukcji tego kościoła, łącznie ze sklepieniem. Potem widzimy barokowe ołtarze, czy w ogóle barokowy wystrój, który dominuje w środku, notabene bardzo cenny. Ja przynoszę, że jestem większym fanem gotyku niż baroku, ale oczywiście ten wystrój robi wielkie wrażenie. Do tego mamy renesansowe nagrobki szlacheckie, które tam się znajdują. Mamy średniowieczne płyty nagrobne, między innymi księcia Władysława Laskonogiego, który jest pochowany w kościele klasztornym. Tak więc mamy tak naprawdę otwartą, wielką historię nie tylko braci zakonnych, ale też w ogóle tego, jak zmieniały się światowe trendy w sztuce i architekturze. I to możemy oglądać. No i mamy ten też ogromny przedział czasowy, nawet przyjmując tą późniejszą datę, czyli wiek XII, za powstanie takie realne tego opactwa i budowę pierwszego kościoła, no to mamy tam ponad 800 lat historii, właściwie 850 lat historii, która na nas patrzy i my patrzymy też na nią.
1: Nie, nie jedna miejscowość w Polsce mogłaby tej historii pozazdrościć.
2: No mamy całe miasta wielkopolskie, które są dużo młodsze od tego klasztoru. Już nie mówiąc o bardzo wielu kościołach, które nie pamiętają tamtych czasów, no bo jakby tak się przyjrzeć, no to większość budowli sakralnych, które mamy, no to są na ogół albo jest to dojrzałe średniowiecze, czyli tam powiedzmy sobie 1400-1500, albo kościoły barokowe, tak? To jest jakby, mówię to oczywiście tylko o budowlach zabytkowych, tych, które pamiętają czasy romańskie, mamy naprawdę, naprawdę malutko.
1: Czy coś za samym kościołem, za samą świątynią warto tam jeszcze zobaczyć?
2: No, przede wszystkim jest to cały ciekawy kompleks, tak? Jak gdyby, oczywiście część zabudowań jest bardziej współczesna, dwudziestowieczna, kiedy benedyktyni powrócili po wielu dekadach nieobecności do Lubinia. Warto przejść się po całej okolicy, jak gdyby przecież jest tam wspaniały też ogród zielny i uprane są zioła. Pamiętajmy o tym, że benedyktyni są ze słynnej benedyktynki opartej na 21 ziołach. Na placu przed kościołem rośnie pomnikowe drzewo, w którego cieniu można sobie posiedzieć i pokontemplować. Zresztą też opactwo słynie z tego, że można udać się tam na takie pobyty kontemplacyjne czy wyciszeniowe. One niekoniecznie muszą wiązać się, czy być kojarzone z takim pobytem typowo modlitewnym. Po prostu jest to wspaniałe miejsce, żeby w ciszy, w tej atmosferze skupienia i właśnie takiej kontemplacji, która towarzyszy życiu klasztornemu, samemu nabrać może dystansu do świata i tak trochę złapać oddech w taki nie tylko duchowy, ale po prostu taki też umysłowy sposób. Myślę, że jest to ciekawy pomysł.
1: Dla wielu osób może być to ciekawa alternatywa na spędzenie wolnego czasu.
2: No, szczególnie jeśli wyłączą telefon albo w ogóle go nie wezmą, no to może być to pomysł nawet na kilka dni, żeby właśnie taki oddech i pewien dystans do świata złapać. A myślę, że właśnie te stare opactwa, te zakonne, no, też tą trochę swoją atmosferą historyczną i tymi, no tak naprawdę niezliczonymi pokoleniami mnichów, którzy się tam modlili, sprzyjają właśnie takiemu wyciszeniu.
1: No dobrze, ale czy kościół, klasztor, opactwo to jest jedyne miejsce, jedyna atrakcja tych okolic?
2: Nie, i w samym Lubinie znajdziemy coś ciekawego. To jest w ogóle dosyć mała wieś, tak, jak gdyby. Natomiast pamiętajmy, że dokładnie po drugiej stronie szosy, która przebiega przez wieś, jest drugi kościół, podwodnia świętego Leonarda, który przez bardzo długie lata był w ogóle kościołem parafialnym dla tej wsi i dla okolic, dlatego że oczywiście kościół klasztorny był kościołem dla zakonników, którzy przede wszystkim oni go użytkowali, natomiast dla parafian, dla świeckich przeznaczony był drugi kościół na drugiej stronie tej wioski. Dzisiaj jak gdyby jest to kościół oczywiście pomocniczy, parafia jest przy klasztorze, natomiast sam kościół trochę dzielił losy tego klasztornego, tego opactwa. On też jest taką, użyję tutaj trochę anglicyzmu, patchworkową konstrukcją, gdzie widzimy, tak jakby ktoś pozbierał elementy z różnych stylów i różnych epok architektonicznych i połączył w całość. Tak więc z jednej strony widzimy znowu te kamienne ciosy, widzimy gotycką cegłę, ostre łuki, to wszystko, co kojarzymy z epoką gotyku. I na tym wszystkim stoi jeszcze barokowy, biały szczyt, taki tynkowany, który dodaje charakteru temu całemu kościołowi. Więc mamy też przekrój kilku stuleci architektury. Do tego wszystko jest w takim bardzo klasycznym stylu otoczone kościelnym murem. Tam w centrum wsi i wokół tak naprawdę tego kościoła dopiero narasta inne zabudowania, które tworzą tą wieś. To jest też bardzo taki charakterystyczny układ dla bardzo starej wsi, które gdzieś w Polsce występują i to jest tak samo ciekawe miejsce, a chyba mam wrażenie, jak widzę na przykład wycieczki autokarowe, często pomijane, przyjeżdżają, oglądają oczywiście kościół klasztorny, pakują się do autokaru i jadą dalej zwiedzać Szlak Piastowski, bo tego co nie powiedzieliśmy, że oczywiście opactwo w Lubiniu też na Szlaku Piastowskim się znajduje, no bo przecież powstało w samym środku piastowskiej epoki w dziejach Polski.
1: Wiadomo, że można tam dotrzeć autokarem z wycieczką, ale jak jeszcze?
2: To dosyć skomplikowane. No jednak jest to, jak mówię, mała miejscowość położona z dala w ogóle od większych miast. Najbliższym będzie Kościan. Tak więc chyba samochód będzie tutaj najwygodniejszą opcją. No ale oczywiście, jak zawsze promujemy ten transport zrównoważony, więc jeśli by spróbować komunikacji publicznej, no to najlepiej pociągiem byłoby do Kościana, wziąć rower ze sobą i tych kilkanaście kilometrów z Kościana do Lubinia dojechać. Można zrobić to oczywiście główną szosą. Na wielu odcinkach jest tam wytyczony szlak rowerowy, ale oczywiście można też jechać tymi bocznymi drogami, gdzie ruch samochodowy będzie dużo bardziej spokojny, także bez problemu można do tego Lubinia w ciągu pewnie 30-40 minut rowerem właśnie z Kościana dojechać.
1: Czyli spokojnie taki wypad nawet na jeden dzień możemy sobie zaplanować, pewnie gdzieś jeszcze po drodze jakieś postoje, pikniki. I mamy już pomysł.
2: Jest to piękna okolica, przecież jest to cały park krajobrazowy imienia Dezyrego Chłapowskiego. Mamy tam w okolicy pałac w Racocie, mamy pałac w Turwi, mamy Kopaszewską Drogę Krzyżową. Mnóstwo tych fajnych zabytków, które można przy okazji odwiedzić. No i właśnie jadąc rowerem tak naprawdę można je najlepiej z sobą połączyć.
0: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Audycja sponsorowana. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Każdy powinien głosić Ewangelię, powiedział Leon XIV przed modlitwą Anioł Pański. Ojciec Święty zaapelował o wsparcie tych, którzy są zmuszeni opuścić swoje ojczyzny, domy, rodziny. We Włoszech zorganizowano konferencję na temat nadania świętemu Janowi Pawłowi II tytułu patrona Europy. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Głoszenie Ewangelii jest przede wszystkim dzieleniem się doświadczeniem osobistego spotkania z Jezusem i przekazywaniem innym owoców kontemplacji, wskazał Leon XIV przed dzisiejszą modlitwą Anioł Pański. Dodał, że wszyscy możemy kontemplować, powierzając Bogu w milczeniu nasze radości i troski oraz przeglądać z Nim nasze życie. To sprawia, że jesteśmy coraz bardziej osobami wiary mocnej i świadomej, a w konsekwencji wiarygodnymi i wolnymi apostołami, mężczyznami i kobietami potrafiącymi odbijać światło Ewangelii w każdym środowisku i w każdej sytuacji życia oraz dawać o niej świadectwo także tam, gdzie jej wartość nie jest rozumiana bądź akceptowana. Papież dodał, że tak jak na początku chrześcijaństwa, tak i dziś trudne jest głoszenie słowa Chrystusa i odpowiadanie na nienawiść miłością, na przemoc łagodnością, a na zniechęcenie wytrwałością. Dlatego trzeba, abyśmy zakorzeniali naszą wiarę i naszą misję w silnej relacji z Nim. To daje nam siłę do niepoddawania się i ciągłego przekazywania wszystkim, w każdych okolicznościach, Jego orędzia nadziei, miłości i pokoju. Świat bardzo tego potrzebuje. Po modlitwie Anioł Pański Leon XIV przypomniał o obchodzonym dzień wcześniej Światowym Dniu Uchodźcy, a także o przypadającej w tym roku 75. rocznicy konwencji dotyczącej statusu uchodźców, powstałej w celu ochrony osób prześladowanych i zmuszanych do opuszczenia swojej ojczyzny, domu i rodziny.
2: Wyrażam nadzieję, że duch, który inspirował opracowanie tego ważnego instrumentu prawa międzynarodowego, nadal będzie oświecał sumienia osób odpowiedzialnych za losy narodów, powiedział papież. Nikt nie może odwracać wzroku od tych, którzy szukają ochrony i bezpieczeństwa. Zachęcam także wszystkich do przyjmowania osób będących ofiarami prześladowań, aby mogły żyć w pokoju i godności oraz patrzeć w przyszłość z nadzieją, dodał Ojciec Święty.
1: We włoskiej miejscowości Rocca Porena zorganizowano dzisiaj międzynarodową konferencję zatytułowaną Święty Jan Paweł II, kandydat na patrona Europy i doktora Kościoła. Podczas obrad wystąpili naukowcy m.in. z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polskiej Akademii Nauk, Papieskiej Akademii na Rzecz Życia, a także przedstawiciele diecezji Spoleto-Norcia we Włoszech oraz z Sanktuarium Świętej Rity w Rocca Porena.
2: Ksiądz profesor Mirosław Sitarz, moderator ruchu Europa Christi, przedstawił zarys bogatej działalności Jana Pawła II, który, jak stwierdził, upoważnia do stwierdzenia, iż papież Polak był najwybitniejszym ustawodawcą w historii Kościoła Powszechnego i jest kandydatem do tego, aby Stolica Apostolska ogłosiła go patronem Europy i doktorem Kościoła Katolickiego.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
0: Kia. Movement that inspires. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Wyrwani z niewoli. Audycja Fundacji Mater Maria.
1: Dzień dobry, witamy w kolejnej audycji Radia Emaus i Fundacji Mater Maria, Wyrwani z niewoli. Jak zawsze staramy się przedstawić Wam świadectwa osób uzależnionych, ich rodziców, bliskich lub terapeutów, po to, żeby uświadomić Wam, jak straszną rzeczą jest nauk, jak czasami zbiera srogie żniwo niestety, to uzależnienie. I właśnie chyba takim mocnym przykładem będzie dzisiejsze świadectwo Pani Ani. Pani Ani, która chce się podzielić właśnie swoim świadectwem i swojego syna, ale nie będę uprzedzał faktów i zapraszam. Dzień dobry, Pani Aniu.
2: Witam serdecznie.
1: Proszę nam powiedzieć właśnie, jaki był syn, bo o synie będziemy rozmawiać, Pani, jako młody chłopak, nim zaczęły się jego problemy i uzależnienie.
2: Przede wszystkim bardzo wesoły. Był osobą, która wszystkim pomagała. Było go pełno i miał bardzo mnóstwo kolegów. I właściwie koledzy byli dla niego najważniejszym, mam wrażenie, że zawsze szukał aprobaty, zawsze szukał zainteresowania i nawet kiedyś powiedział o sobie, że jest taką trochę maskotką, która wszystko zrobi dla kolegów i dla towarzystwa. I niestety, wybrał niefajne towarzystwo i trafił w niedobre towarzystwo. I dzisiaj niestety go nie ma.
1: Kiedy sobie rozmawialiśmy wcześniej, mówiła Pani, że syn wychowywał się bez ojca. Niech Pani powie, czy właśnie była Pani zmuszona od początku sama, tak, wychowywać syna?
2: Generalnie jestem mamą, która wychowywała synów, bo mam jeszcze jednego syna, bez wsparcia ojca. Pracowałam, żeby zapewnić chłopakom utrzymanie i zapewnić im najlepsze warunki do życia. I wiem, że też gdybym na przykład miała więcej czasu, mogłabym bardziej po prostu sprawować lepszą opiekę nad nimi, ale w związku z tym, że byłam zmuszona utrzymać dzieci sama bez alimentów, bo niestety nie miałam alimentów, były mi przyznane, ale niestety tata nie łożył na dzieci, bo jest taka możliwość, oczywiście wszystko można w Polsce. Natomiast musiałam po prostu sama ich utrzymywać, co było bardzo trudne.
1: Oczywiście.
2: I myślę, że wtedy też nie byłabym po prostu skupiona tylko wyłącznie na tym utrzymaniu, bo ja byłam głównie skupiona na tym, żebyśmy mieli co jeść.
1: Oczywiście, bo widzę, że jest Pani cały czas, takie mam wrażenie, jakby obarczona przez samą siebie, jakby tą winą za to wszystko. Wiadomo, że to nie tak jest. Robiła Pani, co Pani mogła. Była Pani zmuszona dokładnie do tego, żeby synów utrzymać, żeby utrzymać dom. Przykre jest to, że właśnie nie było w tym momencie w żaden sposób ojca, który powinien się chociaż trochę poczuwać. Proszę mi powiedzieć, wracając właśnie do syna, czyli rozumiem, że w szkole, nie wiem, czy to się zaczęło w szkole średniej, jego jakieś wybryki, czy były w ogóle wybryki, czy to po prostu tak popłynęło?
2: Nie, to było tak, że jak był właściwie coś złego zaczęło się dziać, jak był chyba w gimnazjum i wtedy po prostu zauważyłam, że nie radzi sobie w nowym otoczeniu. Myślę, że to też było spowodowane tym, że jednak jak miał te 6-7 lat, ja się rozwiodłam i on po prostu nie miał pewnych rzeczy wtedy przepracowanych, takich psychologicznych, też nie było takiego wsparcia psychologicznego kiedyś, jak jest teraz. I myślę, że ja też o tych rzeczach też nie wiedziałam i dlatego on po prostu zaczął się okres dojrzewania, gdzie też po prostu nie umiał sobie też z tym poradzić. I koledzy, zawsze byli ci koledzy. I było tak, że ja na przykład wyjeżdżałam z pracy, nieraz miałam dwa taty, żeby to jakoś utrzymać. I przyjeżdżałam późno, więc oni byli sami sobie zdani na siebie. Też mi pomagała mama, która przez jakiś czas też mieszkała ze mną, ale było tak, że niestety, byli sami często ze sobą. A po takich doświadczeniach, rozwód jeszcze rodziców, brak drugiego rodzica, myślę, że jest coś tam w głowie, zaczyna się rodzić.
1: Oczywiście.
2: I dziecko czuje się samotne. Ja myślę, że gdybym wtedy na przykład większą pomoc dała, jakąś psychologiczną, wiedziała, że... Znaczy ja też chyba poszłam nawet do psychologa szkolnego, bo wiedziałam, że źle się, że no coś tam złego
1: się dzieje.
2: Dzieje w głowie, w środku. No ale on nie chciał chodzić, a ja stwierdziłam, że no skoro dziecko nie chce chodzić, no to nie będę na siłę. No trzeba było.
1: A może pani powiedzieć właśnie, jakie były te pierwsze objawy już, czy symptomy tego, że coś się dzieje nie tylko złego jakby z synem, ale właśnie, że to może wskazywać na to, że on coś zażywa po prostu.
2: Nie, on wtedy jeszcze nic nie zażywa, ma te 15 lat. Bardziej wydaje mi się, że było też tak, że no, ja mieszkam, Paweł już nie, w innym domu, znaczy w domu, w którym było, byłam tylko ja i drugi syn. I niestety, ale było pole do popisu dla kolegów, była chata wolna, powiedzmy, więc mogli sobie przychodzić, mogli, nikt ich nie kontrolował, mogli robić co chcą, mogli wszystkiego sobie doświadczać. I nieraz była taka sytuacja, że widziałam, że chłopcy, powiedzmy sobie szczerze, palą marihuanę. No bo tak było. I prosiłam, żeby... Znaczy zadzwoniłam do rodziców, poszłam nawet chyba, no to mnie wyśmiali.
1: No właśnie.
2: I powiedzieli, że jestem, że o co im chodzi, dlaczego ja po prostu przychodzę z takim problemem, skoro i dziecko, w ogóle to jego to nie dotyczy. I to było w ogóle przerażające, że ja natomiast mówię, walczyłam, więc jak ja byłam w domu, to koledzy nie przychodzili. Natomiast jak mnie nie było, ja pracowałam, no musiałam pracować.
1: Oczywiście.
2: No to przychodzili. Może mogę jeszcze teraz zaznaczyć, że teraz rodzice mają 800+, ja nie miałam tego. To był taki rocznik, że może załapam się na rok, na dwa lata. Więc no nie miałam takich, powiedzmy, luksusów, w cudzysłowie, tak powiem. Więc no, generalnie no, jednak uważam, że gdybym była bardziej no, w domu, nie musiałabym tyle pracować, to może też by było inaczej. I trochę tak winę też system za to, które... Ja wszystkich winię w koło, to tak wygląda.
1: Wie pani co, ale jeżeli możemy, nim będziemy dalej rozmawiać, opowiadać właśnie o synu, chciałbym się zatrzymać nad taką rzeczą, o której pani wspomniała, bo spotykając się z ludźmi, z rodzicami w szkołach, mam takie nieodparte wrażenie i chciałbym właśnie, czy mi pani to potwierdzi, czy nie. Mówiąc o sobie i o tych rodzicach, o których pani wspomniała, tak? Gdzie pani poszła, gdzie pani rozmawiała. Czy nie ma pani wrażenia, że jednak rodzice często mają większy problem, żeby pogodzić się z tym, że no, ich dziecko ma problem, tudzież może mieć problem, prawda, ale zaczyna coś złego robić, zaczyna zażywać substancje, czy zażywać, że po prostu popalać marihuanę, że zbyt często dzieje się tak, że rodzice albo nie chcą być świadomi, nie dopuszczają do siebie problemu, a tym bardziej nie chcą jakby próbować z nim walczyć.
2: No niestety tak jest. I było dużo takich przykładów, no, że tutaj rodzice w ogóle nie chcieli tego widzieć, zauważać. Uważali, że ja wymyślam, przesadzam. Wiem, że ten chłopiec przestał przez chwilę do nas przychodzić, obraził się, że do rodziców zadzwoniłam i w ogóle, że tak... Później mój syn miał pretensje do mnie, że niszczę mu kontakty z kolegami, więc to się obróciło przeciwko mnie. Tak naprawdę, a wcale ja nie chciałam źle, tak, no, bo ja tutaj walczyłam mojego syna, już jakbym przeczuwała, co się wydarzy. Jakieś takie... Ja byłam bardzo przeciwna też tym kolegom, którzy się z nim kolegowali. Poza tym też po drodze wydarzył się taki wypadek, który też, mój syn też był tego świadomy. Też zaczął się spotykać jeszcze z innym chłopcem. To był jego przyjaciel, który był cały czas często u nas w domu. I no, też się zdarzyła tragedia, dlatego że chłopiec rzucił się pod pociąg. I to też wpłynęło na mojego syna psychikę. To był jego przyjaciel. I to też było tak, że ja stwierdziłam, że skoro jest takie środowisko, no to ja nie chcę, żeby był w takim środowisku i wysłałam go do szkoły średniej, do moich rodziców, do innego miasta, żeby tam mieszkał na czas nauki. No i jak wrócił, bo on wracał zawsze na weekendy, na piątki, bo zawsze, nieraz był częściej nawet w domu, bo to nie było aż tak daleko. No to się kiedyś dowiedział właśnie, że, znaczy widział tego swojego przyjaciela, nie wiem, tydzień przed tym wypadkiem.
1: Tak.
2: I mówił, że był na leczeniu, dożywał jakieś psychotropy, ale rzucił się po prostu, no, znaczy po tym wszystkim, znaczy w ogóle był w dziwnym stanie, takim jakimś nadpobudzony, było wiadomo, że coś wziął. Natomiast po tym czasie, jak go spotkał, czy nas odwiedził, to nie wiem, minęło kilka dni, 3 dni i rzucił się pod pociąg. Miał chyba 17 lat, czy 18, już teraz nie pamiętam. I to też bardzo się odbiło na moim synu. Jestem bardzo wrażliwy i bardzo wszystkim się przejmował, więc po kolei rozwód, po kolei brak ojca, po kolei przyjaciel, który odebrał sobie życie.
1: No, aż się wierzyć nie chcę, że naprawdę tyle tych rzeczy po drodze może się młodemu człowiekowi przydarzyć. Ale rozumiem, że wtedy jakby nie miała pani cały czas świadomości, że syn coś już brał, czy nie brał,
2: to znaczy, ja miałam,
1: czy myśli pani, że to wszystko...
2: Nie, ja myślę, że to wszystko się nawarstwiło i ta jego wrażliwość. I to po prostu spowodowało to, że on nie potrafił, jeszcze po drodze dziewczyna z nim zerwała, że on poszedł po prostu głębiej. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, w co. Ja wiedziałam, że jest marihuana, ale rozmawialiśmy cały czas wszyscy z nim, że to nie jest sposób, że, ale on to lubi, że to nie ma żadnego wpływu. Tłumaczyliśmy, że wszyscy po kolei, że to jest krok dalej, do twardszych narkotyków,
1: tak, tak.
2: Że to wcale nie jest tak, że to jest, to się przestanie. Tak nie działa. Jest krok dalej. Idzie dalej.
1: No właśnie, a jakie były reakcje jego na te wasze...
2: No nic nie docierało.
1: Nic.
2: Nie, nic nie docierało. Po prostu na końcu zaczął przed nami ukrywać. Zresztą też, jak on nie mieszkał ze mną, ja też pewnych rzeczy nie widziałam, a moja mama nie chciała wszystkim mówić.
1: No właśnie, to jest, wracamy znowu do problemu tego, że starsi rodzice czy dziadkowie, no nie chcą problemu.
2: Nie chciała, żebym źle się czuła, żebym się martwiła, ale wtedy właśnie, no szkoda, dużo takich po drodze się rzeczy wydarzyło.
1: No warto, ja myślę, że właśnie warto przy okazji tej rozmowy, tego świadectwa, żeby to wybrzmiało, prawda, że my, jeżeli widzimy, nawet nie u swoich dzieci, widzimy u sąsiada, widzimy u znajomych, widzimy u kogoś z rodziny, że coś takiego się dzieje, żeby chociaż do tego dzieciaka podejść, prawda? Nie wiem, zapytać, czy jeżeli widzimy, że z dzieciakiem nie da się rozmawiać, rozmawiajmy z tymi rodzicami, żebyśmy się nawzajem uświadamiali. Ja wiem, że to jest trudne, bo no, muszę przyznać, że sami spotykamy się nieraz, rozmawiając z rodzicami, że nie wiem, widzimy, że dzieciak niekoniecznie ma, ale może mieć problem, prawda? I najgorsze są odpowiedzi właśnie takie, że ale co wy opowiadacie? Przecież on nigdy, byśmy zauważyli. Ja sam byłem w takiej sytuacji, kiedy mówiłem, że bym zauważył, no i nie zauważyłem, prawda? Dlatego to dopytuję, bo chciałbym, żeby ta audycja właśnie ludziom uświadamiała, że to nie jest tak proste, jak nam się wydaje, że jak my widzimy i zauważymy, to przeważnie to już jest wtedy, kiedy ta osoba już zaczyna popełniać błędy, kiedy już nie uważa, kiedy ma już, tak jest pewny siebie.

0: bo cokolwiek ja robiłam, no to był taki bunt w drugą stronę. Dokładnie tak to wyglądało. Ale jeszcze tylko chciałam wrócić do tego poprzedniego pytania i do tego, że ludzie po prostu nie widzą pewnych rzeczy i jest jakby taki ogólny wstyd mówienia o tym i braku przyznawania się. Poza tym też mam sąsiadkę, która na przykład mówiła, że często, gęsto o otoczeniu, że mieszka tutaj przestępca, coś takiego, więc brak zrozumienia problemów drugiej osoby, ani to skąd one się, bo każdy z nas ma jakiś bagaż doświadczeń i brak zrozumienia drugiej osoby budzi ocenianie, ale nigdy nie powinno się nikogo oceniać, bo nigdy nie byśmy w takiej sytuacji i jeżeli ktoś w ten sposób mówi, to znaczy, że no, uważam, że no, ma dużo rzeczy do przepracowania sam ze sobą, bo uważam, że nie powinno się
1: oczywiście
0: w ten sposób podchodzić.
1: Znaczy w ogóle jest też taki kłopot z tym, że o narkomanii, o uzależnieniu ogólnie. O uzależnieniu nie mówi się jako o chorobie, prawda? To jest coś takiego, że właśnie tak jak pani mówi, od razu się tego człowieka ocenia, że on jest zły, że on jest może przestępcą i tak dalej, a nie mówi się o tym jak o chorobie. A to jest choroba, prawda?
0: Tak.
1: Jeżeli potrafimy mówić, ja już to powtarzam enty raz w tej audycji, ale będę to mówił do skutku, że jeżeli potrafimy o raku, jeżeli potrafimy o cukrzycy, tak, która jest też przecież chorobą nieuleczalną, mówić o tym, potrafimy tej osobie współczuć nawet i tak dalej, to pomyślmy, że to też jest choroba, też jest chorobą nieuleczalną, chorobą nawrotową, no, która niestety też często, jak tutaj wiemy sami w tym przypadku, kończy się tragicznie. I myślę, że tu jest kolejna rzecz, gdzie musimy sobie uświadomić, że to jest choroba. Mówmy o tym i mówmy w ten sposób, żeby próbować jakoś zaradzić.
0: No fajnie by było, gdybyśmy byli bardziej otwarci na tego typu problemy i nie oceniali, bo no ja się spotkałam z czymś takim i to było dla mnie po prostu tak oduch w głowę, dlatego że jeżeli są tego typu problemy, to znaczy, że one wynikają z nieprzepracowanych emocji, które są w każdym z nas i tylko, że nie każdy ma szczęście na przykład natrafić na pomocną dłoń albo na osobę, która pomoże albo zrozumie. I to jest właśnie też takie, myślę, że no trudne w tym naszym współczesnym świecie.
1: Nim zadam kolejne pytanie, zapraszamy słuchaczy na chwilę przerwy.

0: Wracamy po krótkiej przerwie. Przypominam, słuchacie Radia Emaus i Fundacja Mater Maria w audycji Wyrwani z niewoli. Naszym gościem jest pani Ania, która opowiada o uzależnieniu swojego syna, który niestety w sposób tragiczny zakończył swoje życie. I przejdźmy może do następnego pytania. Chciałem zapytać, w tej całej sytuacji, kiedy właśnie tak jak pani mówi i te relacje z synem zaczęły się psuć, wiedziała już pani, co się dzieje, jak rodzina na przykład na to wszystko reagowała? Czy oni byli po pani stronie, czy nie wiem, uważali, że przesadza pani?
1: Ja byłam z tym wszystkim sama. Tak naprawdę. I no czym? Nikt nie wiedział, co ma zrobić, bo nigdy nie było czegoś takiego w naszej rodzinie. Uzależnienie od narkotyków. I tak naprawdę nikt mi nie pomagał. Tylko jedynie mama mnie wspierała, ale tak naprawdę z tym wszystkim ja byłam sama. Tata trochę jego wiedział, ale no, właściwie wszystko wiedział. Natomiast no, nie pomógł też mu. Więc tak naprawdę no, byliśmy sami.
0: Ale nie wiem, ma pani rodzeństwo? Przepraszam, że tak. I oni też nie wiedzieli, czy po prostu wiedzieli, a niczym nie próbowali pomóc?
1: Wiedzieli, ale twierdzili, że to nie jest ich problem. To nie było tak. No. Zresztą syn też miał chrzestnego, który w ogóle też się nie interesował swoim chrześniakiem. Bardziej, że miał tylko jedną córkę. Nawet kiedyś jego imieninach zapomniał, gdzie w tym urodzinach, gdzie nawet był chyba w tym dniu u swojego taty i też zapomniał, że po prostu złożyć mu życzenia, więc no nie. Byliśmy po prostu tym wszystkim sami. Dzisiaj tak po prostu do tego podchodzę i to po prostu też chyba było dosyć trudne dla mnie.
0: Zapewne. Ja nawet nie mogę sobie wyobrazić, jaka burza emocji była i jakich uczuć. Nie wiem, czy to była bardziej bezradność, czy to był lęk z pani strony. Co się pojawiało w takich momentach?
1: Ja się bardzo bałam cały czas o syna i znaczy ja się różnych rzeczy domyślałam, różne rzeczy. Nieraz znikał w nocy, później się pojawiał, gdzieś jechał, później go nie było i cały czas się w niego bałam. Non stop się modliłam, ale żeby mu się nic nie stało, ale no stało się to, co się stało, się go nie ma. Próbowałam, byli nawet chłopcy, którzy byli z domu, znaczy nie z domu, zapowiedziałam, z ośrodka leczenia z Różnowic, którzy już przeszli terapię, próbowali go namówić, żeby go spakować. Powiedział, że on nigdzie nie pojedzie. Chodził do psychologa, ale później miał online i na stacjonarne nie chciał chodzić. Potem może to było na nie. Ja też nie wiedziałam, co mam robić do końca. Jak mu pomóc, jak się zdecydowałam, no bez własnego uwolnienia, to już było troszeczkę za późno, bo zrezygnowałam, a po miesiącu, właściwie po dwóch miesiącach mój syn nie żył. Bardziej, że też się bałam, bo mówił, że jeżeli go bez własnego uwolnienia, to on sobie krzywdę zrobi, więc ja się trochę tak bałam, ponieważ no, miał chyba wcześniej jakąś tam, też chyba próbował się pociąć, czy coś sobie zrobić i wtedy zadzwonił po karetkę i cały czas się o jego życie bałam. Natomiast mówię, no ja byłam w tym wszystkim taka osamotniona, bo moja mama też właściwie nie wiedziała, jak ma mi pomóc, bo właściwie no nikt nie wiedział, co tu zrobić. Jak ja zaczęłam szukać pomocy,
0: no
1: to było też w Gnieźnie, z którego uciekł, no ale to też nie było dobre miejsce. Potem też poszłam do jakiegoś psychologa na NFZ, to powiedzieli mi, że jedynie tylko i wyłącznie terapia roczna w Monarze, gdzie on się w ogóle nie chciał zgodzić. Później pojechaliśmy do szpitala, zgodził się, już błagałam go, chociaż na inny szpital. Pojechaliśmy do HCP u Cegielskiego. Byliśmy spakowani, wszystko mieliśmy. Pojechaliśmy w drogę i powiedzieli nam, że nas nie przyjmą.
0: Aha.
1: Bo żeby dostać się na terapię, trzeba się zapisywać. Zapisy są około na 3 miesiące, a my potrzebowaliśmy już pomocy. Był człowiek, który się zdecydował na pomoc w danym momencie i on był spakowany, gotowy, okej, idę do szpitala na leczenie. Oni nas nie przyjęli.
0: Wie pani co, Ja wiem, że to jest trudne i ja nie chcę nikogo usprawiedliwiać tym, co pani powiem, ale no, tak jak mówię, od jakiegoś czasu spędzamy dużo czasu i w ośrodku i rozmawiamy z lekarzami i tak dalej. Wynika to chyba trochę z tego, że potrzeby, jeśli chodzi o terapię, jeśli chodzi o detoks, są tak potężne, że naprawdę w ośrodkach czeka się tygodniami za miejsce. Ja wiem, że to jest najgorsze dla rodzica, co może usłyszeć, że musisz poczekać. Jeżeli ten dzieciak ma akurat ten przebłysk świadomości i powie, dobra, idę się leczyć, ale to musi być teraz, prawda? Bo wiadomo, że on kiedyś znowu przyjdzie głód i jego już nie będzie nic interesowało. Ani to, co powiedział 2 dni temu, ani... Wiem, że to jest straszne, ale to tylko ukazuje problem, jaki mamy w Polsce, że tych ośrodków jest naprawdę mało, szczególnie jeśli chodzi o młodzież, prawda? Bo jeśli chodzi o dorosłych, ten wachlarz jest troszeczkę większy. Czyli jeśli można wiedzieć, jak długo trwała ta walka właśnie, że jakiś specjalista, ten lekarz...
1: Myślę, że jest 2-3 lata.
0: No to jest pani niesamowicie silną kobietą, że tak długo próbowała pani cały czas?
1: Ja cały czas próbowałam i ja nie odpuszczałam, tylko że mówię, no... Zawsze był jakiś mur na drodze i najgorsze było też to, że ja też sama nie wiedziałam, gdzie ja mam iść. Gdybym wiedziała na przykład, że nie iść do Gniezna, bo uważam, że Gniezno spowodowało u niego to, że on tam więcej nie chciał być, że...
0: Nie chciał trafić więcej na leczenie po prostu.
1: Tak, źle powiedziałam. On nie chciał więcej trafić na żadne leczenie, bo jak zobaczył, że jest zamknięty z wariatem, przepraszam, ale z osobami, które są chore, gdzie patrzy się w sufit, gdzie raz na 2 tygodnie przychodzi psycholog, no to on nie chciał trafiać na taką terapię. I on miał już, jak już go prosiłam, żeby jechał do Monaru, no to on, dla niego to była po prostu to śmierć za życia. I on nie chciał tam iść, więc ja też trafiłam, bo ja gdybym, słuchaj, bym wiedziała, że robi się tak i tak, że ja od gabinetu do gabinetu, do jednego specjalisty do drugiego specjalisty jeździłam, od psychologa do psychologa, ze szpitala do szpitala. Ja nie usłyszałam wtedy, że kurczę, od razu, zanim pojechaliśmy do tego Gniezna, tylko że jeść po prostu na terapię, to on by żył. Tylko ja po prostu o tym nie wiedziałam, że jest taka kolejność. Osoba, która no, nie miała doświadczenia z narkotykami nigdy, ani z czymś takim, nie zostałam po prostu prawidłowo pokierowana, ale też nie miał mnie kto pokierować, ani miał kto powiedzieć, więc to jest takie przerażające, że nie ma takiej świadomości. Ja świadomość miałam, że jest mój syn uzależniony, że potrzebuje pomocy, ale on też nie chciał. On nie chciał tej pomocy. On cały czas mówił, skoro ja sobie nie chcę pomóc, to ty mi też nie pomożesz. I to jest też tak często z osobami uzależnionymi, że jeżeli do nich mówi się, że muszą dotknąć dna, i wtedy, jeżeli dotkną dna, to wtedy po prostu chcą coś ze sobą zrobić i wtedy tak. Muszą chcieć. Ale już uważam, że mój syn dotknął dna kilka razy i on nie chciał nic zmienić i dalej się nic nie wydarzało. Nie wiem, coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale tak może mi za chwilę przyjdzie do głowy, że no ale niestety, no ja nie wiedziałam, co mam najpierw zrobić, po prostu jaką tą kolejność. No niestety tutaj ten szpital trochę tak spowodował, że mój syn nie widział sensu leczenia.
0: Wie pani, to dotknęła pani znowu bardzo ważnej rzeczy. Nasz czas się już kończy na ten odcinek, ale może zamknijmy go w ten sposób, że właśnie rodzice często nie wiedzą, co zrobić, nie wiedzą, gdzie się udać, prawda, żeby ta pomoc przyszła jak najszybciej. Następny, mi się wydaje, może nie w pani przypadku, ale tak z rozmów wynika też, że często rodzice, nawet jeżeli chcą i zwróciliby się, wstydzą się, tak, żeby to było w jakiejś tutaj miejscowości tej samej, jeżeli to jest mała miejscowość, szukają czegoś na zewnątrz, znowu nie wiedzą, gdzie.
1: Tak, bo nie ma.
0: To znaczy, wie pani co, może nawet są, ale my jesteśmy tacy też trochę bezradni często i ta panika, bo tak to trzeba nazwać, tak? Jest panika, chce dziecku pomóc, nie wiem jak, i się blokujemy. I trzeba by chyba tym rodzicom też uświadomić, jest dzisiaj internet, każdy ma internet w kieszeni.
1: Tak.
0: Szukać, nie bać się, bo ja sobie tak myślę, że ludzie często też porozmawialiby chętnie z kimś, kto ich nie zna, żeby się móc wygadać, żeby móc ten problem przedstawić, a jednocześnie nie musieć myśleć o tym, czy ten ktoś powie, nie wiem, sąsiadowi, rodzinie
1: to znaczy,
0: i tak dalej.
1: Ja właśnie przypomniało mi się, co chciałam, tylko tak wejdę tak na szybko w słowo powiedzieć. Chodzi o to, że znalazłam też taką grupę Aeon. Aeon?
0: Tak.
1: Aaron? Nie pamiętam teraz.
0: No Naron.
1: Naron, online. I też pan był terapeuta, który był w Anglii, który rozmawiał z moim synem, mówił mu, że mu pomoże, że była grupa wsparcia, że ma być na spotkaniach online. On nie chciał. Mhm. Też nie chciał. Więc no, ja go tam telefon dawałam na siłę i w ogóle było cały czas nie, jeżeli ja sam sobie nie pomogę, ty mi nie pomożesz.
0: To on i tak miał dużą świadomość tego wszystkiego.
1: Miał bardzo dużą świadomość.
0: Ale o tym porozmawiamy chyba już w następnym odcinku. Nasz czas na dzisiaj się kończy. Bardzo za dzisiaj pani dziękuję, pani Aniu. Przypominam, że słuchaliście kolejnego odcinka audycji Wyrwani z niewoli Radia Emaus i Fundacji Mater Maria. Ja nazywam się Robert Zachert. Proszę was o kontakt z naszą fundacją w tematach naszych audycji oraz również innej całym spektrum profilaktyki uzależnień i samych uzależnień. Nasz telefon 669-678-473 oraz e-mail biuro@matermaria.org.pl. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.
2: Wyrwani z niewoli. Radio Emaus. Na dobry dzień.

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom

0: Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 9, w którym Morze Czerwone i Ocean Indyjski okazują wielką przychylność zamiarom pana Foga. Odległość między Suezem a Adenem wynosi równe 1310 mil i według planu towarzystwa winna być pokonana w ciągu 138 godzin. Mongolia szła pełną parą i nie ulegało wątpliwości, że przypłynie do celu przed terminem. Większość pasażerów, którzy weszli na statek w Brindisi, udawała się do Indii. Niektórzy spieszyli się do Bombaju, inni przez Bombaj do Kalkuty, bo od czasu, gdy linia kolejowa przecina Półwysep Indyjski w całej jego szerokości, nie potrzeba już okrążać cypla cejlońskiego. Wśród podróżnych znajdowało się wielu urzędników i wojskowych wszelkich stopni. Ci ostatni byli to zarówno oficerowie właściwej armii brytyjskiej, jak i dowodzący oddziałami krajowych wojsk sepojów. Jedni i drudzy byli znakomicie uposażeni. Spędzano tedy czas na pokładzie Mongolii w sposób przyjemny i wykwintny. Prócz urzędników państwowych było tam kilku młodych zapaleńców, którzy z milionami w kieszeni ciągnęli do Indii w zamiarach handlowych. Intendent, mąż zaufania armatorów, dzierżący na statku władzę równą władzy kapitana, dbał o to, żeby pasażerom nie zbywało na niczym. Podczas pierwszego śniadania, podczas lunchu o godzinie drugiej, przy obiedzie o pół do szóstej i przy kolacji o ósmej, stoły uginały się od świeżego mięsiwa i smakowitych przystawek dostarczonych przez kuchnię i spiżarnię parowca. Pasażerki, których było kilka na statku, przebierały się dwa razy dziennie. W przerwach między posiłkami słuchano muzyki, a nawet, gdy morze na to pozwalało, tańczono. Lecz Morze Czerwone, jak wszystkie zatoki, wąskie, a wydłużone, jest kapryśne i złośliwe. Gdy dął wiatr, czy to od brzegów azjatyckich, czy też od strony Afryki, Mongolia, podługowate wrzeciono opatrzone śrubą, zataczała się gwałtownie pod naciskiem bijących w burtę fal. W takich chwilach damy kryły się w kabinach, fortepiany milkły, urywały się śpiewy i tańce. A jednak statek, mimo wichury, mimo wzburzonego morza, party swą potężną maszyną, zdążał bez opóźnienia do cieśniny Bab el-Mandeb. Czymże się podczas tej burzy zajmował pan Phileas Fogg? Zapewne przypuszczacie, że niespokojny i przerażony nieprzewidzianymi harcami wiatru i morza śledził z zapartym tchem drżenie kadłuba statku, wstrząsy i skoki, które mogły przecież stać się powodem awarii, przymusowego postoju w przygodnym porcie i w rezultacie popsuć jego wielką grę. Nie, nie. Ten pan nie ulegał żadnemu z powyższych wzruszeń, a w każdym razie nie okazywał tego po sobie. Był w dalszym ciągu człowiekiem chłodnym i opanowanym, przynoszącym prawdziwy zaszczyt klubowi, do którego należał. Odnosiło się wrażenie, że nie ma takiej okoliczności, takiego wypadku, który mógłby przełamać jego obojętność. Zaiste nie wydawał się bardziej czymkolwiek przejęty niż chronometry okrętowe. Rzadko wychodził na pokład. Morze Czerwone, bogaty skarbiec wspomnień historycznych, świadek niemowlęcego okresu ludzkości, nie nęciły jego wyobraźni. Nie wypatrywał na horyzoncie fantastycznych zarysów przedziwnych miast nadmorskich. Nigdy nie dumał o niebezpieczeństwach Zatoki Arabskiej, o których z trwogą wspominają najstarsi historycy Strabon, Arjen, Artemidor, Edrisi, a na którą starożytni żeglarze nie ośmielali się wyruszać bez błagalnych modłów i dymów ofiarnych. Cóż wtedy porabiał ten najczcigodniejszy z dziwaków zamknięty w kabinie Mongolii? Przede wszystkim spożywał z apetytem wszystkie cztery posiłki dziennie, bez względu na skoki i podrygi miotanego falami statku. Nie wyglądało na to, by jakakolwiek burza mogła rozstroić mechanizm jego znakomicie funkcjonującego organizmu. Poza tym grywał w wista. Tak jest. Zdołał odkryć na statku trzech partnerów równie rozmiłowanych w tej grze jak on sam. jakiegoś poborcy podatków jadącego na nowe stanowisko w Goa, pewnego pastora wielebnego Decimusa Smitha, który powracał do Bombaju i generała wojsk królewskich, który dążył do swego garnizonu w Benares. Wszyscy trzej oddawali się grze wywista z równą pasją jak pan Fogg i nie wstawali od stolika całymi godzinami. Także i do obieży świata choroba morska nie miała przystępu. Zajmował kabinę na przodzie okrętu i tak samo jak jego pan, zmiatał sumiennie wszystkie dania, które mu przynoszono. Przyznawał w duchu, że podróż w podobnych warunkach nie ma w sobie nic przykrego. Zaczynał wręcz chwalić sobie to wszystko. Jadło się tu nie z gorzej, dobrze spało, przy tym można było pogapić się na ciekawe rzeczy, a zresztą pocieszał się, że cała ta awantura skończy się prawdopodobnie w Bombaju. Nazajutrz po wyruszeniu z Suezu, 10 października, nie bez przyjemności spotkał na pokładzie owego uprzejmego pana, do którego zwrócił się był po wylądowaniu w Egipcie, szukając konsulatu. Chyba mnie oczy nie mylą, zakrzyknął uśmiechając się szeroko do pana Fixa. Przecie to pan oprowadzał mnie tak grzecznie po Suezie. Prawda, ja pana poznaję, odpowiedział agent. Jest pan, zdaje mi się, na służbie u tego oryginała z Londynu. Zgadza się, panie Fix. Otóż to, panie Fix. Okropnie mrad, że tu pana widzę. To i pan dokądś płynie? Tam, gdzie i pan. Do Bombaju. Świetnie się składa. Czy pan już kiedy próbował tej przejażdżki? Niejednokrotnie, odparł detektyw. Jestem agentem Towarzystwa Żeglugi Wschodnioindyjskiej. O, to pan zapewne zna Indię. No, naturalnie, mruknął Fix, który nie chciał za daleko posunąć się w kłamstwie. Jest tam co ciekawego w tych Indiach? Jest wiele rzeczy ciekawych. Meczety, minarety, świątynie, fakirzy, pagody, tygrysy, węże, bajadery. Miejmy nadzieję, że nie zabraknie panu czasu, żeby to wszystko obejrzeć. Niby ja mam te nadzieje, proszę pana. Człowiek ze wszystkimi klepkami w głowie nie powinien spędzać swego żywota na skakaniu z parowca na pociąg i z pociągu na parowiec pod głupim pretekstem, że chodzi o podróż dookoła świata w 80 dni. Tego nie lubię. Ale niech się pan nie boi. Te łamańce skończą się w Bombaju. Żebym tak zdrów był. A jakże się czuje pan Fogg? Spytał uprzejmie pan Fix. Jak najlepiej, dziękuję panu. I ja też, chwalić Boga, nie z gorzej. Apetycik mam, nie przymierzając jak ludożerca na czczo, a wszystko przez to morskie powietrze. Ale pańskiego chlebodawcy jakoś na pokładzie nie widać. A to prawda, jaśnie pan nie jest ciekawy. Wie pan, co mi chodzi po głowie? Że cała ta rzekoma podróż naokoło świata może kryć w sobie jakąś sekretną misję, misję dyplomatyczną na przykład. Nic o tym nie wiem, wyznał obieży świat. Między nami mówiąc, nie dałbym ani pół korony za zdobycie tej tajemnicy. Odtąd obieży świat i Fix często ze sobą gawędzili. Inspektorowi zależało na tym, aby zacieśnić znajomość ze służącym pana Foga. W pewnym momencie mogło się to przydać. Ciągnął go wtedy przy każdej okazji do baru, tam stawiał wódkę albo jasne piwo, a obieży świat przyjmował to bez ceregieli. Raczyli się zresztą wzajemnie, bo lokaj nie chciał pozostać mu dłużnym, a poza tym nabierał do swego kompana coraz więcej przekonania i sympatii. Tymczasem statek szybko mknął naprzód. 13 października ujrzano Mokkę, otoczoną pasem rozsypujących się murów, od których odbijała się świeża zieleń palm daktylowych. Z dala, wśród gór, ciągnęły się plantacje kawy. Obieży świat ucieszył się widokiem sławnego miasta, a nawet dowodził, że krąg jego murów i na pół zburzona baszta, stercząca niby ucho dzbana, do złudzenia przypominają filiżankę do czarnej kawy. Tejże nocy przebyto cieśninę Bab el-Mandeb, co po arabsku znaczy brama łez. Nazajutrz Mongolia zawinęła do Steamer Point, na północny zachód od Redy Adenu. Miała się tam zaopatrzyć w paliwo, co z dala od ośrodków węglowych jest sprawą niezwykle trudną. Trzeba było w wielu portach świata założyć swego rodzaju spiżarnie. Na tych oddalonych morzach płaci się 80 franków za tonę węgla. Samo tylko Towarzystwo Żeglugi Wschodnioindyjskiej łoży na ten cel rocznie 800 tysięcy funtów, inaczej mówiąc 20 milionów franków w złocie. Mongolia miała jeszcze przed sobą 1650 mil drogi, a 4 godziny musiała poświęcić na postój w Steamer Point, aby zapełnić węglem swoje składy. Zwłoka ta była przewidziana i w niczym nie szkodziła planom pana Foga. W dodatku parowiec przybył do Adenu nie 15 października rano, jak przewidywał i oficjalny rozkład, ale już 14 wieczorem. Zyskiwało się przez to 15 godzin czasu. Pan Fok i jego lokaj zeszli na ląd z zamiarem poświadczenia paszportu. Fix posuwał się w pewnej odległości za nimi. Natychmiast po załatwieniu formalności pan Phyllis wrócił na pokład i zasiadł do przerwanej partii wista. Obieży świat został w mieście i swoim zwyczajem włóczył się wśród tłumów Somalisów, Parsów, Żydów, Arabów i Europejczyków tworzących 25-tysięczną masę ludności Adenu. Podziwiał silne fortyfikacje, które czynią z tego miasta istny Gibraltar wód indyjskich. Ciekawe, bardzo ciekawe, mruczał do siebie obieży świat, wracając na statek. Widać, że podróże są coś warte, jeśli się pragnie zobaczyć nowe rzeczy. Już o 6 po południu Mongolia biła skrzydłami swej śruby wodę Redy Adenu i wkrótce statek znalazł się na Oceanie Indyjskim. W ciągu 168 godzin powinien był pokonać przestrzeń dzielącą go od Bombaju. Morze sprzyjało żegludze. Utrzymywał się wiatr północno-zachodni, co pozwoliło użyć dodatkowo żagli. Statek znalazł mocniejsze oparcie i kołysanie prawie ustało. Zaraz też wylegli na pokład pasażerowie. Znów zaczęły się koncerty i bale. Podróż odbywała się w sprzyjających warunkach. Zadowolony był zwłaszcza obieży świat i bardzo sobie chwalił towarzystwo Fixa, któremu zesłał łaskawy przypadek. Około południa, w niedzielę 20 października, ujrzano brzegi Indii. W 2 godziny później na pokład wszedł pilot. W dali, na horyzoncie, wzgórza zlewały się łagodnie z błękitnym tłem nieba. Wkrótce można było rozróżnić sylwetki palm. Statek wsunął się do naturalnej redy utworzonej przez wyspy Salset, Kolaba, Elefanta i Butcher. O 4:30 przybił do mola w porcie Bombaju. Phyllis Fogg skończył akurat 33 robra w tym dniu. On i jego partner dzięki mistrzowskiemu zagraniu wzięli wszystkie 13 lew i jakby na ukoronowanie pięknej podróży zapisali sobie licytowanego szlema. Zamiast 22 października Mongolia zawijała do Bombaju 20. Stanowiło to w całości trasy Londyn-Bombaj zysk 2 dni, których pan Fogg nie omieszkał wpisać w odpowiednią rubrykę.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
3: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, witamy Państwa bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że czekacie na dalszy rozwój tekstu naszego psalmu.
1: Tak, psalm 31, bo ten psalm omawiamy już od zeszłego tygodnia i tak trochę przerwaliśmy w połowie, bo czytaliśmy sobie wersety od 7 do 9 i do końca nawet ich nie omówiliśmy jeszcze w zeszłym tygodniu, a właściwie to ksiądz ich nie omówił. No. Dlatego jakby wrócimy do nich teraz jeszcze, zanim dalej z tekstem, bo ten psalm w ogóle jest dość długi, on ma chyba 30 parę wersetów, nie, 25, więc 25. Ale to i tak będzie kilka audycji, jak znam życie. Ale nic, nie wyprzedzamy, na razie czytamy.
2: Dobrze.
1: Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bóstwa. Ja natomiast pokładam ufność Panu. Weselę się i cieszę z Twojej łaski, boś wejrzał na moją nędzę, uznałeś udręki mej duszy i nie oddałeś mnie w ręce nieprzyjaciela. Postawiłeś me stopy na miejscu przestronnym. Ksiądz ostatnio nam tłumaczył, że ma nowsze tłumaczenie i tam jest nienawidzę tych, którzy czczą marne bóstwa. Tak. O tej różnicy już mówiliśmy, a teraz zobaczymy, co dalej.
2: Co dalej, tak. A więc...

różnicy w zapatrywaniu na jakość tego życia, znaczy jakość życia wyznawców Boga prawdziwego i wyznawców bożków fałszywych. I tam stwierdziliśmy, jeżeli Państwo przypominacie sobie, że bożki pogańskie nie dbają raczej o jakość życia swoich wyznawców, tylko o ilość składanych ofiar, no i na jakim one terenie są czczone. To wtedy, jeżeli im więcej wyznawców, im więcej składanych ofiar, tym bóstwo było wyżej plasowane w panteonie tych, które gdzieś tam go otaczały. Natomiast Bóg prawdziwy nie ma żadnego powodu, żeby się bić o jakieś miejsce z fałszywym bożkiem w sercu człowieka i dlatego zależy mu na jakości życia. Dlatego powiemy rzeczywiście, że nasza religia już jako spadkobierca religii Starego Testamentu, religii judaistycznej, jest religią moralności, a nie religią kultu. Owszem, kult jest, ale kult jest zawsze budowany na moralności. Moralność dla Boga jest zawsze ważniejsza niż kult. I to jeszcze jak będziemy właśnie w prorokach, zwłaszcza u proroka Izajasza, to tak od razu będziemy mogli zobaczyć, że tam rzeczywiście Bóg wartość kultu w swoich oczach uzależnia wyraźnie od wartości, od jakości postępowania. Ale o tym na razie jeszcze tak nie będę Państwa głęboko wprowadzał, chociaż moglibyśmy też, ale to już byśmy znowu już tutaj naprawdę bardzo dużo czasu musieli stracić, bo te teksty proroków są dla nas takie dosyć rozbudowane, bo oni właśnie na to bardzo zwracali uwagę, żeby nie było rozwinięcia się moralności postępowania, czyli jakości postępowania, tego wezwania Bożego do życia dobrego z właśnie z oddawaną czcią Panu Bogu. Tak już Państwo też może pamiętacie, uczynił to Kain swego czasu na początku ludzkości, bo oddawał Panu Bogu chwałę i prawdopodobnie było to wartościowe, jeżeli chodzi o materię ofiary, bo on tam był rolnikiem, składał z tego, co miał dobrze, ale było to ewidentnie nieszczere, ponieważ Bóg zarzucił mu właśnie sposób życia. Mówi, no wpierw popraw życie, a potem przyjmę to, bo twoją ofiarę. I to jest to, co jest dla Pana Boga naprawdę absolutnie fundamentalne. I stąd też, jeżeli tutaj mamy to stwierdzenie, że ja nienawidzę tych, którzy czczą marne bóstwa, to nienawidzę po pierwsze dlatego, że, znaczy nienawidzę, głęboko, radykalnie się z nimi nie zgadzam, bo to nie jest w sumie to stwierdzenie nienawiści takiej klasycznej, która byłaby grzechem naprawdę ciężkim przeciwko miłości bliźniego. To tu też musimy od razu to odróżnić, proszę Państwa, bo nienawiść jako taka, Jezus nigdy nie zaakceptuje nienawiści wobec bliźniego, nawet tych bliźni, którzy są źli, którzy są okrutni, którzy popełniają ogromnie wiele zła, oni będą ukarani przez Pana Boga, ale od razu mówimy, że rzeczywiście nienawiść nie jest drogą rozwoju duchowego człowieka, nawet jeżeli wydawałoby się, że jest to nienawiść do zła, to znaczy do właśnie

0: Mogę powiedzieć ściśle, że ja tego nienawidzę.
1: To jest ta prosta zasada, że żeby skupiać się na
0: uczynkach.
1: Że potępiać czyny, tak, a nie ludzi.
0: Tak jest właśnie, bo w końcu ostatecznie biorąc...
1: Przecież tego słowa potępiać też bardzo nie lubię, bo ono zawsze konotacje takie bardzo już...
0: Ostateczne wręcz, tak, takie, no, takie krańcowe. Natomiast jeżeli wiem, że jest to zło, no bo to się da rozróżnić, bo od tego mam rozum, od tego mam sumienie. I jeżeli ja widzę, że to jest zło, to im bardziej potępię zło, to też odpowiedź właściwa byłaby, tym bardziej pragnę uratować tego, kto to zło czyni. A więc przynajmniej zwrócić mu uwagę na to, upomnieć go i wskazać mu konsekwencje tego, co robi. I w tym momencie widzimy, jak łatwo, znaczy łatwo, tak jasno mogę odróżnić właśnie moje potępienie zła, a jednocześnie wyraźnie zaznaczyć, że chcę uratować tego, kto to zło czyni. O ile oczywiście się da, bo każdy jest wolny, ktoś może nie chce tego zrobić, ale to ja już wtedy nie będę przed Panem Bogiem odpowiadał za zło, które czyni ktoś, kto chce uparcie je czynić. Ale pewne upomnienia, dlatego Pan Jezus też mówił o konieczności upominania tego, co nazywamy upominaniem braterskim. Ale jak zwykle, znowu już szeroko idziemy, tutaj to sformułowanie nienawidzę, proszę Państwa, to jest taki ekwiwalent bardziej uczuciowy sformułowania radykalnie się nie zgadzam o takie coś. Czyli radykalnie nie zgadzam się z tymi, którzy czczą marne bóstwa. I tu już od razu mieliśmy już i tydzień temu, i teraz też tę samą odpowiedź, proszę Państwa, ponieważ po pierwsze żyją w kłamstwie, a po drugie nie naprawiają swojego życia, bo te bóstwa nie są dla nich jakimś autorytetem, który będzie ich ciągnął właśnie w stronę wartości, czy dobra tego życia, czy realizacji jakichś spraw właśnie takich, które są cenne. Dlaczego? Bo te rzeczy kosztują. A co kosztuje, to nie jest chętnie wybierane. My dzisiaj wszyscy żyjemy jako spadkobiercy grzechu pierworodnego. I z reguły niestety, proszę Państwa, idziemy na pewne łatwizny życia, niźli na podejmowanie rzeczy trudnych, które nas kosztują, zwłaszcza rezygnacje z różnego typu przyjemności i tak dalej. A wiemy, że bez pracy nie ma kołaczy, jak mówi bardzo ładnie nasze jedno z przysłów. A więc jeżeli chcę być człowiekiem wartościowym, to ja muszę sobie czegoś odmówić, do czegoś się zmusić, z kolei muszę podejmować trud. Bożki pogańskie tego trudu nie wymagają. I stąd też moja radykalna niezmiana, znaczy nie, moja radykalna niezgoda na to, żeby zmienić życie, przepraszam, nie żeby zmienić, moja radykalna na to trwanie właśnie przy tym fałszywym kulcie, bo ja nie zmienię wtedy swojego życia, jest zupełnie zrozumiała właśnie. Po pierwsze trwam w kłamstwie, a po drugie moje życie się kompletnie nie zmienia. I dlatego, jeżeli autor mówi nienawidzę, znaczy bardzo zupełnie nie zgadzam się właśnie z taką postawą życiową. I odpowiedź jest jednoznaczna, pokładam ufność w Panu, w którego wierzę i tę ufność pokładam w tym, który mnie ewidentnie prowadzi ku temu, co jest wartościowe, co jest dobre, bo On mi wskazuje drogę, On mi daje silną wolę, On mi daje łaskę potrzebną do realizacji tego dobra, a więc cała moja ufność jest w Nim złożona. I teraz właśnie to mamy ósemeczka, wesele się. Cieszę się z Twojej łaski, bo to jest ta moja odpowiedź. Jeżeli w Tobie położyłem nadzieję, widziałem, że Ty teraz działasz, za każdym razem, Boże, to, no, no, znaczy, widzicie Państwo, każdy z nas to ma, że odczuwamy radość. Jeżeli gdzieś tam właśnie prosiłem Boga o cokolwiek i doświadczyłem tej pomocy, moja sytuacja uległa poprawie. Obojętnie mówię, jakie by to nie było zło, to w tym momencie, no to jest zawsze radość dla mnie, bo znowuż czuję się pewniejszy, sytuacja się poprawiła, jest więcej spokoju, jest więcej takiego otaczającego mnie spokoju sytuacyjnego, no to siłą rzeczy moją odpowiedzią jest radość. Weselę się i cieszę z Twojej łaski, bo ta łaska zawsze była dla mnie, czy jest w takim wypadku, jest dla mnie niezwykle pozytywna. Boś wejrzał na moją nędzę, werset 8, na tę nędzę, czyli na moją niemożność zaradzenia tejże sytuacji. Ja poznaję tę moją nędzę, bo widzę, jaki jestem słaby wobec sytuacji, która mnie ogarnia i poznałeś udręki mej duszy. To znaczy, no, no Bóg sam o sobie mówi, że przenika mnie i zna mnie, więc wszystko, co ja mam jako udręki duszy z tego powodu, że gdzieś tam cierpię, a więc bo ktoś mi tam coś zrobił, no to w tym momencie Pan Bóg świadomy tego też z powodu swojej miłości.

0: Też to Państwo od razu wyczuwacie, że takim pierwszym znakiem trudności sytuacji jest utrata pewności. Że tej pewności człowiek nie ma i zostaje właśnie wystawiony na tym, się chwieje właśnie w tym wszystkim, w całym tym życiu, znaczy w całej sytuacji, w której gdzieś tam został postawiony z powodu niegodziwości innych ludzi.
1: Czytamy dalej.
0: Dziesiątka, jedenastka, wie pan co, chyba aż do, oj, to byśmy musieli zrobić, no aż do czternastki. Tak.
1: No to czytam, proszę państwa. Zmiłuj się nade mną, panie, bo jestem w ucisku. Od smutku słabnie me oko, a także moja siła i wnętrzności, bo zgryzota trawi me życie, a wzdychanie moje lata. Siłą moją zachwiał ucisk i kości moje osłabły. Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla moich sąsiadów przedmiotem odrazy, dla moich znajomych postrachem. Kto mnie ujrzy na ulicy, ucieka ode mnie. Zapomniano w sercach o mnie jako o zmarłym. Stałem się jak sprzęt wyrzucony. Słyszę bowiem złorzeczenia wielu, trwoga dokoła, gdy przeciw mnie się zbierają, zamyślają odebrać mi życie.
0: Mhm. Proszę Państwa, nie wiem, czy macie tę samą myśl, która mną teraz owładnęła. Z kim mamy tutaj, znaczy z czym mamy do czynienia? Albo tę sytuację od wersetu 10 do 14 możemy rozumieć jako wspomnienie tego, bo przecież przed chwilą Państwo, pamiętacie, tak sobie rozważaliśmy, pomoc udzieloną przez Pana Boga. I właśnie autor biblijny był taki zadowolony, taki...
1: Co tu się pomiędzy wydarzyło?
0: Coś tak się tak. I dlatego albo on to wspomina jeszcze taką sytuację, mimo tego, że przed sekundą wyrażał swoją radość, swoją pewność, swoją wdzięczność Panu Bogu, albo, co jest chyba bardziej prawdopodobne, wpadł z powrotem w nową sytuację. Teraz. Ktoś znowuż zastawił na niego właśnie sidła i... On jeszcze wspomina to, co Bóg uczynił w tamtej sytuacji poprzedniej, kiedy go uratował, a tu już jest kolejne nowe doświadczenie, co jest zupełnie zrozumiałe, proszę Państwa, bo, no mówię, złych ludzi nie brakowało w społeczeństwach starożytnych, tak samo jak i dzisiaj nam nie brakuje. I ledwie co Bóg właśnie wyratował mnie z jednej sytuacji, pozwolił mi się odrobinę cieszyć, to jednak znów pozwolił na to, że ktoś inny może mógł mnie dopaść jakąś nową sytuacją, i znowuż czuję się zgnębiony, znowuż czuję się słaby, znowuż czuję się taki trochę wyrzucony z siodła, a więc

0: życiem spokojnym, życiem, które jest takie, no naprawdę sobie płynie, takie, no czuje się bezpieczny, bo czuje się w jego ramionach. Czasami Pan Bóg zrobi tak, a czasami zrobi inaczej. Mhm. Wszystko, proszę Państwa, to zawsze pamiętajcie dla naszego dobra. Ja to sobie często lubię powtarzać i tak zachęcam Was do tego, byście tę tezę mieli, bo to jest taka mała sentencja mądrościowa, sentencja, takie przekonanie natury mądrościowej, że wszystko, co Bóg dla mnie robi albo czego nie robi, zawsze robi to dla mojego dobra. A więc nawet jeżeli wstawia mnie nieraz w trudnych sytuacjach, czy pozwala na to, żeby trudne sytuacje, to zawsze jest to ewidentnie dla wzmożenia mojego ducha, dla mojego zaufania do Niego, dla oczekiwania pomocy. A jeżeli pozwala mi żyć spokojnie, no to znaczy, że mam Go chwalić w takich warunkach właśnie, jakich jestem, i dziękować Mu za to, że jest dla mnie tak życzliwy, bo tym bardziej, że mogę u wielu, na przykład moich znajomych, moich przyjaciół, ja mogę obserwować sytuacje trudne, że to oni zostali poddani, a ja mówię: Boże, a mnie oszczędzasz, a mi dajesz tyle siły, a ja życie moje wiodę jakoś tak spokojnie. To wszystko można wykorzystać na chwałę Bożą. Czyli albo w takiej sytuacji, albo w takiej się znajduję, zawsze wiem, że to Bóg czyni dla mojego dobra. I to warto, proszę Państwa, pamiętać, bo ja teraz to zdanie też Państwu mówię trochę tak właśnie, nie wiem, czy się bać, czy się nie bać, bo mówię, Pan Bóg też mówi mi, no czas na to, żebym ja Ciebie trochę wypróbował, bo rzeczywiście chwilowo, Bogu niech będą dzięki, mam życie spokojne, mam taki pokój serca. Owszem, po tych moich choróbskach jestem, to już też Państwo wiecie, bo już chciałem Wam to jakoś tak to powiedzieć, bo ja uważam, że z chorobami swoimi można się dzielić, to nie są grzechy. Choroby to nie są grzechy. A mówię, jeżeli ktoś wie, że tam powiedzmy ten choruje na to, ten tamto, to oczywiście w duszach życzliwych wzbudza to zawsze pewne małe zdrowaś Maryjo, czy pod Twoją obronę, w jego intencji, żeby dał sobie radę. To jest bardzo piękne. Ja dlatego nie uważam, że dobrze robią ci, którzy chowają swoje wszystkie smutki, choroby tylko dla siebie, bo oni zostają sami. Ludzie, nie wiedząc o tym, no nie potrafią, znaczy nie zgłębią tego. No i człowiek pozostaje ze swoim cierpieniem sam, więc no tak nie uważam, żeby dobre było to. Owszem, no nie będę wszystkim rozgadywał tego na ulicy, no bo to by było niemądre, ale gronie przyjaciół, gronie ludzi mi życzliwych, kiedy się podzielę tym, jeszcze powiem: słuchajcie, gdybyście mogli odmówić małe zdrowaś w tej intencji, byłbym przeszczęśliwy. I w tym momencie właśnie ludzie ruszają z pomocą, więc jak najbardziej, nie? I teraz mamy właśnie to: Panie, zmiłuj się nade mną. A właśnie, zmiłuj się.
1: Dobrze. Teraz mamy czas na to, żeby trochę odetchnąć, trochę przemyśleć to, co przed chwilą ksiądz nam tutaj
0: opowiadał. W takim spokoju serca, to życzę Wam wszystkim.
1: Dokładnie. I usłyszymy się za kilka minut.

0: Krąg biblijny.
1: Zapewne już Państwo odpoczęli chwilę.
2: Może przy dobrej kawie
1: herbatę,
2: chyba
1: dokładnie,
2: właśnie.
1: Dokładnie, kawę,
2: tak.
1: Herbatę, może jakieś ciastko albo cokolwiek innego. No to
2: jest pewien spokój serca. Tak jest.
1: Zwracamy do tekstu, proszę Państwa, do tekstu psalmu 31.
2: Tak. I my, proszę Państwa, mamy ten dalsze nasze rozważenie tej trudnej sytuacji. Trudnej sytuacji, w której znalazł się autor biblijny. No i rzeczywiście jest to sytuacja bardzo tym razem trudna, bo jest od smutku słabnie moje oko, a także moja siła i wnętrzności, czyli powoduje to jakiś ból. Stres jest ogromny, spowodowany jakąś sytuacją, w którą autor popadł, także nawet odczuwa to jako rzeczywiście słabość, czy odbija się to na jakiejś słabości natury fizycznej. I rzeczywiście w 11 macie to, że zgryzota trawi me życie, a wzdychanie moje lata. I tu, proszę Państwa, autor nam mocno sugeruje, że to jest sytuacja długa. To nie jest jeden dzień, to tam nie są 2-3 dni, ale to jest kwestia, no gdzieś tam właśnie, bo skoro zgryzota trawi moje życie, to musi być proces dłuższy. Wzdychanie moje lata, obojętnie w jakim wieku się znajduję, czy jako młodzieniec, czy jako człowiek dorosły, czy już w ogóle nawet jako człowiek dojrzały, czy w wieku starczym, gdzieś tam te zgryzoty trwają. Tu, proszę Państwa, no jak to mówi nasze stare przysłowie, każdy ma swojego mola, który go gryzie. I ja sądzę, że jest to poniekąd naturalne. Pewnie, że nie jest to miłe, ale proszę Państwa, no nie jest to możliwe, żebyśmy my nasze życie na ziemi przebyli bez żadnych cierpień. Każdy z nas by chciał żyć spokojnie, miło, zdrowo, przyjemnie, otoczony gronem przyjaciół. To proszę Państwa, gdyby tak miało być, to kto z nas pragnąłby nieba? Jeżeli my wierzymy, że niebo będzie miejscem, które uwolni nas od wszelkich tych trosk, chorób, nieszczęść, ludzkiej niegodziwości itd., no to w tym momencie będziemy pragnąć, kiedy doświadczamy tego tutaj, na tejże ziemi. Zobaczcie, że mimo wszystko, że tych trudności tutaj mamy tak wiele, nikt z nas jakoś tak się do nieba raźnie nie spieszy. Już kiedyś, pamiętam, o tym też rozmawialiśmy tutaj na naszej antenie i to tak warto raz po raz sobie przypomnieć, proszę Państwa, że no niby mamy tę tęsknotę, wiemy czym jest niebo i patrzcie, kto z nas tam się aż tak bardzo spieszy do tego nieba. Więc widać, że gdzieś tam te trudności, które przeżywamy, to jeszcze nie są takie ogromne trudności, żeby człowiek chciał już z tego świata rzeczywiście uciekać. A to, co mówi autor tutaj, to rzeczywiście jest to bardzo duże, już to jest długie i duże cierpienie. Jeżeli mówi o zgryzocie, o wzdychaniu, potem siłę moją zachwiał ucisk jakiś potężny i kości moje osłabły, to znaczy zaczynam tracić już no, nie tylko pewien spokój serca, ale zaczynam tracić porządnie moje zdrowie. To jest ten jedenasty werset mówi o tym, co ja odczuwam. Proszę zobaczyć, dwunastka, to jeszcze wzmaga ogromnie to moje cierpienie. Czemu? Bo stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów. Proszę Państwa, dlaczego? Myślę, że to już też gdzieś tam pamiętacie, bo o tym wspominaliśmy, że jeżeli ktoś został zaatakowany przez wrogów i ci wrogowie mają satysfakcję, oni odnoszą sukces, to od razu jest to powszechne przekonanie, tego, którego zaatakowaliśmy, opuścił Bóg, ponieważ my mamy przewagę nad nim. I to jest właśnie to, co się nazywa znakiem hańby. On jest opuszczony przez Boga. I dlatego możemy go atakować. A dlaczego jest opuszczony przez Boga? Bo na pewno jest łajdakiem i grzesznikiem, ponieważ dobrego człowieka Bóg nigdy nie opuszcza. To było to bardzo proste przełożenie jednego na drugie. Jesteś człowiekiem dobrym, zawsze będziesz miał opiekę Pana Boga. Jesteś człowiekiem złym, nigdy nie będziesz miał opieki, bo Bóg ci musi pokazać, że jesteś człowiekiem złym. I skoro my ciebie zaatakowaliśmy i my odnosimy na razie przewagę nad tobą, to znaczy, że Boga przy tobie nie ma. Skoro Boga przy tobie nie ma, to jesteś łotrem. A więc możesz sobie gadać,
1: taka
2: co chcesz. Zupełna, tak. I to było, oczywiście, że to było zupełne uproszczenie. My wiemy już, będziemy przerabiać Księgę Hioba, to zobaczycie, że Bóg naprawdę potrafi doświadczać również ludzi uczciwych, dobrych.
1: Tam już byliśmy. Mówiliśmy o Hiobie.
2: A no jak, no, zapominam zupełnie.
1: Tak, już tam,
2: proszę Państwa,
1: byliśmy,
2: tak. I to warto, jeżeli tam gdzieś traficie na te odcinki, zwłaszcza pierwsze dwa rozdziały Hioba, jeżeli już tak mówimy, to rzeczywiście, jeżeli to zobaczycie Państwo, no to w tym momencie mamy już ten obraz pełniejszy. Nie zawsze jest tak, że człowiek uczciwy, dobry, życzliwy, człowiek, który żyje według Bożych przykazań, właśnie tak jak Hiob, człowiek wręcz doskonały, że musi zawsze przeżywać tylko i wyłącznie same sukcesy, dobro, radość i tak dalej. Nie. Czasami Bóg prowadzi właśnie znowuż ku dobru człowieka, temu duchowemu dobru, ku ubogaceniu jego wiary, będzie go przeprowadzał przez sprawy trudne. Trudne. No Hiob, no to już w ogóle to było ekstremalnie trudne. Kiedy pamiętacie, wpierw utracił majątek, potem utracił dzieci, a na końcu utracił zdrowie. No to już w ogóle to jest taka sytuacja, która rzeczywiście powoduje, że on jest człowiekiem zupełnie wywalonym z siodła. Ale to też Bóg pozwolił na to dla jego własnego dobra. Autor biblijny ma dokładnie to samo. Bardzo trudna sytuacja. I ci wrogowie, którzy są przekonani, a więc zamiast mieć przyjaciół, ludzi, którzy mogliby go wesprzeć, ma jeszcze tych, którzy go atakują. Ciągle Państwu też polecam Psalm 22, bo tam jest cały opis straszliwego cierpienia, jakiego w samotności swojej dożywał autor biblijny. Także ten psalm, to Państwo wiecie też, no, w Kościele jest uznany za psalm mesjański. Zresztą autorzy Nowego Testamentu ten psalm 22 wykorzystali, przynajmniej pewne jego wersety. Ale tam już nie mówię dalej. Idziemy. Dla moich sąsiadów przedmiotem odrazy, widzicie, odsunęli się od tego, który cierpi, bo widocznie znaki tego cierpienia, czyli smutek, może jakaś choroba i tak dalej, dotknęły. I wtedy ludzie robią to, co jest najłatwiejsze. Uciekają od niego. Uciekają i to jeszcze pisane o tyle jest to straszne, że to jest uciekają z odrazu. Mm-hmm. Bo można uciekać ze strachu, to większość z nas to robi, proszę Państwa.
1: A tutaj
2: Państwa.
1: Raczej taki wstręt, prawda?
2: Wstręt, to znaczy właśnie to przekonanie. Skoro jemu dzieje się nieszczęście, to znaczy, że Bóg jest przeciwko niemu. A więc skoro Bóg jest przeciwko niemu, no to siłą rzeczy znalazł w jego sercu, to jest dokładnie to samo, co miał Hiob. Też był od razu przez swoich przyjaciół oskarżony o niegodziwość, ponieważ te cierpienia sprawiają, przynajmniej w nich przekonanie, że Bóg go po prostu zostawił. Tak samo tutaj moi sąsiedzi z odrazą, bo to jest to. Skoro tak mu się dzieje, Bóg go opuścił. Dla moich znajomych z kolei po strachem, no właśnie, czyli tych, z którymi trzymałem, którzy mnie dobrze znają doświadczali niby mojej takiej, nie wiem, wartości mojego życia, że byli przekonani, że ja żyję dobrze. I czemu po strachem? No bo teraz od razu, kiedy widzą, że też, no myślą w taki sposób, Bóg go opuścił, to znaczy jakim on musiał być hipokrytem. Hipokrytą. I w tym momencie właśnie jest ten przestrach. Nie żyjmy tak samo. Uciekajmy od niego. Bo od niego dosłownie śmierdzi hipokryzją, fałszerstwem życia i tak dalej. No bo rzeczywiście, skoro Bóg go opuścił, to znaczy, że Bóg dojrzał to, czego my nie widzieliśmy. Więc uciekać od niego. Kto mnie ujrzy na ulicy, no właśnie,
1: ucieka ode mnie.
2: Ode mnie.
1: Tak.
2: I to jest też niesamowicie, proszę Państwa, co to znaczy ucieka ode mnie? Proszę Państwa, najszybciej
1: Brzydzi
2: uciekano,
1: sposób, tak,
2: tak, ale trzeba było to zauważyć. A oczywiście, że to daje tylko jedna choroba. Czyli
1: trąd.
2: Trąd. Tak jest, to jest trąd. I dlatego też prawdopodobnie, znaczy nie wiemy, czy on zachorował na trąd, ale jakieś znamie choroby, to mogła być jakaś wysypka, to mogło być coś, co go uczyniło naprawdę odrażającym na zewnątrz, a to było od razu łączone ze stanem duszy. To musi być potworny grzesznik, bo nawet na ciele jego wyszły jakieś grzechy w taki, a nie inny sposób. To jest niesamowicie takie bolesne właśnie dla niego, nie? I potem zapomniano o mnie w sercach, jak o zmarłym, stałem się jak sprzęt wyrzucony. Proszę Państwa, no to jest bardzo przykre. Samotność to jest to, czego się najbardziej boimy właśnie w takich chorobach, które mamy, bo my się możemy nie zgodzić z tą interpretacją innych ludzi, ale to ostatecznie oni zdecydują. No jeżeli są przekonani, że ja jestem taki, jaki jestem, no to uciekają ode mnie. Sądzę, że wielu z Państwa już poznało straszliwą gorycz samotności w różnych tego typu trudnych sytuacjach. I to jest to, na co pamiętam swego czasu zwrócił uwagę nasz święty Jan Paweł, kiedy pisał właśnie tę Ewangelię, znaczy encyklikę o Ewangelię Vitae. Kiedy mówił właśnie coś strasznego, oczywiście co się daje zauważyć w społeczeństwach naszych, kiedy ludzie kompletnie nadziei nie mają i nie potrafią zrozumieć cierpienia, no to do czego to prowadzi? Do możliwie szybkiej eutanazji. Właśnie kiedy mówił o eutanazji, czy pisał o eutanazji, to pisał właśnie to, że ludzie nie tyle chcą uciekać od życia, ile błagają właśnie taką prośbą o eutanazję, błagają, zajmijcie się mną, bo najstraszniejsza jest samotność w cierpieniu. Kiedy człowiek sam dźwiga krzyż swojego własnego cierpienia. To był śliczny taki urywek właśnie chyba tej encykliki Evangelium Vitae. Ja już dobrych parę lat temu ją czytałem, więc, ale myślę, że to chyba było w Evangelium Vitae, bo tam się papież zajmował różnymi właśnie trudnymi sytuacjami i kwestia właśnie takiego samobójstwa właśnie z litości. I papież mówił, absolutnie nie, nie wolno się na to zgodzić, ponieważ najważniejszą rzeczą jest zapewnienie bycia przy. Czyli ten, który straszliwie cierpi na jakąkolwiek, czy chorobę, cokolwiek ma w sercu, żeby wiedział, że nie jest sam.
1: Potrzebuje przede wszystkim obecności rzeczywiście drugiego
2: obecności,
1: człowieka.
2: Tak, tak, tak. I to jest właśnie to. Werset 13 mówi, no rzeczywiście, o ogromnym, kolejnym źródle smutku, którym jest nie tylko jakieś oskarżenie, czy niegodziwość tych, którzy działają przeciwko, ale przede wszystkim właśnie ta samotność. Stałem się jak sprzęt wyrzucony. To jest bardzo, bardzo też przykre, bo co to znaczy sprzęt wyrzucony, proszę Państwa? Kiedyś, kiedy byłem przydatny, to się mną zajmowano. To jest to, co tak pięknie Arystoteles mówi o tak zwanych przyjaźniach, ale tej pierwszej niedoskonałej, czyli przyjaźń dla zysku. Czyli przyjaźnię się z tymi, którzy są dla mnie użyteczni. To jest piękna sprawa. Arystoteles uważał to za przyjaźń najsłabszej, czyli najniższej wartości, bo właśnie kieruje mną nie dobro tego człowieka, nawet nie moje dobro duchowe.
1: Tylko własny interes.
2: Tylko zysk, tak, tak, tak. I to jest, proszę Państwa, coś, to jest tak powszechne dzisiaj, że ludzie przyjaźnią się z tymi, po których się czegoś spodziewają. A jeżeli już się nie spodziewają, no to od razu po prostu odchodzą. I to jest to, co autor tutaj ma. Sprzęt wyrzucony, kiedy mogłem być użyteczny. Oj, to tak. To przychodzili, to mówili dzień dobry, to się kłaniali, to mi życzyli wszystkiego najlepszego i tak dalej, i tak dalej. A teraz, kiedy właśnie ja nie mogę, bo ja jestem w potrzebie, a ja już nikomu dać nic nie mogę, bo sam teraz potrzebuję, no to do widzenia. I taka jest owa ludzka przyjaźń. To myślę, że mnóstwo z Państwa tego doświadczyło, ale też wiecie co? Zapraszam Was do rachunku sumienia. Zobaczcie, jak my traktujemy nieraz ludzi. Czy też nie ma tego właśnie samego, że tu pomyślę, tu życzenia komuś złożę, tu się komuś przypomnę, albo mogę coś tam jeszcze zyskać. I zobaczcie, czy my też nie wartościujemy ludzi właśnie po tym, jak mogą być w ten czy inny sposób dla nas użyteczni. Bardzo Was zapraszam, bo to nie jest zgodne z wolą Bożą, do dokonania rachunku sumienia, bo oczywiście każdy z nas lubi się poskarżyć, że inni nas tak traktują. Ale zobaczcie, jak często myślimy o sobie. Ja to sam po sobie widzę też, że bardzo jest mi miło chodzić do tych ludzi, którzy mnie czymś poczęstują, którzy powiedzą mi miłe słowo, z którymi spędzę miło czas i tak dalej, i tak dalej. Czyli znowu patrzę na moje własne korzyści. Jakiekolwiek by nie były, one wcale nie muszą być złe, czy tylko materialne. Ale z siebie stawiam w centrum i dobieram sobie przyjaciół pod swoim kątem, nie? A to nie jest dobre. No, to nie idzie właśnie taką drogą miłości Boga, który kocha dosłownie wszystkich ludzi. Nie? I dlatego tak zobaczcie sobie, czy my też czasami nie podpadamy pod to i może pod tym kątem warto zrobić rachunek sumienia co do rzeczywistej miłości bliźniego, zwłaszcza tych, którzy, czy po których się niczego nie spodziewam. Nie tylko właśnie dlatego, że jestem życzliwy, że chcę, aby oni też byli szczęśliwi i kieruję się czystą życzliwością, bo to jest ta przyjaźń życzliwości, którą z kolei Arystoteles cenił najwyżej, bo jeszcze jest pośrodku między nimi ta jedna, czyli przyjaźń dla przyjemności. Ona też jest przyjemnością interesowną, a czy przyjaźnią interesowną, ale już ma nieco wyższy poziom, bo ja nie tyle od nich oczekuję czegoś materialnego, jakiejś korzyści konkretnej, ile właśnie takiego tam miłego spędzania czasu. Natomiast najlepszą, czy najwyżej cenioną to jest przyjaźń, która ubogaca zarówno mnie, jak i tego, z którym się przyjaźnię. Bo to jest przyjaźń wymiany dóbr. I to zwłaszcza dóbr duchowych. To jest przepiękne. No to już jest no naprawdę wielką, wielką sprawą. A więc to jest to wszystko, co mamy w tym sformułowaniu wyrzucony sprzęt. Właśnie użyli, wykorzystali i wyrzucili, bo stał im się już niepotrzebny, nie?
1: A w tym wszystkim ja muszę teraz postawić kropkę, bo właściwie doszliśmy już do końca. Tego 14 wersetu już nie zdążymy dzisiaj omówić, bo tam właśnie stanęliśmy. To już będzie w przyszłym tygodniu, to tak jak zwykle Państwu zawieszamy trochę akcję naszego...
2: Ale mam nadzieję, że mimo wszystko troszkę traktujecie nasze odcinki jak brazylijskie seriale, czyli przerwaliśmy w najciekawszym momencie.
1: Była niewolnica Izaura, jest niewolnik Hubert.
2: A, tak, biedny. Biedny. Ale wie pan co, ja wiem, że pan prawie nie grzeszy, ale mimo wszystko za te małe, drobne sprawy proszę wykazać cierpliwość i powiedzieć: Boże, odpuść mi dzisiaj to, w czym mogłem ciebie jeszcze zranić.
1: On oczywiście wie, że ja żartuję z tym niewolnictwem, ale tak. Więc na kolejną niewolnicę Izaura oczywiście zapraszamy za tydzień, a za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję państwu.
2: Ksiądz Janusz Nawrot.
1: I Hubert Piszczek.
2: Cześć Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.
0: Krąg biblijny.

modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dziś w programie wrócimy jeszcze do 405. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które w ubiegłym tygodniu zakończyło się w Łomży. W dzisiejszym programie powiemy też o przygotowaniach do drugiej edycji Forum Mosty i zaprosimy na niedzielną pielgrzymkę mężczyzn do Tulec. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Sytuacja małżeństw i rodzin, katecheza parafialna, dalsze prace związane z Komisją Niezależnych Ekspertów oraz konsultacje między Konferencją Episkopatu Polski a instytucjami państwowymi w celu wypracowania zasad na wypadek niespodziewanych sytuacji kryzysowych. To tematy poruszane przez biskupów podczas konferencji prasowej po zakończeniu 405. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Łomży. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda podsumował pokrótce 3 dni obrad.
2: To były 3 dni bardzo intensywnych prac. Specjalnie rozpoczęliśmy wcześniej, kończyliśmy później, by dać właściwy czas tym wszystkim tematom, które są ważne, które są bieżące i które ciągle nas absorbują. Najpierw chciałbym tu przy okazji skorzystać i też podziękować biskupowi Januszowi, biskupowi Łomżyńskiemu, który nas zaprosił z racji na 100-lecie diecezji, 500-lecie katedry świętego Mikołaja, 35-lecie wizyty papieża świętego Jana Pawła II w Łomży i też koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia, która jest w katedrze łomżyńskiej. Także cieszymy się, że możemy tutaj być i że mogliśmy tutaj pracować. A co do tematów, to tak jak zostało podkreślone, to przede wszystkim bardzo dużo czasu poświęciliśmy katechezie parafialnej, bo wiemy, że jest to dzisiejszy wymóg. Oprócz religii w szkole potrzebna jest katecheza parafialna, katecheza, która będzie przygotowywać i elity duszpasterskie, apostolskie, misyjne. Chodzi też o spojrzenie na parafię jako w tym aspekcie misyjno-ewangelizacyjnym. Chodzi o to, żeby właśnie podbudować parafię, ożywiać, żeby to była wspólnota przyszłości, wspólnota jutra, która, parafia jako wspólnota jutra, która jest bardzo szeroko otwarta na wszystkie potrzeby, na wszystkie wyzwania duszpasterskie, na te rzeczywistości, których doświadczamy każdego dnia i może tych, którzy odchodzą i tych, których nie ma. Jednocześnie po to, żeby ta wspólnota była otwarta na wszystkich, by wszystkich przyciągała. Więc to był jeden z tematów. Drugi temat, też ważny, który był podejmowany, to mianowicie mija 10 lat od wydania encykliki czy dokumentu adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia. To wiemy, że dokument, który papież Franciszek wydał 10 lat temu, który zachęcał bardzo mocno do towarzyszenia właśnie osobom w związkach niesakramentalnych, osobom, które przeżywają trudności i tak dalej. Chcieliśmy się pochylić nad tym, zastanowić się, jak wygląda dzisiaj recepcja tego dokumentu i muszę przyznać, że z dyskusji, z rozmów, z dzielenia się różnymi doświadczeniami, bardzo wiele inicjatyw, które są podejmowane, które zmieniają spojrzenie na małżeństwa, na małżeństwa sakramentalne, ale też na związki wszystkie, czy też na osoby z małżeństw rozbitych, czy też w ogóle tych, którzy może kiedyś czuli się troszkę jak gdyby poza Kościołem, chociaż oni nigdy nie byli poza Kościołem, bo nikogo nikt nie wyrzuca z Kościoła, każdy jest członkiem Kościoła, a to, że się pojawiają jakieś kryzysy, to właśnie one są dla nas wyzwaniem, żeby te osoby w jakiś sposób otoczyć opieką duszpasterską, troską duszpasterską. I tutaj tak jak biskupi dzielili się swoimi doświadczeniami, jest bardzo wiele inicjatyw, choćby takie jak był w ubiegłym roku świętym, że były i kościoły, gdzie były regularnie prowadzone spotkania, konferencje czy nabożeństwa, były też rekolekcje, które były organizowane. Są grupy Sychar, czyli wspólnoty, która się zajmuje, opiekuje takimi małżeństwami. Jest bardzo dużo, coraz więcej, może powiedzmy tak, coraz więcej inicjatyw, które właśnie są rozwijane po to, żeby te osoby poczuły się, że one są częścią Kościoła. Że on nikt ich nie wyklucza, nikt ich nie wyrzuca z Kościoła. I to jest, myślę, że bardzo ważne, żeby też ten przekaz szedł, że oni są i oni przede wszystkim też muszą się czuć częścią Kościoła. Biskupi też w różnych rozmowach, dyskusjach wyrazili wdzięczność papieżowi Leonowi XIV za ostatnią encyklikę Magnifica Humanitas, której właśnie podejmuje papież troskę o godność i integralny rozwój człowieka oraz dobro ludzkiej społeczności w kontekście właśnie coraz coraz szerszego stosowania czy zastosowania sztucznej inteligencji, po to, żeby też pobudzić refleksję społeczną na temat właśnie użycia tej sztucznej inteligencji, by ona nie zastępowała naszych zdolności, by ona w jakiś sposób nas nie zubożała, ale jednocześnie no, żeby też, no, wiadomo, sztuczna inteligencja staje się coraz potężniejsza, ona się bardzo szybko rozwija i żeby też nie stawała się ograniczeniem dla człowieka, bądź też przestrzenią, w której będzie człowiek no, poniżany, co dzisiaj widzimy, czy gnębiony, czy nawet jakoś doświadczany w sposób negatywny, mówię. Dlatego to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Kolejny temat, który był też podejmowany, to przede wszystkim też dalej w ramach przygotowania do rozpoczęcia działalności Komisji Niezależnych Ekspertów w sprawie do zbadania zjawisk wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele Katolickim w Polsce. Tutaj trzeba przyznać, że jesteśmy wciąż w oczekiwaniu statutu i dokumentów, które posłaliśmy do ministerstwa. Chodzi o zatwierdzenie, o uzyskanie osobowości prawnej cywilnej. Jak na razie tego dokumentu nie otrzymaliśmy, więc jeszcze na razie jesteśmy w oczekiwaniu. W międzyczasie też została wypracowana wersja robocza porozumienia w przedmiocie współpracy Komisji Niezależnych Ekspertów właśnie do zbadania tego zjawiska, które ma ułatwić kontakt między tą komisją, a poszczególnymi decyzjami, czy też zgromadzeniami zakonnymi. To jest też taki dokument na razie roboczy. Kiedy otrzymamy dokument, zatwierdzenie tej komisji ze strony władz państwowych, wtedy będzie można już rozmawiać z ewentualnym kandydatem czy kandydatami na to stanowisko, których w tym momencie poszukujemy. Wtedy będzie otrzymał wszystkie dokumenty po to, żeby się zapoznać i móc ewentualnie podjąć ostateczną decyzję.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: O sytuacji małżeństw i rodzin w Polsce mówił natomiast arcybiskup Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny. Hierarcha poinformował, że Rada do spraw Rodziny przygotowała roboczy raport dotyczący sytuacji rodzin i małżeństw w Polsce, który otrzymali wszyscy biskupi. Wyjaśnił, że na zebraniu plenarnym biskupi dzielili się w tym temacie swoimi spostrzeżeniami.
2: Szanowni Państwo, zanim przejdę do przedstawienia owoców naszej refleksji, dyskusji, to chciałbym też odnieść się trochę do metody. Metody, która pozwoliła nam wypracować te owoce. Mianowicie przed konferencją Episkopatu Polski, przed naszym spotkaniem, Rada do spraw Rodziny przygotowała roboczy raport dotyczący duszpasterstwa rodzin w Polsce, ale w kontekście właśnie Amoris Laetitia.

Widać, że ten dokument jest ważnym punktem odniesienia dla duszpasterstwa małżeństw i rodzin. Jego znaczenie nie sprowadza się do przedstawienia wybranych kwestii związanych z małżeństwem i rodziną. Moim zdaniem i zdaniem również biskupów, to, co jest najważniejsze, to to, że ten dokument wzywa nas do bardziej ewangelicznego stylu duszpasterstwa. W tym duchu podkreśla rolę działania Boga, łaski, wzywa nas wszystkich do modlitwy. Mówiliśmy też o tym, że taka przemiana stylu duszpasterstwa zaczyna się i przemiana wspólnoty zaczyna się od modlitwy, wcale nie od działania, ale najpierw powinna być modlitwa, tak powinni działać ludzie głębokiej wiary. A więc modlitwa w intencji małżeństw i rodzin, modlitwa także za tych, którzy przeżywają kryzysy, a także za tych, którzy żyją w różnych sytuacjach nieregularnych, za tych, którzy znajdują się w związkach nieformalnych, w związkach niesakramentalnych. Ta modlitwa to również jest zmiana mentalności całej wspólnoty parafialnej. Sporo uwagi poświęciliśmy temu, aby w Kościele wszystkie małżeństwa, wszystkie rodziny czuły się dobrze zaopiekowane, żeby miały taką świadomość, że Kościół to jest wspólnota, która przyjmuje ich wszystkich i służy im pomocą w różnych wymiarach ich życia. Zwrócono też uwagę na kilka kwestii, które wymagają szczególnego zwrócenia uwagi, mianowicie wymagają ogromnej troski. Po pierwsze, mamy pewien problem z tymi małżeństwami, które są w pierwszym okresie życia, czyli po zawarciu sakramentu małżeństwa, bo o takich rodzinach najpierw mówimy, te rodziny nam często znikają, albo przynajmniej gdzieś są mało zauważalne w duszpasterstwie rodzin, a one potrzebują wsparcia. Zresztą jak rodzina na każdym etapie swojego trwania. A dlaczego potrzebują wsparcia? Ponieważ wówczas żyją entuzjazmem sakramentu małżeństwa, swojej miłości, to wszystko się zgadza, ale oprócz tego potrzebują przygotowania już do takich sytuacji, które mogą nastąpić w przyszłości, bo Kościół, jak i małżonkowie, nie powinni reagować wtedy, kiedy jest głęboki kryzys. Często to już jest trochę za późno. Lepiej przygotowywać ich do przeżywania kryzysów i przygotowywać ich do tego, aby pokonywać różnego rodzaju przeszkody, które się pojawiają. Duszpasterstwo rodzin nie może ograniczać się tylko do przygotowania do zawarcia małżeństwa, ale powinno, tak jak już powiedziałem, wspierać rodzinę na każdym etapie życia rodziny. Sporo też mówiliśmy o tym, że ta zmiana stylu duszpasterstwa rodzin powinna zmierzać w tym kierunku, żeby w to duszpasterstwo zaangażować same małżeństwa. Pamiętamy to słynne zdanie z Ewangelii Nuncjandi, zapisane przez papieża Pawła VI. To zdanie, które mówi o tym, że świat współczesny raczej oczekuje świadków niż nauczycieli, a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. A więc bardzo nam zależy na tym, żeby małżeństwa same stały się też podmiotem duszpasterstwa rodzin. To nie jest łatwe, ale możliwe. Znaleźć takie małżeństwa, które są w stanie podzielić się swoim doświadczeniem wiary, miłości, piękna małżeńskiego, bo proszę zauważyć, że wokół nas jest mnóstwo różnych obrazów, sytuacji, informacji, które mówią o tym, że małżeństwo i rodzina jest w kryzysie. Rozwody, przeróżne sytuacje dramatyczne, kryzys demograficzny. To wszystko jest prawda. Ale my chcemy pokazać, bo taką logikę zaproponowała nam adhortacja Ojca Świętego. My chcemy pokazać piękno małżeństwa i rodziny. A więc chcemy, pomimo tego, że jest tak dużo problemów, pokazać takie małżeństwa i takie rodziny, którym się udało, którzy żyją w prawdziwej wspólnocie, którzy przeżywają wiarę w codzienności i którzy naprawdę traktują małżeństwo jak drogę, która jest drogą do szczęścia, daje przestrzeń szczęścia. Myślę, że to jest niezwykle ważne, ale to jest bardzo ważne, trudne, ale tak jak już powiedziałem, możliwe, jeśli cały Kościół się w to zaangażuje i zmienimy też
styl duszpasterstwa i mentalność

0: duszpasterzy i wszystkich zaangażowanych w duszpasterstwo. Ksiądz arcybiskup przewodniczący powiedział również o ważnym zagadnieniu, które poruszała Amoris Laetitia, a potem cała dyskusja wokół niej właściwie skoncentrowała się tylko na tym jednym punkcie, a mianowicie na trosce o tych ludzi, którzy znajdują się w różnego rodzaju sytuacjach trudnych, w związkach nieregularnych. Moi drodzy, to co jest ważne, to żebyśmy nie widzieli tylko problemu i trudności, ale zobaczyli te osoby, które przeżywają trudności. I myślę, że w duszpasterstwie to też jest ważne. Widzimy osoby, które potrzebują troski, miłości, zaopiekowania, prawdy również, ale zawsze z ogromną kulturą i z taką wrażliwością. Przypomnieliśmy też w czasie naszej dyskusji o tych zasadach, które powinny nam towarzyszyć, kiedy odnosimy się do takich związków. To jest przyjęcie, to jest towarzyszenie, to jest rozeznawanie i w miarę możliwości integracja z całą wspólnotą parafialną.
1: Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, biskup Marek Marczak, spotkał się w Warszawie z biskupem Reykjaviku Dawidem Tencerem. Biskup Tencer wyraził wdzięczność za obecność Polaków w Islandii. Zwrócił uwagę na to, że wielu przebywających tam rodaków wnosi ze sobą żywą wiarę, co stanowi cenne wsparcie dla lokalnego kościoła. Podziękował również polskim kapłanom posługującym w diecezji reykjavickiej.
2: Chcę podziękować nie tylko za tych ludzi, którzy przychodzą z Polski do Islandii, lebo wielu z nich przynosi i wiarę ze sobą. A to jest dla nas bardzo cenne, lebo każdy jeden, który jest wierzący a dobrze wierzący, na każdego jednego liczymy. Potem chcę podziękować za wszystkich księży, którzy tam u nas pracowali albo pracują, że są bardzo taki zdolni do tej uniwersalności, że są katolicki, że nie szukają tylko swoich, ale naprawdę, że są otwarci dla innych. A tak samo mamy siostry po polsku mówiące, które też pracują na terenie, a starają się być obecne dla wszystkich. Wielkie dzięki za to wszystko. No a też aj takie zaproszenie, że jeśli się znajdą takíto ludzie uniwersalni, którzy chcą z nami żyć i umierać, tak bardzo milo widzieli.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Przygotowania do drugiej edycji Forum Mosty było jednym z głównych tematów obrad Rady Konferencji Episkopatu do spraw apostolstwa świeckich, która pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Suchodolskiego zebrała się w sekretariacie generalnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Forum odbędzie się 27 i 28 listopada w Warszawie. Jest to forum, które w naszym zamiarze ma jednoczyć różne środowiska świeckich działających w Kościele albo mających różne pytania do Kościoła, podkreślił biskup Suchodolski.
2: Jest to forum, które w naszym zamiarze ma jednoczyć różne środowiska świeckich działających w Kościele albo mających różne pytania do Kościoła. I na ten rok wybraliśmy takie cztery obszary tematyczne, wydaje nam się bardzo ważne. Pierwszym obszarem tematycznym to będzie temat parafia przyszłości, a więc to, co bardzo mocno współgra z nowym programem duszpasterskim Kościoła w Polsce, który będzie nosił tytuł Parafia wspólnotą misyjną. I chcemy właśnie tutaj przez pokazanie dobrych praktyk pokazać, jak zarządzać parafią, czyli jak ma wyglądać parafia przyszłości w odniesieniu do tej współpracy duchowni i świeccy. Będziemy mieli w panelu między innymi proboszczów z bardzo tradycyjnych polskich parafii i proboszczów z takich parafii w Polsce, jak na przykład Poznańska Łacina, gdzie razem z proboszczem będzie i menadżerka tej wspólnoty parafialnej. Ale będą też osoby, które w mediach piszą o życiu parafialnym, o życiu wspólnot parafialnych, dlatego myślę, że to będzie taki dobry głos w dyskusji. Tym bardziej, że po zeszłorocznej edycji pozostał taki niedosyt odpowiedzi na pytania związane z rolą świeckich w życiu parafii. I dlatego od takiego panelu chcemy tegoroczne forum zacząć. Drugim obszarem, bardzo dzisiaj ważnym, to będzie obszar chrześcijańskiej rodziny i wyzwań, które dzisiejsze społeczeństwo i społeczności i kultura dzisiejsza stawia przed wiernymi, którzy chcą pozostać po prostu katolikami, wiernymi Ewangelii. Dlatego też będzie troszeczkę tutaj i różnych form statystyki podanych, ale też będzie, myślę, taka bardzo żywa dyskusja pomiędzy osobami zaangażowanymi w różne obszary pomocy rodzinie. Nie tylko, powiedzmy, obszary patologiczne, ale także obszary ewangelizacyjne, formacyjne. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ważne. Trzecim obszarem, zawsze aktualnym, to jest młodzież. Młode pokolenie, czyli pokolenie przyszłości Kościoła w Polsce. I tutaj mamy naprawdę duże zainteresowanie tą tematyką, więc też sięgamy po osoby młodego pokolenia, które w polskim społeczeństwie i w Kościele, ale też i w życiu takim publicznym, cywilnym bardzo, bardzo dobrze się prezentują i naprawdę są bardzo wartościowe. Młodzi, a naprawdę już biorący odpowiedzialność, czujący tą taką podmiotowość w swojej odpowiedzialności także za Kościół i społeczeństwo. I czwarty, nie mniej ważny temat, on nie będzie czwartym z kolei, ale teraz go jako czwarty przedstawiam, to będzie wiara i nauka, siostry czy rywalki. To będzie wyraźne nawiązanie do najnowszej encykliki Ojca Świętego Leona XIV, nawiązanie troszeczkę właśnie do tych zagadnień związanych z rozwojem nowych technologii cyfrowych, także sztucznej inteligencji. I tutaj zapraszamy na to tak naprawdę specjalistów w tej branży, łącznie z profesorami, którzy no, tą tematyką się zajmują, więc zajmują się i kosmosem, i ludzkim mózgiem, ale też właśnie oddziaływaniem tego wszystkiego na życie społeczne, na życie jednostek z zachowaniem właśnie tych podstawowych praw katolickiej nauki społecznej, gdzie godność osoby ludzkiej jest na pierwszym miejscu. Także omówiliśmy sobie to forum, ono będzie oczywiście w stałym terminie, czyli piątek i sobota przed pierwszą niedzielą Adwentu, dokładnie 27 i 28 listopada centralnie w Warszawie. Będzie też na forum oprócz debat będą warsztaty dla rodziców, którzy zmagają się z trudem wychowania dzieci i będą także warsztaty dotyczące tego ostatniego panelu mówiącego o wierze i nauce. Tutaj także specjaliści będą prowadzili odpowiedniego rodzaju warsztaty. O tym niedługo, bo już za miesiąc będzie można przeczytać w naszych już promocyjnych materiałach na stronach internetowych.
1: I na koniec dzisiejszego wydania chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo mamy ponownie zaproszenie na pielgrzymkę mężczyzn do Tulec.
3: No my jesteśmy bractwem świętego Józefa, a powiedzmy, święty Józef jest dla nas tym wzorem, patronem, wzorem każdego mężczyzny. I pomyśleliśmy, że jak to jest pielgrzymka mężczyzn i młodzieży męskiej, tak to się pierwotnie nazywało, do Sanktuarium Tuleckiego, no to brakuje tam połączenia z tym drugim centralnym sanktuarium w centrum Poznania, świętego Józefa, który dla mężczyzn jest najważniejszy, obok Matki Bożej zresztą. I dlatego niesiemy kopię obrazu z tego sanktuarium. Dlatego niesiemy, że dla mężczyzn potrzebne jest jakieś wyzwanie, tak? I te 17 kilometrów, które przemierzamy, też jest jakimś konkretnym czynem, świadectwem wiary.
1: Trudno było panów przekonać, zachęcić do tego, żeby w ogóle zacząć organizować taką pielgrzymkę, żeby znaleźć chętnych i potem wyruszyć w trasę?
3: To znaczy, pomysł właściwie tak wybrzmiał z ust kustosza Sanktuarium Tuleckiego, księdza Mariana Libery, kiedy pewnie w przenośni zabiegał o to w czasie powiedzmy nabożeństw przed świętem świętego Józefa, uroczystością, zabiegał o to, żeby święty Józef przyszedł do Maryi Tuleckiej. Ja to odebrałem wprost i ponieważ wcześniej w naszej archidiecezji odbyła się peregrynacja kopii obrazu świętego Józefa, no to było co wziąć ze sobą, czyli na ramiona wziąć świętego Józefa i faktycznie dosłownie zanieść. Spodziewaliśmy się, no nie spodziewaliśmy się właściwie odzewu takiego, bo nie było reklamy dużej, ale przyszło ponad 100 mężczyzn, no więc była taka grupka, która mogła i do dzisiaj podobne ilości mężczyzn przemierzają ten szlak, wciąż ten sam.
1: Dlaczego warto wyruszyć na tą pielgrzymkę?
4: Myślę, że jest to taka dobra okazja do tego, żeby na przykład wziąć dziecko swojego syna na przykład. Ja zachęcam do tego, bo to jest mój sposób pielgrzymowania właśnie. No i w takim, można powiedzieć, krótkim, jednodniowym, w jednodniowej takiej formie właśnie wziąć udział. Jest to czas jednocześnie skupienia, ale też takiej, tak jak tutaj Piotr wspominał, takiej czynnej może bardziej formy właśnie modlitwy w wędrówce. Myślę, że to przede wszystkim, to jest taki wymiar właśnie, żeby w ten jeden dzień zatrzymać się. Wiadomo, mamy dużo spraw, czasami i w weekend, jako rodzice, możemy zatrzymać się, opuścić swoje cztery kąty i spędzić wspólnie czas właśnie niosąc świętego Józefa, podążając za nim jako wspólnota. No i też w samych Tulcach mamy później, można powiedzieć, program, tak? Program duchowy, konferencję, mszę świętą, więc jest to świetny sposób na spędzenie czasu. Ja bym powiedział, że też często jest tak, że w tych Tulcach spotykają się już rodziny. Często na przykład dojeżdżają małżonki, ja to obserwowałem, gdy my idziemy i właśnie ci mężczyźni, którzy pielgrzymowali z naszego poznańskiego sanktuarium do Tulec, spotykają się już z rodzinami. Także jest to też taki scenariusz.
1: To warto tu przy tej okazji wspomnieć, że panie chyba trochę pozazdrościły, bo jest też pielgrzymka kobiet w drugą stronę, z Tulec do Poznania. Także chyba pani pozazdrościły, ale tak sobie też na szybko pomyślałem, że to może być dobra okazja do świętowania Dnia Ojca, tym bardziej, że to kilka dni przed właśnie Dniem Ojca ta pielgrzymka się odbywa.
4: No, w zasadzie tak można to ująć. Jeżeli święty Józef jest naszym ojcem, to tym bardziej bierzemy tutaj się wspólnie, tak? Wybieramy się w tą drogę i jak najbardziej jest to dobra okazja.
1: Trasa niedługa, 17 kilometrów. Pogoda z reguły w czerwcu dopisuje. Taki rodzinny spacer ojca z synem.
4: Tak to widzę, tak to widzę. U mnie na pewno myślę, że dwóch pójdzie, jeden jeszcze trochę za mały, ale taką tradycję mamy i tutaj zachęcam.
1: Jak panowie byście przekonali, jeszcze zachęcili innych panów, innych mężczyzn, ojców, dziadków, synów do tego, że warto pójść?
5: Może tak, ja jestem kapłanem, nie mam dzieci. Mam tylko synów duchowych, na przykład dwóch tutaj siedzi ze mną, więc to spoczywa na ich barkach. Chociaż zdaje się, Piotr ma tylko chyba córki, tak Piotrze?
3: Ja mam czterech synów.
5: A cztery?
3: I dwie córki.
5: Czterech synów, dwie córki. No, to Piotr może tam przekonywać, ale wydaje mi się, że dobrze jest, aby młodsze pokolenie uczyło się czegoś od starszego pokolenia, żeby to przechodziło z ojca na syna. To jest też przekazywanie depozytu wiary. Młodsze pokolenia zawsze mają jakiś konflikt ze starszym, to jest nieunikniona rzecz, ale żeby przekazywać im wartości, które do tego starszego pokolenia były cenne, myślę, że te wartości, które niesie ze sobą Ewangelia, te wartości, które niesie ze sobą cała idea pielgrzymowania, to jest taki skarb, którym możemy przekazać młodszym, tym, którzy będą nieśli ten świat kiedyś w przyszłości, kiedy nas już tutaj nie będzie.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.

0: Muzyka z celulonu. Zaprasza Tomek Wandel.
1: Dzień dobry, to jest nasze 79. spotkanie. Dziś w naszym filmowo-muzycznym menu dwa polskie filmy. Jednak najpierw mam coś dla fanów serialu Yellowstone.

John Dutton to potomek rodziny Duttonów i zarazem fikcyjna postać wykreowana przez Taylora Sheridana w 2018 roku. To główny bohater pięciosezonowego serialu Yellowstone, cieszącego się sporą popularnością za oceanem. W Polsce również nie brakuje fanów tego westernu XXI wieku. Powstawał on na przestrzeni 6 lat, w tym czasie wyprodukowano 5 sezonów. I by na tym się nie skończyło, czyli by wytwórnia Paramount Pictures mogła zarobić jeszcze więcej, powstały prequele 1883 i 1923 i sequele, będące właściwie spin-offami, czyli historiami powstałymi na bazie superprodukcji Yellowstone. Jednym z nich jest serial Dutton Ranch, czyli Rancho Duttonów. Na platformie Paramount Plus zadebiutował w maju, polscy widzowie mogą go oglądać na Sky Showtime. Dutton Ranch to dalsze losy Beth Dutton, córki Johna i Ripa Wheelera, jego bezpośredniego pomocnika na ranczu Yellowstone. W serialu Rancho Duttonów brakuje Johna. Jego postać grana przez Kevina Costnera została uśmiercona. Mamy w zamian bardzo charyzmatyczną, zadziorną, doskonale nam znaną Beth, graną przez Kelly Reilly. Beth wie, czego chce i jest zdeterminowana, by osiągnąć swój cel, jakikolwiek on by nie był. Jej mężem jest wspomniany Rip, kowboj z krwi i kości, dla którego szczęście bliskich jest najważniejsze, w tej roli Cole Hauser. Jest jeszcze ich adoptowany syn Carter, którego próbują chronić za wszelką cenę. Carter jest jednak w takim wieku, że koniecznie chce podążać swoją drogą, sprawiając problemy swym przybranym rodzicom. Życie Duttonów, którzy po wielkim pożarze w Yellowstone musieli szukać nowego domu, jest pełne porażek. Każde niepowodzenie generuje kolejne. To chyba jest domeną tej filmowej franczyzy. W głównym serialu i w sequelach mało jest szczęśliwych chwil. Oliwy do ognia dolewają oczywiście serialowi antagoniści, których nie brakuje. Duttonowie wiodą to niezbyt sielankowe życie w południowym Teksasie. Ich rancho znajduje się w miasteczku Rio Paloma. Jeśli ktoś chciałby podążać drogą filmowych bohaterów, nie znajdzie tej mieściny na mapie. Plan filmowy znajduje się w miasteczku Ferris. Serial Rancho Duttonów to na razie 9 odcinków, w tej chwili dostępne jest już 5. Czy twórcy zdecydują się na ciąg dalszy? Czas pokaże. W najbliższym planie producenckim jest kolejny prequel 1944, o którym się już mówi od pewnego czasu. Data premiery jednak nie jest jeszcze znana. Dziki Zachód cały czas taki jest, mimo że mamy już XXI wiek, a może nawet jest bardziej dziki dzięki technologii, która wyręcza nas w wielu kwestiach, pomagając, ale często też szkodząc. Westernowy soundtrack w stylu country jest godzien każdej uwagi. Jake Worthington przed chwilą, teraz Charles Wesley Godwin.

Bev Dutton i Rip Willard, których tu domyślnie nazwałem Duttonami, oczywiście nie poddają się, choć momentami bywa naprawdę dramatycznie. Oglądając wszystkie odcinki z uniwersum Yellowstone, proszę zwrócić uwagę na dialogi. Są one jednym z najmocniejszych elementów całej serii. Przejdźmy teraz do polskiego filmu biograficznego. Najpierw fragment muzyczny.

Wbrew pozorom nie będzie to opowieść o filmie traktującym o życiu i twórczości Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Nie będzie to też opowieść o filmie Podróż za jeden uśmiech, chociaż ten utwór pojawia się w tym filmie, słyszymy go jednak też na ścieżce dźwiękowej filmu, który powstał całkiem niedawno. W 1967 roku przegląd sportowy pisał o nim Nieśmiertelny Gladiator. Stoczył 348 walk, wygrał 317 i nigdy nie został znokautowany. Jerzy Kulej, bokser, dwukrotny mistrz olimpijski, trener, komentator sportowy i poseł na Sejm czwartej kadencji, okazjonalnie również aktor. W 1996 roku napisał książkę autobiograficzną Jerzy Kulej, dwie strony medalu, a w roku 2024 premierę miał film biograficzny w reżyserii Ksawerego Żuławskiego pod podobnym tytułem Kulej, dwie strony medalu. W roli głównej wystąpił Tomasz Włosok, zresztą bardzo podobny do odtwarzanej przez siebie postaci. Jerzy Kulej był wychowankiem słynnego Feliksa Sztama, znanego jako Papa Sztam, również tutaj przedstawionego. W jego roli na ekranie widzimy doskonałego Andrzeja Chyrę, odpowiednio ucharakteryzowanego. W trakcie filmu są sceny czarno-białe. W niektórych momentach można pomyśleć, że są to oryginalne kadry z Polskiej Kroniki Filmowej. Nagroda za najlepszą charakteryzację była jedną z wielu, jakie ten film zdobył, m.in. na festiwalu w Gdyni. Co ciekawe, film był dystrybuowany również w Australii. Odtwórca roli głównej Tomasz Włosok zaczynał jako aktor serialowy, m.in. w M jak Miłość czy serialu Stulecie Winnych. Od pewnego czasu jest obsadzany jako aktor pierwszo- i drugoplanowy w produkcjach pełnometrażowych. W pozostałych rolach widzimy Michalinę Olszańską, Tomasza Kota, Konrada Eleryka i Sebastiana Stankiewicza. Film Kulej, dwie strony medalu pokazuje 4 lata zburzliwego, sportowego i osobistego życia Jerzego Kuleja. To okres od olimpiady w Tokio w 1964 roku do olimpiady w Meksyku w roku 1968, na którą mało brakowało, a Jerzy Kulej by nie pojechał. Oczywiście, jak to w filmie opartym na faktach bywa, niektóre wydarzenia zyskały większy koloryt. Jest też parę wątków, które zostały specjalnie dodane, by zwiększyć atrakcyjność tego, co widzimy na ekranie. Parę epizodów z życia Kuleja, które miały miejsce w innym okresie, zostało na potrzeby realizacji filmu przesunięte w czasie. Przypomnę, że przedział czasowy tej biografii to czas od roku 1964 do roku 1968. Nie ulega wątpliwości, że Jerzy i Helena Kulej byli jedną z najbardziej popularnych par w latach 60. Byli także doskonałymi tancerzami, co zresztą zostało w filmie przez Ksawerego Żuławskiego pokazane.

Proszę uważnie oglądać film Kulej dwie strony medalu. W obsadzie pojawia się w roli epizodycznej Paweł Skrzecz, polski bokser i podobnie jak Jerzy Kulej, medalista olimpijski. Zdobył srebrny medal na olimpiadzie w Moskwie w roku 1980. Na ekranie widzimy go w pierwszych sekwencjach filmu jako sędziego na olimpiadzie w Tokio. To jest 79. wydanie audycji Muzyka z celuloidu.

Chcę więcej. To pełnometrażowy debiut reżyserski Damiana Matyjasika z 2025 roku. Zadaniem tego filmu nie jest zaistnienie jako kolejna wybitna pozycja w kinematografii polskiej. Jest to uzupełnienie kampanii edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa w internecie. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na stronie www.podszywacze.pl. Generalnie chodzi tu o ostatnio bardzo niestety popularną kradzież tożsamości i wyłudzenie.

W epizodycznych rolach w obsadzie widzimy Jana Frycza, Piotra Cyrwusa, Jarosława Boberka i Piotra Stramowskiego. Teraz wspomniana piosenka, a ja już dziękuję za uwagę. To było 79. spotkanie z muzyką z celuloidu. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandel.

Nauczmy się codziennie przyjmować Boże lekarstwo. Aby pokonać zmartwienia i strach. Jestem ciałem Chrystusa i szatan nie ma nade mną żadnej mocy, ponieważ zwyciężam zło dobrem. Jestem wykonawcą Słowa Bożego. Jestem błogosławiony oraz szczęśliwy w tym, co robię, ponieważ wykonuję Słowo Pana. Chrystus wykupił mnie od przekleństwa prawa, od ubóstwa, choroby i duchowej śmierci. Pan jest moim pasterzem i niczego mi nie braknie, ponieważ Jezus stał się ubogi, abym ja został ubogacony Jego ubóstwem. On przyszedł, by dać mi życie w obfitości. Duch prawdy mieszka we mnie, poucza o wszystkim i wprowadza we wszelką prawdę. Dlatego wyznaję, iż wiem wszystko, co powinienem wiedzieć o każdej sytuacji, z którą się stykam. Mam Bożą mądrość. Jezus stał się dla mnie mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem. Dlatego wyznaję, iż mam Bożą mądrość i jestem Bożą sprawiedliwością w Chrystusie Jezusie. Wzrastam w poznaniu Boga i jestem utwierdzony wszelką mocą według potęgi chwały Jego. Żadne złe słowo nie wychodzi z moich ust, lecz tylko takie, które może budować, aby służyć łaską tym, którzy Go słuchają. Nie zasmucam Bożego Ducha Świętego, którym jestem zapieczętowany na dzień odkupienia. Mam pełnię w tym, który jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Jestem bowiem Jego dziełem, stworzony do dobrych dzieł, do których przeznaczył mnie Bóg, abym w nich chodził.

0: Modlitwa o przyjęcie daru zbawienia. Panie Boże, przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Twoje słowo mówi, wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Dzieje Apostolskie, rozdział 2, 21 werset. Proszę, aby Pan Jezus przyszedł do mojego serca i stał się Panem mojego życia. Otrzymuję życie wieczne w moim duchu i w myśl listu do Rzymian, rozdział 10, werset 9, który mówi, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Deklaruję, że jestem zbawiony. Mój duch jest narodzony na nowo. Jestem teraz dzieckiem Bożym i Chrystus mieszka we mnie i większy jest ten, który jest we mnie, niż diabeł, który jest w świecie. Pierwszy list Jana, rozdział 4, werset 4. Chodzę teraz w świadomości mojego nowego życia, które otrzymałem w Chrystusie. Alleluja.
1: Niemen, znany czy nieznany?

Gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra. Kto śpiesznie kroczy naprzód, może się potknąć. To głupota prowadzi człowieka na manowce, a potem jego serce wybucha gniewem na Pana. Przypowieści Salomona 19:2-3. Babel, urojenie wielkości, część druga. Nic ich nie zatrzyma w odkryć zgubnym pędzie. Zrobią, co zamierzą, nie wiedząc, co będzie. Taka to grzesznika uparta natura. Kto chciałby go ostrzec, niczego nie wskóra. Stąpmy przeto do nich, język ich zmieszamy, trudniej knuć im będzie. Tak ich zachowamy od zagłady rychłej, od nieszczęść i biedy. Tak ich Pan rozproszył w całej ziemi wtedy. Na ten czas przestali miasto to budować, ale poprzez wieki będą wciąż próbować dzieło swe dokończyć, spełnić zamierzenia, być jak Bóg na ziemi i w nieba przestrzeniach. W miarę nowych odkryć zda się, że już blisko raj tutaj na ziemi i w niebie siedlisko. Miasto obiecuje ochronić człowieka, lecz śmierć tu grasuje i nieszczęść tu rzeka. Wieża ciągle mała, choć księżyca sięga, poraża bezkresna lat świetlnych potęga. Człowiek ani pyłkiem w tej bezmiernej dali, prawie go nie widać na wszechświata skali. Ale ludziom zda się, że bliscy są celu, że wnet go osiągną po latach niewielu. Łudzą się nadzieją, że śmierci zaradzą i sami bez Boga radę sobie dadzą. Wtedy Bóg, spojrzawszy do serca człowieka, widząc złość i upór, wiedział, co go czeka, że sam będzie musiał na ziemi się zjawić jako prawy człowiek za wszystkich zastawić.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.
2: O wiele łatwiej dostrzec nam cudze wady niż własne. Chętniej też rozmawiamy o wadach innych niż swoich. Jezus trafia w sedno. Sami nie chcielibyśmy, aby inni wytykali nam nasze wady czy o nich rozprawiali, nie tylko dlatego, że dotyka to nasze ego, ale przede wszystkim wiemy, że inni nie znają całej złożonej prawdy o nas. Dlatego to jest dobre kryterium rozeznawania – czynić innym tak, jak sami chcielibyśmy, by inni nam czynili. Pomyśl, w jakich sytuacjach najczęściej mówię o wadach innych? Dlaczego?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 10, w którym obieży świat czuje się szczęśliwy, że stracił jedynie parę butów. Wiadomo powszechnie, że Indie, ów odwrócony trójkąt, którego podstawa leży na północy, a szczyt na południu, zajmują obszar o powierzchni 1 400 000 mil kwadratowych i że mieszka na tym terenie ludność składająca się ze 180 milionów głów. Rzeczywista władza administracji angielskiej rozciąga się jedynie na część tego olbrzymiego terytorium. Kalkuta jest siedzibą gubernatora generalnego, w Madrasie, w Bombaju, w Bengalu siedzą gubernatorzy prowincjonalni, a w Agrze zarządca. Właściwie Indie angielskie mają 700 tysięcy mil kwadratowych powierzchni i 100 do 190 milionów ludności. Jak widać, spory kawał tego kraju wymyka się dotychczas spod władzy królewskiej. W głębi Półwyspu Indyjskiego panują jeszcze butni i srodzy Radżowie, całkowicie niezależni od Anglików. Począwszy od roku 1756, kiedy to w miejscu, gdzie dziś wznosi się miasto Madras, postawiono pierwszy urzędowy budynek angielski, aż do wybuchu wielkiego powstania Sepojów, najpotężniejszym organem władzy angielskiej była tutaj tak zwana Kompania Wschodnioindyjska. Skupując od Radżów coraz to nowe tereny i płacąc za nie mało lub nic, kompania opanowywała prowincję po prowincji. Mianowała własnego gubernatora i wszystkich urzędników zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Od pewnego wszakże czasu Kompania Wschodnioindyjska przestała istnieć i posiadłości angielskie w tym kraju należą bezpośrednio do korony. Równocześnie wygląd półwyspu, obyczaje i stosunki zmieniają się z każdym dniem. Poprzednio przenoszono się tutaj z miejsca na miejsce, zadowalając się starożytnymi środkami lokomocji. Pieszo, konno, na wozie, w lektyce, palankinie, na grzbiecie ludzkim, w powozie i tak dalej. Obecnie po rzekach Indus i Ganges uwijają się szybkie parostatki, a cały kraj pokrywa bogato rozgałęziona sieć kolejowa, dzięki której z Bombaju do Kalkuty można się dostać w ciągu 3 dni. Odległość między tymi dwoma miastami w linii prostej wynosi nie więcej niż 1000 do 1100 mil i pociąg średniej szybkości nie potrzebowałby aż 3 dni, aby ją przebyć. Lecz odległość ta zwiększa się przynajmniej o 1/3 z powodu łuku, który opisują szyny dążące na północ półwyspu do Allahabadu. Oto, z grubsza biorąc, główne punkty, przez które przechodzi magistrala kolejowa Półwyspu Indyjskiego. Po opuszczeniu Bombaju przecina Salset, wbiega na kontynent na wysokości Tanach. Pokonawszy łańcuch Gatów Zachodnich, kieruje się na północowschód ku Burhanpur. Mknie prawie niepodległym terytorium Bundelkundu, wspina się aż do Allahabadu, potem zwraca się na wschód i spotyka Ganges w Benarezie. Ucieka z tych stron w kierunku południowo-wschodnim poprzez Burdwan i francuskie miasto Chandarnagar, aby wypaść w końcu na prosty szlak zdążający do Kalkuty. O 4:30 pasażerowie Mongolii wylądowali w Bombaju. Pociąg do Kalkuty odchodził o godzinie 8:00. Pan Fok, rozstawszy się ze swoimi partnerami, zszedł ze statku. Polecił służącemu poczynić konieczne zakupy i przypomniał mu, że przed 8:00 powinien znaleźć się na dworcu. Potem, miarowym krokiem, który rozlegał się w ciszy jak bicie zegara, oddalił się w kierunku biura paszportowego. Cuda Bombaju nie nęciły jego wyobraźni. Ani ratusz, ani przepyszne zbiory biblioteczne, ani forty, ani doki, ani nawet sławny targ na bawełnę, ani bazary, meczety, synagogi, świątynie armeńskie, wspaniała pagoda dzielnicy Malabar Hill, zdobna w dwie graniaste wieżyce, nic nie pociągało naszego dżentelmena. Wzgardził arcydziełami sztuki na wyspie Elefanta i tajemniczymi grobowcami ukrytymi w jej podziemiach na południowo-wschodniej stronie wybrzeża, jak również grotami kanheryjskimi na wyspie Salset, które są wspaniałymi zabytkami architektury buddyjskiej. Tak, pan Fok wzgardził tym wszystkim. Gdy zamknęły się za nim podwoje konsulatu, ruszył na dworzec i tam w bufecie zamówił obiad. Metr hotelu namówił go na spożycie potrawki z miejscowego królika. Zalecał ją jako specjał. Pan Filis zgodził się, ale gdy z powagą skosztował przyniesionego dania, uznał je za niejadalne, mimo sosu mocno przyprawionego korzeniami. Przywoławszy kelnera, wycedził. Czy to miał być królik? Ja myślę, odparł bezczelnie dostojnik w białym fartuchu. Prawdziwy królik z dżungli. Czy ten królik nie miauczał, gdy go zabijano? Miauczał? Milordzie, królik? Daję słowo, mój panie, oświadczył zimno pan Fok. Niech pan nie szafuje swoim słowem i zapamięta sobie, co następuje. Był czas, gdy koty uważano w Indiach za stworzenia nietykalne. Były to dobre czasy. Dla kotów? Jaśnie panie. I dla podróżnych również, objaśnił krótko pan Fok i zabrał się z powrotem do obiadu. W chwilę po zejściu na ląd pana Foga opuścił także statek inspektor Fix i pobiegł śpiesznie do naczelnika policji w Bombaju. Przedstawił odpowiednie papiery świadczące, że jest detektywem, któremu powierzono taką a taką misję i skreślił z więźle historię pościgu za odkrytym na Mongolii złoczyńcą. Spytał, czy z Londynu nadszedł już nakaz aresztowania. Okazało się, że nakazu nie ma. Było to w gruncie rzeczy zrozumiałe, że papier, który wysłano dopiero po odjeździe Foga, nie miał jeszcze czasu dojść do celu. Ale Fix był zbity z tropu. Usiłował wydobyć nakaz od miejscowego naczelnika policji. Ten odmówił. Twierdził, że to sprawa dyrekcji londyńskiej i że tylko stamtąd może legalnie wyjść tego rodzaju polecenie. Fix pojął, że nic nie wskóra i zdecydował się czekać na nakaz. W każdym razie postanowił nie tracić z oczu tajemniczego ptaszka podczas jego pobytu w Bombaju. Wspominając wynurzenia obieży świata, miał nadzieję, że pan Fok zatrzyma się w tym mieście dostatecznie długo, aby rozkaz policji londyńskiej miał czas nadejść. Co do obieży świata, ten na podstawie ostatnich poleceń swojego pana pojął nareszcie, że z popasem w Bombaju będzie tak samo, jak było z pobytem w Paryżu i w Suezie, słowem, że o zakończeniu szalonej podróży w tym mieście nie ma mowy i że przeciągnie się ona aż do Kalkuty, a kto wie, czy nie dalej? Zaczął się zastanawiać, czy ów słynny zakład nie miał miejsca naprawdę i czy fatalność nie zadrwiła zeń okrutnie, rzucając jego, człowieka, który marzył tylko o zacisznym kącie, w 80-dniową awanturę i wlokąc go w najdalsze strony świata. Należało czekać na rozwój wypadków. Tymczasem zakupił potrzebną bieliznę i zaczął spacerować po ulicach Bombaju. Zapełniał je gwarny tłum Europejczyków wszystkich narodowości. Persów w spiczastych myckach, Sindusów w czworokątnych beretach, Armeńczyków w długich szatach i Parsów w czarnych, wysokich jak mitry czapach. Okazało się, że tego dnia było święto Parsów, czyli Gebrów, bezpośrednich spadkobierców starożytnego wyznania Zaratustry, rasy wśród różnorakich plemion hinduskich najinteligentniejszej i najbardziej cywilizowanej, ale też najbardziej wrogiej białym. Z niej to wywodzą się bogaci kupcy dzisiejszego Bombaju. Obchodzono właśnie rodzaj karnawału religijnego z procesją i różnymi atrakcjami. Najbardziej nęciły oczy bajadery w różowych, srebrem i złotem przetykanych gazach. Przy odgłosie tamtamów i dźwięku wioli tańczyły przepięknie, bez cienia zalotności. Obieży świat gapił się na to i miał minę nie najlepiej świadczącą o jego inteligencji i po prostu zgłupiał wobec tej cudnej sceny, wytrzeszczał oczy i rozdziawił gębę. W rezultacie tak się zapamiętał w podziwianiu miejscowego folkloru, że jak się niżej okaże, omal nie pokrzyżował planów swego pana. Nasyciwszy się widokiem niezwykłej procesji, ruszył w kierunku dworca. Nieszczęście chciało, że mijając w dzielnicy Malabar Hill przepiękną świątynię, powziął nagle zamiar zwiedzenia jej wnętrza. Biedak nie miał pojęcia o dwóch rzeczach. Najpierw, że wejście do niektórych świątyń hinduskich jest surowo zabronione chrześcijanom, a po wtóre, że nawet wchodzący tam krajowcy muszą przed drzwiami zostawiać obuwie. Zaznaczamy przy okazji, że rząd angielski wydał surowe prawo karzące każdego, kto by odważył się złamać czy obrazić religijne przepisy hinduskie. Obieży świat w naiwności ducha przestąpił próg świątyni i z rozkoszą prawdziwego turysty oddał się oglądaniu przedziwnej ornamentacji ścian pułapu. W tym momencie został obalony na święte płyty kamiennej posadzki. Zamachu tego dokonali trzej rozwścieczeni kapłani. okładając biedaka kułakami i dziko wrzeszcząc, zaczęli mu zdzierać z nóg buty i skarpetki. Na szczęście Francuz był mocny jak tur i żwawy w ruchach. Porwał się na równe nogi, otrząsnął z siebie dwóch napastników, którzy zaplątali się niefortunnie w nazbyt długie szaty i pomagając sobie zarówno pięściami, jak nogami, wyskoczył za próg świętego miejsca. Uciekał co sił w nogach i wkrótce zostawił daleko w tyle trzeciego kapłana, który biegł za nim i podjuzał tłum. 5 minut przed 8, na kilka chwil zaledwie przed odejściem pociągu, bez kapelusza i bez butów, zgubiwszy w bijatyce paczkę ze sprawunkami, zziajany lokaj wpadł na dworzec. Na peronie znajdował się już pan Fix, który przez cały dzień, depcząc po piętach fogowi, doszedł do rozpaczliwego wniosku, że spryciarz rzeczywiście zamierza opuścić Bombaj. Fix bez wahania zdecydował się jechać za nim do Kalkuty, a nawet dalej, jeśli zajdzie potrzeba. Obieży świat nie zauważył agenta ukrywającego się w cieniu. Za to pan Fix nie stracił ani słowa z krótkich, a dramatycznych zeznań, które lokaj złożył swemu panu. Mam nadzieję, że to już się nie powtórzy, rzekł krótko pan Filis, wchodząc do jednego z wagonów. Obieży świat, boso, upokorzony i skonfudowany, wsunął się za nim. Natomiast Fix, który już trzymał nogę na stopniach, doznał nagłego olśnienia i raptownie zmienił zamiar. Nie! Szepnął w duchu. Ja zostaję. Przestępstwo popełnione na terytorium indyjskim. A tego mi było potrzeba. Teraz się nie wywiniesz, kochanku. W tej chwili parowóz gwizdnął przeraźliwie i pociąg wkrótce zniknął w mrokach nocy.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Dobranoc z Radiem Emaus.